0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni. Niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę Pociechy, niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Pytanie z księgi Hioba. Hiob odpowiedział Panu: wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Któż nie rozumie Twoje rządy zaciemni? Dotąd Cię znałem ze słuchu, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. Stąd się we łzach rozpływam, pokutuję w prochu i popiele. Potem Pan błogosławił Hiobowi, także miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 jarzm wołów i 1000 oślic. Miał jeszcze 7 synów i 3 córki. Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą Kasją, a trzecią Rogiem Antymonu. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi. I żył jeszcze Hiob 140 lat i widział swych potomków, w całości 4 pokolenia. Umarł Hiob stary i pełen lat.
1: Dotąd znałem Cię ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko. To najpiękniejszy owoc zmagań Hioba. Przestał być jedynie człowiekiem pobożnym, ale stał się prawdziwie wierzący. Przeszedł z Bogiem trudną drogę, do której go zaprosił. I jego wypróbowana nadzieja i oczyszczona wiara są światłem dla każdego z nas w naszych cierpieniach. Wobec naszych okresów buntu i niezrozumienia, przytłoczenia mniejszym lub większym cierpieniem, stajemy wobec próby wiary w Bożą Wszechmoc. Ale to właśnie w takich ciemnościach i zmaganiach, powtarzane jakby w pustce: Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Ciebie, w jakiś tajemniczy sposób poszerza i leczy nasze serce. Jak uczy nas katechizm, jedynie wiara może przylgnąć do tajemniczych dróg Wszechmocy Bożej. Ta wiara chlubi się ze swych słabości, by przyciągnąć do niej moc Chrystusa. Nic nie może tak umocnić naszej wiary i naszej nadziei, jak głębokie przekonanie wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
1: Pośród różnych spraw każdego dnia z pewnością są takie momenty, w których możemy doświadczyć radości. Różne są powody radości. Miłe spotkanie z przyjacielem, pozytywne rozwiązanie sprawy urzędowej, ciekawy prezent na urodziny, dobre słowo do rodzica czy wychowawcy, czy udany wyjazd z grupą znajomych. W takich sytuacjach dobrze jest zauważyć, co tak naprawdę mnie ucieszyło, albo jaka potrzeba została spełniona. A w dalszej części opowiedzieć o tym Jezusowi. A On, który widzi wszystko, co dzieje się w moim sercu, również wskazuje mi najgłębszy powód do radości. Moje imię jest zapisane w niebie, czyli moje imię jest w Bogu. On nie traktuje nas seryjnie, jak numerki w takim czy innym systemie, ale na serio. Jako ukochane dzieci, bo dał nam swojego Syna, aby nas uratować i wprowadzić do domu wiecznego szczęścia we wspólnocie Trójcy Świętej. Z tego powodu każdy z nas może być szczęśliwy dlatego, że widzi i słyszy działanie Jezusa w swoim życiu. Wtedy Boża radość trwa w nas dłużej niż najlepsze osiągnięcia czy udane prezenty, które gdzieś odłożymy. Jak wspaniały jest Bóg, który z miłością wypowiada nasze imię i nam błogosławi.

0: Reklama.
1: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Prawdziwą twarz świętego Franciszka z Asyżu odsłania ojciec Andrzej Zając w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Franciszek, jakiego nie znamy. Jak odmawiać różaniec, radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Uczyć się Chrystusa od Maryi. Rodzice, szkoła. Jak się dogadać, podpowiada Sławomir Fido w tekście Stawką jest dobro dziecka.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Elplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
3: Cały okres okupacji wydał tej pelplińskiej ziemi 303 duszpasterzy. Za cenę własnego życia heroicznie nieśli chrystusowe orędzie nadziei w dramatycznym okresie wojny i okupacji. Jeżeli dzisiaj wspominamy tych kapłanów, męczenników, to dlatego, że z ich właśnie ust nasze pokolenie słuchało Słowa Bożego. Dzięki ich świadectwu doświadczyło i doświadcza Jego mocy. Trzeba, abyśmy pamiętali o tym historycznym za siebie słowa i świadectwa. Szczególnie teraz, gdy zbliżamy się do kresu drugiego tysiąclecia. W trzecim tysiącleciu nie może zostać przerwana ta wielowiekowa tradycja.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, tu Łukasz Golec
2: i Paweł Golec.
1: Radio Warszawa świętuje 35. urodziny, ależ to minęło, no nie wiadomo kiedy, i z tej okazji oczywiście muszą popłynąć życzenia od zespołu Golec Orkiestra. W związku z tym życzymy wam fantastycznych, że tak powiem, nadawców, fantastycznych dziennikarzy, fantastycznej publiki, fantastycznych odbiorców, dużo ciekawych programów i niech się muzyka niesie jak najdalej, aż do samych gór, znaczy od gór do morza.
2: Życzymy zasięgów, żeby, jak to się mówi, kulę ziemską kilkakrotnie okrążyć i przede wszystkim wysokich słupków słuchalności, rozpoznawalności i przede wszystkim bardzo dobra muzyka, niech cały czas płynie z tej stacji Radia Warszawa.
1: Pozdrawiamy gorąco i najlepsze życzenia. Jeszcze raz, żyjcie nam, grajcie nam jak najdłużej, jak to się mówi w górach, tak trzymać, ze setki nie spuszczać.
3: 100 lat, 100 lat, niech żyje nam, niech żyje nam.
1: Radio Warszawa.

Za minutę wybije godzina 7, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Za chwilę przeniesiemy się do Katedry Warszawsko-Praskiej. O godzinie 7 rozpocznie się msza święta, którą będziemy transmitować na antenie Radia Warszawa.

patronem naszej Bazyliki Katedralnej, Gabriela i Rafała. Archaniołowie w hierarchii niebieskiej, niebiańskiej stoją wyżej niż pozostali aniołowie. Są wodzami aniołów, wysłannikami Boga. Znamy 7 najdoskonalszych aniołów, którzy mają zaszczyt trwać przed majestatem pańskim. Wśród nich najbardziej znani są 3, których dziś wspominamy: Michał, Gabriel i Rafał. Ich postacie opisane są na kartach Pisma Świętego. Archanioł Michał, który nazywany jest księciem aniołów, to dowódca wojsk anielskich. Pomaga nam w walce ze złem. Jego walka ze smokiem przedstawiona jest w Apokalipsie. Archanioł Gabriel znany jest najbardziej ze sceny zwiastowania Maryi. Archanioł Rafał tylko raz pojawia się w Piśmie Świętym, gdy pomaga młodemu Tobiaszowi. Najczęściej wzywamy świętego Michała Archanioła, ale chciejmy też uczynić naszymi przyjaciółmi archaniołów Gabriela i Rafała. W tej mszy świętej modlimy się, prosząc o szczęśliwe rozwiązanie dla Ireny oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla całej jej rodziny. Na początku mszy świętej przepraszajmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Stawia, aby na ziemi strzegli naszego życia aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Pytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże.

Pytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, które się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos, mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie. Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Przez świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała przedstawmy Bogu pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby pod opieką świętego Michała Archanioła był mocny wiarą pasterzy i całego ludu Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących i wszystkie narody, aby święty Gabriel Archanioł był dla nich najlepszym zwiastunem trwałego pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie dzieci i ludzi młodych, aby święci aniołowie strzegli ich dusz od zgorszenia i wszelkiego niebezpieczeństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, aby święty Rafał Archanioł był dla nich wsparciem i przyjacielem. Ciebie prosimy. Módlmy się o szczęśliwe rozwiązanie dla Ireny oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla całej jej rodziny. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Chrystusowy, aby święci archaniołowie towarzyszyli nam nieustannie na drogach naszego życia. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który kierujesz niebem i ziemią w doskonałej harmonii i dajesz nam swoich świętych aniołów jako przewodników, spraw łaskawie, abyśmy przy ich pomocy, idąc przez doczesność, pomnażali chwałę Twojego imienia, a kiedyś osiągnęli zbawienie.
Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę na cześć i chwałę, a także na pożytek. Wszechmogący Boże, składamy Ci ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyś dzięki wstawiennictwu aniołów łaskawie ją przyjął i doprowadził nas do wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy głosili Twoją chwałę, która jaśnieje w aniołach i archaniołach. Gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie aniołom, wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę. Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów poznajemy, jak jesteś niezmierzony i godny miłości ponad całe stworzenie. Z radością łączymy nasze głosy z chórami aniołów, którzy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa wielbią Twój majestat, razem z nimi wołając.

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy umocnieni chlebem eucharystycznym pod opieką Twoich aniołów czynili postępy na drodze zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

To była transmisja mszy świętej z Katedry Warszawsko-Praskiej. Radio Warszawa na 106,2 FM. Dziś mamy sobotę, trzeci dzień października. Za 25 minut będzie 8:00.

Wouldn't it be good? Nick Kershaw w Radiu Warszawa na nieco ponad kwadrans przed godziną ósmą. Do ósmej na 106.2 FM jeszcze sobie przybliżymy postać dzisiejszego patrona. A jeżeli chodzi konkretnie o 3 października, to mogę zdradzić już teraz, że chodzi o patronów, o liczbę mnogą. Po ósmej dużo dobrej muzyki i też ciekawe audycje. Zostańcie z nami.

0: przyjrzeć blask.
1: Staszek z Góry i grupa Sound and Grace, Tu mój dom. 30 błogosławionych męczenników z brazylijskiego stanu Rio Grande to patroni, których dziś przybliżamy na 106.2 FM.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Dzisiejsi patroni 30 męczenników z brazylijskiego stanu Rio Grande do Norte to postacie niezwykłe. Jednak nie z uwagi na okrucieństwo śmierci, jaką im zadano, choć oczywiście taką ona w istocie była. I nawet nie dlatego, że są pośród nich kapłani i świeccy, mężczyźni i kobiety, dorośli i dzieci. To, co po 4 wiekach w ich historii powinno być dla nas dzisiaj rzeczą najboleśniejszą, to fakt, że są oni świadkami największej tragedii, podważenia wiarygodności Ewangelii i to przez samych chrześcijan. Bo ksiądz Ambroży Franciszek Ferro, a wcześniej ksiądz Andrzej de Soverau i ich 28 zidentyfikowanych parafian, podkreślam tutaj słowo zidentyfikowanych, zginęło z rąk uczniów Chrystusa, a było to 16 lipca i 3 października roku 1645. Ksiądz Andrzej i jego wierni ponieśli śmierć w kościele w czasie sprawowania niedzielnej Eucharystii, bo dzięki temu nie trzeba było ich szukać po domach. Ksiądz Ambroży natomiast i jego parafianie zostali złapani w miejscu, w którym ukrywali się po tej lipcowej masakrze, zostali przewiezieni nad brzeg rzeki Uruasul, niedaleko swego parafialnego kościoła w Natal i dosłownie zatopieni w swojej krwi. A wszystko to miało miejsce w Nowym Świecie, który miał być wolny od religijnych wojen świata starego, gdzie holenderscy protestanci i portugalscy katolicy mogliby wreszcie wspólnie świadczyć o Chrystusie, wcielonym znaku miłości Boga do człowieka, każdego człowieka.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: To oczywiście grupa The Three, You Gotta Be na 106.2 FM na 4 minuty przed 8.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Placki ziemniaczane, kopytka, frytki, tarta, chipsy. Ziemniaki pojawiają się na naszym stole pod wieloma postaciami każdego dnia. W niedzielę w Stanisławowie I w gminie Nieporęt będą świętować Dzień tego warzywa, a ja wam o tym opowiem. Zapraszam, Damian Kowalski.
3: A w tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy w parafii świętego Andrzeja Boboli, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami.
4: Ojciec Paweł Płucki, jezuita.
5: Zofia Pyzikiewicz, członek duszpasterstwa.
6: Mikołaj Witkowski, również członek duszpasterstwa.
7: Filip Frisowski, rada parafialna.
3: Dlaczego warto odwiedzić właśnie tę parafię i zajrzeć do tego kościoła?
7: To jest parafia włączająca, inkluzywna, zapraszająca, świadcząca o dobru, które jeden człowiek może dać drugiemu.
3: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.

0: Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry, z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa.
3: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
4: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
5: A reklamujesz swoją firmę?
4: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
5: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
4: Naprawdę? W radiu?
5: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: Od rana w soboty powitało nas błękitne niebo, to słońce jak już trochę wyżej się pojawi też, pewnie będzie dla wszystkich doskonale widoczne. Jeżeli chodzi o temperatury, to jeszcze nie aż tak ciepło, 11 stopni w Warszawie, chłodniej w Legionowie i w Piasecznie i Grodzisku, tam 7 kresek, no i zaledwie 6 w Otwocku, Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie, więc te poranki i wieczory już są takie dosyć rzeźkie. Maksymalne temperatury dziś to 20 stopni, po południu może się trochę zachmurzyć, ale opadów zdecydowanie dziś się nie spodziewamy.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Minęła godzina 8, to Radio Warszawa na 106,2 FM. Janusz Zalewski, zapraszam na te sobotnie chwile o poranku właśnie z nami. Za moment będą propozycje związane z Akademią AI i z polszczyzną, a także muzyka Alvara Solerna.

0: 7 minut po godzinie 8. Ksiądz profesor Józef Kloch i Marcin Bernaś już teraz zapraszają na Akademię AI.
1: Akademia AI. Człowiek ponad sztuczną inteligencję. Zapraszają ksiądz profesor Józef Kloch i Marcin Bernaś.
2: Wierzę w to, że przed tygodniem narobiliśmy Państwu smaka pytaniem i dziś szukaniem odpowiedzi na pytanie, czym komputer różni się od ludzkiego umysłu. Temat dzisiejszej audycji, rozmowy jest bardzo interesujący, a brzmi halucynacje AI, gdy prawdopodobna odpowiedź jest fałszywa. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na to 10-minutowe spotkanie w audycji Akademia AI. Księże profesorze, poszperałem trochę w słownikach i w jednym z nich znalazłem wyjaśnienie tego słowa halucynacja w odniesieniu do sztucznej inteligencji. I oto co zostało nam zaproponowane jako definicja. Kiedy sztuczna inteligencja generuje fałszywe lub bezsensowne informacje, przedstawiając je jako faktyczne, mimo że nie ma podstaw w swoich danych treningowych ani rzeczywistej wiedzy, wtedy właśnie mamy do czynienia z halucynacją.
3: A ja podam przykład, taki z życia wzięty. Proszę sobie wyobrazić obronę doktoratu na wyższej uczelni. Musi być 3 recenzentów, 2 jest z zagranicy, 1 z Polski. 2 recenzenci z zagranicy wystawiają znakomite opinie, a polski recenzent mówi, że doktorant korzystał z AI i 1/3 przypisów nie znajduje odpowiedników w rzeczywistości. Na ludzki język przetłumaczywszy, to znaczy nie istnieje 1/3 artykułów albo książek, na jakie powoływał się ów doktorant. I tak rzeczywiście było, a cały przewód doktorski został unieważniony.
2: No dobrze, ale używamy dziwnego słowa halucynacja. Komputer przecież niczego nie widzi, nie słyszy głosów, nie ma omamów.
3: Ale można powiedzieć językiem ludzkim, przywidzenia ma. To znaczy, że tam w którymś kościele dzwonili, ale nie wiadomo w którym. I o tym właśnie trzeba pamiętać. Zresztą wszystkie chatboty, takie jak ChatGPT i tak dalej, na dole ekranu mają taką uwagę, że czat może się mylić, sprawdź odpowiedzi. No właśnie, i tak rzeczywiście jest. W czym rzecz? No w wypadku AI halucynacja to jest właśnie wygenerowanie treści fałszywej. Albo niezgodnej ze źródłem, albo w ogóle nieistniejącej.
2: Czyli najprościej można by to ująć, AI zmyśla. No, fantazjuje.
3: Bardzo dobra definicja. Tak można potocznie właśnie powiedzieć, ale po naszym poprzednim odcinku musimy też uważać na antropomorfizację. Mianowicie człowiek może świadomie zmyślać. Wie, że czegoś nie było, a mimo to mówi, że było. Natomiast musimy pamiętać, że model językowy nie ma intencjonalności, nie ma chęci, on nie może chcieć zmyślać, więc trafniej można byłoby powiedzieć, że system generuje po prostu fałszywą informację, która jest prawdopodobna językowo.
2: Wypada postawić pytanie, dlaczego on to robi?
3: Ponieważ prawdopodobieństwo i prawda to nie to samo. Model językowy uczy się na potężnych zbiorach danych, ogromnych. I jak język wygląda, i zależności pomiędzy poszczególnymi danymi. I gdy odpowiada, gdy generuje odpowiedź, tworzy wypowiedź zgodną z tym, czego się nauczył. Po prostu czego się nauczył na strukturach, na bazach danych, o strukturach i wzorcach występujących w pytaniu. Tyle. Niezwykle przekonywująco to przedstawi, ale to jest tylko prawdopodobny ciąg słów.
2: Spróbujmy to zobrazować na jakimś prostym przykładzie.
3: Proszę bardzo. Pytamy na przykład o mało znanego naukowca i o jego książkę. W tekstach naukowych często występuje właśnie taki schemat. Nazwisko, tytuł, wydawnictwo, rok. I dany model może znać bardzo dobrze ten wzorzec. Jeżeli jednak nie ma dostatecznej informacji, do odtworzenia konkretnego faktu, to może nam rzeczywiście wygenerować elementy, które pasują do wzorca, ale nie są prawdą. Mhm.
2: Czyli forma jest znakomita, a treść może być fałszywa.
3: Tak, dokładnie jest. I to jest jeden z takich paradoksów sztucznej inteligencji. Powiedzmy, że tak, błąd ortograficzny bardzo łatwo zauważymy. Zdanie bez sensu wzbudzi podejrzenie. Natomiast halucynacja, która jest bezbłędna pod względem językowym, pięknie wkomponowana w cały wywód, w całą wypowiedź, no brzmi jak, no jednak niestety, poprawna, prawdziwa.
2: I można się nabrać.
3: Właśnie. I tutaj jest problem, bo można się nabrać, można to zrobić bardzo łatwo. Owszem, system komputerowy ma dostęp do wyszukiwania, potrafi wskazywać źródła i tak dalej. Niemniej jednak sam siebie nie potrafi sprawdzić. I przy ważnych informacjach nie wystarczy zapytać, czy jesteś pewien, tylko trzeba poprosić o źródła. Dlaczego on tak napisał? Jakie znalazł dowody na to, że jego wywód jest poprawny? No i tu właśnie może się okazać, że cały system się najzwyklej myli.
2: Ale skoro twórcy modeli wiedzą o tym problemie, to dlaczego po prostu ich nie nauczą? Jeśli nie wiesz, powiedz nie wiem.
3: A to dlatego, że systemy komputerowe zostały tak stworzone, tak ułożone algorytmy, żeby dawać za wszelką cenę odpowiedź, chociaż właśnie tam w którymś kościele dzwonili, ale system nie do końca wie, w którym. I on jest w cudzysłowie tak nam przyjazny, że jednak chce nam pomóc.
2: To takie sprawia wrażenie, jestem nieomylny, słuchaj mnie. To jest bardzo niebezpieczne, kiedy tak sobie pomyślimy troszeczkę dalej i jakie z tego konsekwencje mogą wyniknąć.
3: Niestety to jest prawda i no, studenci, uczniowie są tak zapatrzeni w sztuczną inteligencję albo tak bardzo im się nie chce myśleć, że po prostu przeklejają dane odpowiedzi i na tym kończą.
2: Ale wracając jeszcze do tej wcześniejszej myśli księdza profesora, gdzie pytałem o to, dlaczego system nam nie mówi nie wiem tego, a mimo wszystko generuje jakąś odpowiedź, to teraz zapytam o ten drugi mechanizm. Na czym on polega?
3: Polega na tym, że jednak system znajduje pewne ślady informacji w potężnej bazie danych. Umie, potrafi je łączyć. Wobec czego łączy? Tylko no, nie potrafi sam powiedzieć, to jest zgodne z rzeczywistością, czy nie.
2: To tak trochę jak gdyby to było na teście. Siedzi sobie uczeń, ma odpowiedzi A, B, C, D i strzela w którąś z nich, mówiąc obrazowo, AI robi coś podobnego.
3: Zgadza się. Studentowi wydaje się, że to jest najlepsza odpowiedź i sztucznej inteligencji też wydaje się, że jest wszystko okej. Okay.
2: I tu chyba dochodzimy może do jakiegoś przekonania, że halucynacji nie da się całkowicie usunąć. One będą.
3: Nie, nie da. No wyobraźmy sobie, że stoimy przed półkami ze 110 milionami książek. Tyle mniej więcej Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych ma. I na pewno nasze pytanie znajduje odpowiedź w której z nich, tylko w której. Musimy podpowiedzieć systemowi, ukierunkować go i wtedy już jest lepiej.
2: I tutaj pojawia się sakramentalna formułka znana użytkownikom czata GPT. Chat GPT może popełniać błędy, sprawdź ważne informacje.
3: Zgadza się. I w badaniach, które niedawno przeprowadziłem, rzeczywiście tak bywa, że studenci sami sięgają do różnych źródeł po to, żeby sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest. I to jest poprawna droga.
2: I tak też powinni czynić dziennikarze, to tak troszeczkę do siebie. A jak konkretnie?
3: Konkretnie trzeba z różnych źródeł skorzystać, zobaczyć jak one piszą na dany temat i bardziej wierzyłbym słowu drukowanemu.
2: Czy można poprosić samą AI, żeby sprawdziła własną odpowiedź?
3: Nie. Aha. I właśnie tu jest problem, że ona takiego dystansu nie ma zupełnie do siebie i nie może stwierdzić z całą pewnością, że to jest poprawna odpowiedź.
2: Księże profesorze, zamykając tą pierwszą część naszych rozważań w Akademii AI, czego dowiedzieliśmy się o sztucznej inteligencji po przeanalizowaniu czterech tematów?
3: Wymienię chyba najważniejsze rzeczy. Sztuczna inteligencja jest oparta na systemie który składa się z zer jedynek. Ja wiem, że to jest uproszczenie, ale właśnie chodzi o pokazanie tego dna, najniższego poziomu. Dalej, sztuczna inteligencja nie ma świadomości. Sztuczna inteligencja nie potrafi czegoś chcieć. No i sztuczna inteligencja nie potrafi ocenić, czy odpowiedź, którą dała, jest poprawna.
2: Ale ChatGPT odpowiada pięknie, logicznie i bez wahania. Uwaga, nie ulegajmy złudzeniu.
3: Zgadza się, natomiast druga część naszych spotkań będzie ciekawa, jak sądzę, bo nosi tytuł Od IDI do sztucznej inteligencji. Cofniemy się do fundamentów współczesnej informatyki i do ludzi, do geniuszu ludzi, bez których dzisiejsza AI nie istniałaby w ogóle.
2: Pojawi się takie nazwisko jak Alan Turing.
3: Tak. Cofniemy się w czasie do lat 50. ubiegłego stulecia, a potem dotrzemy aż do czasów współczesnych, po kilku odcinkach.
2: A zatem do usłyszenia w kolejnej audycji z cyklu Akademia AI.
1: Akademia AI. Audycja została przygotowana przez Radio Jasna Góra w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
4: Hej Ania, słyszałam, co się stało i modlę się za ciebie. Jestem z tobą, będzie dobrze. Pamiętaj, Bóg jest dobry.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Anne-Marie.

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 25 minut po godzinie 8. Dziś sobota, 3 dzień października. Zbliża się kolejna rocznica śmierci świętej siostry Faustyny. Przypada ona właśnie w poniedziałek, w najbliższy poniedziałek, 5 października. No i jeżeli ktoś akurat będzie w tym dniu w Krakowie albo jutro, no to będzie miał niezwykłą okazję zajrzeć do celi świętej siostry Faustyny, w której objawiał się Jezus i w której zmarła święta. To miejsce można odwiedzać tylko raz w roku ze względu na klauzulę. No i w tym roku siostry postanowiły zrobić wyjątek. Miejsce będzie otwarte nie tylko w poniedziałek, ale także jutro w godzinach od 15:30 do 18:00. Od kilkudziesięciu lat w tym pokoju urządzone jest oratorium. Są tam prochy z ciała świętej siostry Faustyny, ale także relikwie ponad 100 świętych i błogosławionych, m.in. Andrzeja Apostoła, Augustyna, Jana Pawła II czy księdza Michała Sopoćki. I generalnie właśnie 5 października raz w roku można to miejsce odwiedzić. W tym roku ma być inaczej, tego czasu będzie więcej. To oczywiście chodzi o klasztor sióstr w Krakowie, a do kościoła przy ulicy Żytniej, do parafii świętej siostry Faustyny, będzie można zajrzeć już jutro. Chodzi o to miejsce w Warszawie i tam również będzie Radio Warszawa. Będzie można spotkać tam naszych wolontariuszy i kwestarzy. Szczegóły już za chwilę.
2: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz.

0: wart.
1: O błędach językowych, które najczęściej możemy usłyszeć w przestrzeni publicznej, już teraz opowiem. Wiesława Kwiek, nauczycielka języka polskiego w audycji Z Polszczyzną na ty.
2: Z Polszczyzną na ty. Zaprasza Wiesława Kwiek.
3: Dzień dobry. Dzisiaj zakazy, nakazy, fobie. Może o tych nakazach mniej, a o fobiach więcej. Otóż, proszę Państwa, prawie każdy z nas, trudno znaleźć, spotkać człowieka, który jakiejś żadnej fobii nie ma. No ja na przykład jestem nielotem, nie latam samolotami, co mi tutaj jakby sympatii mojej rodziny specjalnie nie przysparza, bo chcieliby gdzieś mnie zabrać, coś mi pokazać, a ja się uparcie trzymam ziemi. Ale po kolei. Klaustrofobia to jest strach przed zamkniętymi małymi pomieszczeniami. Wiem, że osoby, które na to cierpią, mają problem przy na przykład przy rezonansie magnetycznym, wtedy, kiedy się trzeba zamknąć w takiej kabinie. Ale jakby przeciwieństwem klaustrofobii jest agorafobia, czyli strach przed otwartymi przestrzeniami. Monofobia, proszę Państwa, czyli strach przed byciem samemu. I znowu mamy po drugiej stronie, mamy fobię społeczną, czyli lęk przed byciem w grupie, przed negatywną oceną, przed jakimś zawstydzeniem, kompromitacją. Logofobia, proszę Państwa, to jest lęk, strach przed mówieniem. Hafefobia, strach przed dotykiem, zarówno przed byciem dotykanym, jak i dotykaniem innych. I towarzyszą tej fobii silne reakcje fizyczne i psychiczne, takie jak panika, potliwość, przyspieszone bicie serca, unikanie jakby innych kontaktów społecznych. I często przyczyną jest taka trauma i leczyć ją można w gabinecie psychoterapii. Nekrofobia, proszę Państwa, można powiedzieć uzasadniona, lęk przed rzeczami związanymi ze śmiercią. Na przykład przed zwłokami, przed duchami jest bardzo podobna do tanatofobii, czyli do lęku przed umieraniem. Przyczyn lęków może być wiele, wliczając w to genetykę czy traumatyczne przeżycia z dzieciństwa. Ksenofobia, lęk, niechęć lub wrogość wobec obcych, osób z innych kultur, narodowości czy grup społecznych. Wynika często z uprzedzeń, z braku zaufania, strachu przed nieznanym lub utratą tożsamości i przejawia się dyskryminacją, stereotypami, jest negatywnie oceniana społecznie i często współwystępuje z rasizmem. Akrofobia, strach przed wysokością. Awiofobia to jest to, co ja mam, czyli strach przed lataniem. Entomofobia, strach przed owadami. Ofidiofobia, proszę Państwa, strach przed wężami. Arachnofobia, strach przed pająkami. Rekinofobia, no myślę, że można prawie każde zwierzę tutaj jakby wpisać, bo jednak ilu ludzi, tyle można powiedzieć też tych fobii. Kynofobia, proszę Państwa, strach przed psami. Są ludzie, którzy psy kochają, ale są też tacy, którzy się bardzo ich boją. I mamy jeszcze felinofobia albo gatofobia, to jest irracjonalny, paniczny lęk przed kotami, który może się objawiać dusznościami, drżeniem, poceniem się, unikaniem tych zwierząt. I często też właśnie są takie traumy z dzieciństwa, czyli kogoś pies czy kot podrapał, czy pies pogryzł, to już wtedy ciężko się tego pozbyć. Ale jest też coś takiego jak ekinofobia, czyli lęk przed końmi. Proszę Państwa, wracając jeszcze do arachnofobii, to jest ten strach przed pająkami. Ja tutaj chciałam Państwu polecić wspaniałą książkę, o której może niewiele osób wie. Jest to książka Władca Lewawu Doroty Terakowskiej. To już jest taka nieżyjąca pisarka z Krakowa. A Władca Lewawu jest to piękna, bardzo mądra książka, która przez jakiś czas była w spisie lektur uzupełniających Ja się nią absolutnie jakby zachwyciłam i wiem, że z jakimiś tam rocznikami tę książkę omawialiśmy. Jest wspaniała, naprawdę bardzo mądra, także polecam. Władca Lwowu Doroty Terakowskiej dla dzieci tak od 10 roku życia. Naprawdę wspaniała lektura, zwłaszcza jeśli ktoś ma w sobie jakieś takie fobie, jakieś strachy, to tam mamy też taką podpowiedź, jak z tymi strachami walczyć. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.
2: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Sting, Fields of Gold na 106,2 FM. 75. urodziny ten wokalista obchodził właśnie wczoraj, 2 października. No a my wracamy do naszych zbiórek, do parafii, które odwiedzamy w kolejne niedziele jesieni. Już jutro będziemy właśnie między innymi przy ulicy Żytniej w Warszawie w parafii Świętej Siostry Faustyny, także w parafii Świętego Stanisława Kostki przy ulicy Hozjusza, w parafii Najczystszego Serca Maryi na Grochowie, no i w parafii Świętego Klemensa w Nadarzynie. Po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Zaproponujemy także cegiełki. No i życzliwość dodaje nam skrzydeł, już prawie jesteśmy u celu, jeżeli chodzi o kwotę naszej zbiórki. Potrzebne nam jest 150 tysięcy, no a dzięki naszym słuchaczom, dzięki ich hojności, mamy na koncie już blisko 130 tysięcy złotych. Wierzymy, że lada moment, lada dzień uda nam się pełną kwotę zebrać i przystąpić do prac remontowych, mających na celu to, żeby po prostu to studio było dostosowane do współczesnych możliwości, nie tylko do emisji programu na falach radiowych, ale także do realizacji materiałów wideo, podcastów i innych działań, jakie współczesne radio spełnia. To wszystko dla Was, drodzy słuchacze, ale także dzięki Wam. Za 10 minut będzie 9:00.

0: Patrycja Kosierkiewicz na koniec tej godziny na 106,2 FM. 3,5 minuty zostały do 9.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dominacja nowych technologii, całkowity zakaz ekranów, a wejście w grupę rówieśniczą. Będzie mowa także o samotności rodziców po diagnozie ich dziecka. O tym wszystkim w audycji Nie jesteś sam już w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o godzinie 11.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
3: Kilka dni temu napastnik zabił kapłana w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu, a dwóch innych kapłanów ranił, w tym jednego ciężko. Ranił też dwie inne osoby.
4: Pragnę w swoim imieniu powiedzieć, że wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas, ale w sposób szczególny za naszego oprawcę.
3: To był fragment pierwszej po ataku homilii księdza Adriana, jednego ze zranionych. O tej sytuacji z księżmi i ze świeckimi z Przemyśla i z Jarosławia będę rozmawiał dziś po 22. Audycja Wywiad z Człowiekiem finansowana jest przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl. Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw. Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
4: A reklamujesz swoją firmę?
3: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
4: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
3: Naprawdę? W radiu?
5: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
6: O reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: 13 stopni już teraz w Warszawie, 10 kresek jest w Legionowie, a 9 w Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie. To temperatury o 9 rano w stolicy i w okolicznych miejscowościach. Maksymalne temperatury dziś to 20 stopni, no i pewnie jak na ekspozycję słońca się wystawimy, to jeszcze cieplej nam będzie. Tak będzie wyglądała sobota, jutro w niedzielę jednak już więcej chmur, chociaż też jeszcze dość ciepło na Mazowszu.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Minęła godzina 9, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest sobota, trzeci dzień października. Za niecały kwadrans na 106,2 FM salon dziennikarski, więc godzina publicystyki przed nami i politycznych komentarzy. Portal w polityce.pl, telewizja w Polsce 24, no i oczywiście Radio Warszawa na ten program zapraszają, a do tego czasu m.in. Sanach.

Kapitan, to nowa propozycja od Sanach na 106.2 FM, 9 minut po godzinie 9, a już teraz Johnny Cash.

0: Jesteśmy, proszę państwa, Salon Dziennikarski. Po krótkiej przerwie znów przy tym stole, z czego się bardzo, bardzo cieszę, bo lubię ten program, lubię widzów i naszych wspaniałych gości. Proszę państwa, audycję przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106,2 na Mazowszu. Polecamy. 35 lat tego radia przypada, proszę państwa. To bardzo ważna stacja, zresztą świetny towarzysz podróży na przykład. A w studiu Aleksandra Jakubowska, Telewizja w Polsce 24. Witam cię, Olu, serdecznie. Marek Formela, Gazeta Gdańska. Marek Grabowski, socjolog, Fundacja Mamy i Taty, pracownia Social Changes.
1: Witam słuchaczy.
0: Witam serdecznie,
1: też.
0: Witamy. Na łączach Piotr Semka z Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, Piotrze, z Gdyni, rozumiem.
2: Z Gdyni, z pokoju hotelowego. Niestety każde miejsce musi być studiem, gdy się jeździ po świecie. A wczoraj na festiwalu premiera filmu Arka Gołębiewskiego Apolonia, opowieść o tym, jak przeszłość i zbrodnie z przeszłości rzucają się cieniem na 3 pokolenia kobiet z północnego Mazowsza.
0: To prawda, Piotrze, to jest bardzo dobry film, proszę państwa. Myślę, że będzie o nim głośno. Apolonia, reżyseria Arkadiusz Gołębiewski. Potrzebujemy takich filmów. A my rozpoczynamy nasze podsumowanie tygodnia od sprawy paliw. Po 3 chyba wetach, tak? Prezydent Karol Nawrocki w końcu podpisał ustawę, no, która pozwala rządowi zdjąć takie nadmiarowe zyski z koncernów paliwowych i przekierować je na obniżki cen. Tak głowa państwa tłumaczyła swoją decyzję.
3: Podpisując ustawę, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Podkreślam, że to rząd ponosi odpowiedzialność za utrzymywane miesiącami wysokie ceny paliw oraz za konstytucyjność rozwiązań, które proponuje. Rząd ma prawo proponować swoją politykę. Prezydent ma prawo ją oceniać. Ale rachunku za polityczne błędy nie można po prostu położyć na stole polskiej rodziny i powiedzieć: teraz wypłacicie.
0: Wcześniej było jedno weto, to już ustaliliśmy technicznie, teraz podpis prezydenta. No i proszę państwa, taki toksyczna satysfakcja premiera Tuska, tak to chyba nazwę.
4: I po co było tak rumakować?
0: To oczywiście pod Belwederem, a nie pod Pałacem Prezydenckim, a prezydent mieszka w Belwederze. No ale słuchajcie, coś tu się zdarzyło. Obóz władzy ma takie satysfakcje, ma takie poczucie, że złamał prezydenta Karola Nawrockiego, że zaczęto go ostrzeliwać, oskarżać o to, że ceny są wysokie, mimo że rząd bez tej ustawy ma przecież mnóstwo narzędzi, mimo że Donald Tusk obiecywał 5-19, tak o decyzją po prostu premiera, nic nie mówił o ustawach. No i takim atakiem, zbijaniem zaufania zmusili, twierdzą, prezydenta do zwrotu. Czy to jest poważny moment? Co z niego wyniknie w przyszłości, Olu?
5: No ja, są, że tak powiem, dwie opinie na ten temat. Jedni mówią, zmusili prezydenta, prezydent się poddał, Donald Tusk wygrał tę batalię. Inni mówią, prezydent zmusił Donalda Tuska, żeby obniżył narzędziami, które posiada już, ceny benzyny. Pamiętajmy o tym, że ta ustawa wchodzi w życie 1 listopada, natomiast rozporządzenie ministra finansów obniżające akcyzę i VAT zostało opublikowane chyba, o ile dobrze pamiętam, wczoraj już i obowiązuje od momentu opublikowania. Czyli te narzędzia, które pozwoliłyby, żeby Polacy płacili mniej za paliwa na stacjach benzynowych, były w dyspozycji rządu. Tylko dlaczego nie były używane? Dlatego, że Orlen przynosi potworne zyski do Skarbu Państwa. Pamiętajmy o tym, że poprzedni program CPN był sfinansowany w dużej mierze z dywidendy, którą Orlen w czerwcu przekazał do budżetu państwa. To było prawie 4 miliardy złotych, dlatego że Skarb Państwa jest prawie, no nie większościowym, 49 z kawałkiem udziału.
0: Decyduje de facto, no to przy tej skali.
5: Ale pieniądze zostały przekazane i w dużej mierze 3/4 tego, co rząd wydał, żeby Polacy płacili mniej w tej akcji CPN za paliwa, były finansowane z tego. I teraz opłacało się rządowi, żeby przeciągać tą sprawę, żeby udawać, że to wszystko zależy od prezydenta, bo te pieniądze do Skarbu Państwa z akcyzy i z VAT-u i z pośrednich podatków, ale także do Orlenu płynęły.
0: Czyli dobrze, że prezydent tak się uchylił troszeczkę, tak? Powiedział, nie będziemy grali dalej w tę grę, zmieniam reguły gry.
5: Tak, tak, ja bym nie uznawała tego za poddania. No, a z tym rumakowaniem pana premiera Tuska, to niech on sobie porumakuje przed pałacem na Krakowskim Przedmieściu. Tam dużo ludzi jest, być może usłyszałby, co myślą o jego. I z drugiej strony to jest takie, ta jego polityka kontaktowania się ze społeczeństwem przez te głupie filmiki i na, ale pamiętajmy o tym, ja tylko króciutko powiem, jak wyglądał tydzień premiera Tuska, dobrze? Po pierwsze, przegrane wybory...
0: Krótki tydzień.
5: Po pierwsze, przegrane wybory w Krakowie, niespacyfikowanie Trybunału Konstytucyjnego, co było w zamiarach tego rządu. No, kłamał w sprawie raportu CIA, który dostał na biurko od szefa, tak, ale potwierdził to dopiero minister Siemonia, który mówi, że żadnego raportu nie było. Ja opowiedziałem, o czym rozmawiałem. To jest tego. List żelazny dla Romanowskiego, odrzucenie wniosku do TSUE w sprawie zablokowania umowy Mercosur, niejasne zachowanie w sprawie bazy amerykańskiej. Poszły takie informacje, że był przeciwny tej bazie, mówiąc, że rząd pieniędzy na to nie ma. No i wreszcie to weto, którego się spodziewał, do tej ustawy o nadzwyczajnych zyskach, którego prezydent nie złożył, natomiast zmusił rzeczywiście do wydania rozporządzenia w sprawie VAT-u i akcyzy, co od dawna mówiono, że to jest narzędzie
0: oczywiście,
5: w rękach
0: rządu. Oczywiście, bo prezydent nie czekał na wyjście, premier nie czekał na wejście ustawy w życie, tylko o tak, no ale rozumiem,
5: na
0: że
5: kredyt.
0: Mówi, że tutaj ma pieniądze, tak nie wiem, tam 8 miliardów ma być z tego Orlenu. Marek Formela.
1: Nie, to był taniec do fałszywej melodii. No to, o czym Ola powiedziała, no te procenty od wysokich cen paliw doskonale ratowały budżet i utrzymywanie tego stanu, a przy tym wygrywanie pewnego napięcia politycznego i polaryzowanie opinii publicznej, to jest po prostu metoda wykonywania rządów przez Donalda Tuska. Nikt nie zwraca też...
0: Marku, tutaj przerwę ci, ale mam wrażenie, że ten tydzień właśnie wokół tej ustawy przyniósł brutalizację języka wokół prezydenta. Brutalizację języka. To jakby włączano kolejny etap, kolejny bieg w tym przemyśle pogardy. Oni postanowili atakować coraz ostrzej. Te określenia są coraz mocniejsze, coraz brutalniejsze, nawet coraz wulgarniejsze.
1: Tak, tym bardziej, że jeżeli spojrzymy historycznie, to przecież w okresie poprzedniej zwyżki cen paliw, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy pojawiły się kryzysy związane z COVID-em, to Orlen reagował zupełnie inaczej i Polska miała, i Polacy potrafili, zarząd Orlenu potrafił utrzymać...
0: Daniel Obajtek po tej decyzji ceny, prezydenta zdumiał się, że tylko o złoty 20 mniej więcej te ceny spadną.
1: Doskonale wie, jakie są możliwości koncernu.
0: On mówił, że o złoty 20 to ceny byłyby niższe, gdyby on był po prostu prezesem Orlenu, bez żadnej ustawy.
1: Zewnętrznej ingerencji, więc wykorzystano oczywiście paliwa do prowadzenia takiej kampanii wymierzonej w prezydenta, bo tak pogłębiająca się polaryzacja moim zdaniem jest instrumentem już kampanii wyborczej. Wykorzystanie tych wszystkich różnic, używanie innego języka, no to rumakowanie można powiedzieć, że to taki krotochwila polityczna, tak? Ale gest w postaci wznoszenia toastu tą kawą pokazuje pewien knajacki sposób komunikowania się Tuska z opinią
0: przyjął
1: publiczną.
0: Przyjął taką taktykę.
1: Jest jedna rzecz, o której powinno się głośno powiedzieć. No jeżeli Polska jest zadłużona, Polacy są tak zadłużeni, jak są zadłużeni, czyli na ponad 1 000 000 zł, 26 tysięcy na głowę każdego Polaka, to oznacza, że zgodnie z kodeksem karnym, z artykułem 296, Tusk prowadzi, powinien zostać zdymisjonowany i stanąć przed obliczem prokuratora za pogłębianie strat. Normalny prezes normalnej spółki, a Polska jest wielką naszą wspólnotą, wielką spółką Polaków, powinien zostać ukarany za doprowadzenie kraju do ruiny.
0: Tak, chyba, że to jest, Marku, plan po prostu. No, mamy wpaść w takie długi, że przyjmiemy euro. To jest ten cel.
1: Tak, to jest ten cel.
0: Marek Grabowski.
6: Zgadzając się z przedmówcami, jednak zwróciłbym uwagę na drugą stronę medalu, która tutaj tak może mocno nie wybrzmiała. To znaczy kwestie sondaży, tego spadku popularności poprzez ten brutalny atak, właśnie tą brutalizację.
0: Spadło prezydentowi zaufanie o parę punktów, tak? I to chyba była jedna z przyczyn.
6: Też trudno powiedzieć rzeczywiście, na ile są wiarygodne te wyniki, bo to jest Czy to jest realny
0: wynik? To zawsze jest pytanie przy sondażu.
6: No tak, to też prawda, ale ponieważ zajmuję się sondażami, akurat ostatnio nie badałem tej kwestii, więc dlatego nie wiem, zadaję sobie to pytanie.
0: Czyli ty, Marku, ufasz tylko swoim badaniom?
6: Ja ufam tylko swoim badaniom, tak. Są sprawdzone i ufam tylko swoim badaniom. Natomiast przechodząc do meritum, myślę, że to jednak jest niebezpieczny precedens, bo on pokazuje władzy, że taki churalny atak, brutalny, który gdzieś wpływa na te sondaże, nawet przyjmując, że one są rzeczywiste, że to może być narzędzie nacisku.
0: I że będzie tego więcej.
6: I będzie tego więcej, bo to już raz się udało. I uważam, tam jedna rzecz wybrzmiała źle, jeszcze dwa zdania dodam. Jedna rzecz wybrzmiała źle, to znaczy, że ta ustawa w zasadzie jest niekonstytucyjna, no ale ją podpisuje tam dla dobra społecznego. No to jest, uważam, taka niebezpieczna retoryka ze strony prezydenta, dlatego że faktycznie prawo nie powinno działać wstecz i w ten sposób to możemy stwierdzić, że podwyższamy podatki, nie wiem, PIT.
0: No ale ja tu się z tym nie zgadzam, ponieważ praktyka takiego opodatkowywania tych nadzwyczajnych zysków, ona jest w świecie powszechna.
6: No tak, no, ale
0: to stosuje na przykład Wielka Brytania.
6: No tak, ale Wielka Brytania jest krajem upadłym, no to powiedzmy sobie szczerze. No, ale teraz spędziłem kilka dni w Wielkiej Brytanii, ale Polska wypada znacznie lepiej niż UK.
5: No ale skierowanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej jest z tego zabezpieczenie prezydenta.
6: Pytanie, co zrobi Trybunał Konstytucyjny, to jest...
0: No jak szybko zrobi, zresztą niezależnie co zrobi, władza uzna albo nie uzna, bo my mamy taką demokrację teraz.
6: No właśnie, znaczy w ogóle to, że władza pewne wyroki uznaje, a pewnych nie uznaje, jest
0: wszystko mówi o tej władzy.
6: Samym w sobie.
0: Słuchajcie, lecimy dalej. Piotr Semka, Piotrze, twoja ocena tej rozgrywki wokół paliw.
2: Ja tutaj mam też takie niedobre przeczucie, że Tusk, no to jest ta paranoja po sytuacji w Polsce, znaczy coś, co w teorii jest dobrym zachowaniem w państwie, czyli pójście na pewien kompromis, jest natychmiast wykorzystywane przez Tuska jako dowód słabości i od razu otwiera pole do planowania kolejnych pułapek na prezydenta. I to, że Tusk pofatygował się pod Belwederem, aby nagrać ten film, pokazuje, że jest człowiek opanowany już po prostu obsesyjną niechęcią do Karola Nawrockiego, co zresztą nie można się dziwić, skoro tak samotnie przegrał walkę o Terlikowskiego w studiu Rymanowskiego, powołując się na znanego człowieka Morańskiego. Natomiast oczywiście prezydent musi brać pod uwagę, że Polacy są bardzo wyczuleni na kwestie paliw, ale uleganie szantażystom zawsze się kończy nieszczęściem. I tutaj też zgadzam się, że argument, że podpisuje z racji ważnego interesu społecznego przy wątpliwości konstytucyjnej, to nie zabrzmiało mi najlepiej, ale zobaczymy. Pan prezydent musi pamiętać, że w ostatnim czasie on trochę wpadł w taką tonację pod tytułem ja wygrałem, nikomu nic nie zawdzięczam. Trzeba szukać przyjaciół blisko, a wrogów daleko. I jak oglądałem tą imprezę z okazji pierwszej rocznicy, to miałem takie wrażenie, że troszeczkę to oddalenie się od partii prawicy to jest zła droga. I teraz na tej drodze już bardziej osamotniony pan prezydent zderza się z bardzo agresywnym zachowaniem Tuska. No i pytanie, jak sobie w tym poradzi?
0: Proszę, Marku.
6: To było też pierwsze złamanie przez prezydenta obietnicy, którą dał. To znaczy nie będzie podwyżek podatków. I na przykład Nowa Nadzieja, Mencen, Wippler ruszyli też z atakiem, chociaż wcześniej byli dosyć przyjaźnie nastawieni.
0: No tak, ale to też jakieś jest absurdalne doktrynerstwo. No państwo ma prawo reagować w sytuacji nadzwyczajnych zysków, bo one się biorą z tego, że cena jest wyższa, marża jest wyższa i to idzie w jakieś dziesiątki. To nie jest wypracowane.
5: Ja bym tę obietnicę prezydenta, że nie będzie się zgadzał na podwyższenie podatków, traktowałabym jako zobowiązanie w stosunku do Polaków, że podatki, które ich bezpośrednio dotykają, nie będą podwyższane, bo przecież ta ustawa de facto pośrednie podatki obniża. Ona obniża akcyzę i obniża VAT, więc to nie jest, że...
0: Ale też jest taki moment ważny, bo
6: zabiera tylko...
0: Słuchajcie, w Krakowie po pierwszej turze, nie chodzi mi o wybory w Krakowie, ale premier Tusk użył pojęcia kij bejsbolowy. On powiedział, że on grał w szachy, a inni mają kija bejsbolowego. On tak naprawdę powiedział, że on ma ten kij bejsbolowy. To jest to przesłanie. I mnie to troszkę zmroziło. Mamy premiera, który de facto deklaruje, że będzie chodził z kijem bejsbolowym po kraju i bił kogo. To jest próba zastraszenia społeczeństwa.
5: No te kije bejsbolowe na razie są w rękach takich drugo- i trzeciorzędnych posłów, którzy są zapraszani bardzo chętnie, plus jeszcze różni profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego, którzy tym kijem bejsbolowym walą w prezydenta. Takiego bezpośredniego ataku...
0: Myślę, że to dotyczy również na przykład nas, no,
5: takiego bezpośredniego ataku jeszcze Tusk w stosunku do prezydenta nie przypuścił, chociaż wszystkiego można się
0: powiedzieć. Słuchajcie, też ciekawa informacja ze świata polityki, to proszę Państwa portal wpolityce.pl o tym poinformował, zobaczmy. Otóż premier Morawiecki na razie rezygnuje z budowy partii politycznej. To ma być stowarzyszenie. To jest wpis premiera. Zobaczymy też za chwilę informacje z portalu wpolityce.pl. No tłumaczy, że ta partia gdzieś tam, to nie jest rezygnacja z samodzielnego startu, że to jest jakaś taka, prawda, taktyczna decyzja, bo ludzie chcą być w stowarzyszeniu, a nie chcą być w partii, ale świat prawicy ta informacja zelektryzowała. Na razie premier Morawiecki nie będzie ogłaszał powstania partii politycznej. Może złamie teraz konwencję i zacznę od Piotra Semki. Piotrze, w twojej ocenie, czy to jest jakiś sygnał, że ten projekt nie idzie tak, jak zakładano? Czy rzeczywiście wierzysz w to, że to jedynie techniczne przesunięcie w kalendarzu?
2: Nie ma w polityce czegoś takiego jak techniczne przesunięcie. Zapowiadano 31 lipca na słynnym pikniku Morawieckiego w Warszawie. Zapowiadano, że 15 powstanie coś nowego. No, jeżeli na tydzień chyba, tak, dobrze liczę, przed tym pojawia się informacja, że na razie nie będzie partii, to podetnie skrzydła wszystkim tym, którzy z ogromnym zapałem wsparli tą inicjatywę, więc taktycznie to nie jest najlepszy pomysł. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. To jest chyba 17 wielka konwencja, ale jeżeli na tydzień przed konwencją robi się taki, wypuszcza się taki informację, no to balon zainteresowania z takiej konwencji natychmiast się ulatnia.
0: Dziękuję, Piotrze. Wasza ocena, Olu, Aleksandra Jakubowska.
5: Ja myślę, że to jest przesłanka do twierdzenia, że nie będzie samodzielnego startu Stowarzyszenia Morawieckiego w tych wyborach.
0: No współpracownicy nawet dzisiaj do mnie pisali, nie mów, że nie będzie, bo to techniczne.
5: Nie, to jest...
0: Źle to rozumiecie.
5: To jest, utworzenie partii byłoby swoistego rodzaju zamknięciem sobie furtki do porozumienia się z Prawem i Sprawiedliwością w mojej ocenie. To jest otwarcie tej furtki, bo no jednak co tu, nawet jeżeli się wątpi w sondaży i mówi się, że one nie badają opinii publicznej, tylko są narzędziem sterowania opinią publiczną, to jednak te sondaże w wielu pracowniach dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego nie są korzystne, więc myślę, że tam sukcesu nie ma. Nie wiem, jakie mają wewnętrzne jeszcze sondaże. Na pewno nie za
0: dobre.
5: Bo tam
0: trzeba, Olu, pamiętać, że tam jest 40 posłów. Tam przeszło 40 posłów z jedną myślą. Reelekcja do przyszłego parlamentu.
5: No i to jest właśnie
0: a maksymalny poziom poparcia dla rozwoju to jest 7. 6,5 w niektórych badaniach no tak dyskusyjnych, było. Co daje 12 posłów, 13, 14.
5: No ale ten próg błędu statystycznego w okolicach 3% to też trzeba brać pod uwagę. Więc ja myślę, że to jest próba niezamykania sobie możliwości dogadania się przed wyborami jednak z partią Prawa i Sprawiedliwość i jednak wspólna lista. Dzisiaj to mówię, może się potwierdzi, może nie, ale proszę zapamiętać.
0: Marek Grabowski, Marku, w twoim badaniu Social Changes formacja premiera Morawieckiego miała 3,5, czyli relatywnie mało.
6: W momencie, bo był taki moment, że było 4,8.
0: Teraz mają 3,8 według ciebie, no i też zarzucają ci, że to jest jakieś
6: zaniżenie. Ja bym powiedział tak, moim zdaniem to jest rozsądny ruch. Ja bym właśnie tutaj, dzisiaj będę stał chyba w kontrze.
0: Moim zdaniem to jest pełna wolność słowa, proszę
6: moim
0: państwa.
6: Moim zdaniem to jest rozsądny...
0: Też zapraszamy wyłącznie mądrych ludzi.
6: Rozsądny ruch. Czemu? Dlatego, że faktycznie bez struktur ciężko będzie podbić ten wynik. I myślę, że celem Mateusza Morawieckiego był wynik na poziomie 10% dwucyfrowy.
0: Dzisiaj, na tym etapie,
6: tak, nie? A nie powiedzmy nawet tych 6-7. Tak, które niektóre sondaże pokazują, tak? Czyli w tych granicach błędów wszystko się
0: mieści. Ale też słyszymy, że na przykład jest duża część biznesu, która patrzy na premiera Morawieckiego, bo oni nawet ten biznes, który kiedyś był przy PSL-u, przy Tusku, oni mają poczucie, że z tym rządem nie da się rozmawiać. A to jest biznes, który potrzebuje drobnej regulacji, wiesz, pewnego skupienia się na jego problemach branżowych.
6: Tak. I myślę, że akurat tutaj premier Morawiecki wypada dobrze. Tak, wypada dobrze. Miałem są taką konwencję jakąś samorządową, nie wiem, gdzie ona się odbywała. Trochę mi to umknęło, ale tam było całkiem sporo ludzi i całkiem nieźle to wyglądało, tak. Więc myślę, że to przesunięcie w czasie ma sens, aczkolwiek zgadzam się tutaj z redaktorem Piotrem Semką, że to niektórym może trochę podciąć skrzydła, bo być może niektórzy liczyli, że...
0: Ten brak ogłoszenia partii.
6: Taki, tak,
0: Marek Formela jeszcze w tej sprawie. Marku.
1: No chyba jednak głównym celem i marzeniem premiera Morawieckiego było założenie własnej partii lub przejęcie zarządzania partią, z której wyszedł. W tym studiu mówiłem, że żaden wilk z Wall Street nie będzie dobrą twarzą dużego projektu społecznego, z którym Prawo i Sprawiedliwość poszło do wyborów i który okazał się trafionym programem dla polskich wyborców. Premier Morawiecki jest wartościowym komponentem Prawa i Sprawiedliwości, ale w pojedynkę jest cokolwiek obcy emocjom elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. To, że zrozumiał, że to nie jest droga, że nie dojdzie do tego stworzenia aparatu politycznego, którym
0: aż tak byś przesądzał, że to jest ten moment, że zrozumiał, że
1: znaczy,
0: ten projekt...
1: Zrozumiał, że przy takich wynikach powolutku staje się postacią w polityce groteskową, więc lepiej mówić o stowarzyszeniu, bo stowarzyszenie jest wspólnotą obywateli, którzy mają jakieś pomysły, coś chcą zrobić, tu przeprowadzić kawałek ulicy, tam wybudować fabrykę. No upraszczam oczywiście, ale inne są cele stowarzyszenia.
0: Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika sieci powiedział, że merytokracja, czyli taki profesjonalizm zarządzania, to nie jest jeszcze
1: no to
0: polityka.
1: To nie jest membrana i to nie jest jeszcze polityka. Partytura, która doprowadzi cię do zdobycia władzy. I premier Morawiecki, który jest człowiekiem inteligentnym, świetnie analizuje sytuację, no w którymś momencie musiał zauważyć, że te wyniki, one nie są przypadkowe. One się układają w pewną narrację, w pewną odpowiedź Polaków na jego propozycję.
0: Słuchajcie, teraz Kraków, za tydzień druga tura w niedzielę. No, cała Polska zainteresowana polityką śledziła ten Kraków, bo są, Marku, sondaże, ale tu był taki sondaż na realnych wyborcach. Zobaczmy te wyniki. No, Łukasz Gibała na czele, bardzo dobry wynik, wyższy niż się spodziewał, ale też dobry wynik pani Moniki Piątkowskiej, też wyższy niż w sondażach. Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, też wynik wyższy niż w sondażach, chociaż nie ma drugiej tury. Aleksandra Owca, partia Razem, która przegania kandydatkę lewicy, no postkomunistycznej, tak to nazwijmy, czyli tej lewicy Czarzastego, no i 4% kandydata Grzegorza Brauna, kandydata formacji Grzegorza Brauna. Konfederacja nie zarejestrowała swojego kandydata. I jeszcze, żeby ten temat tak wprowadzić, proszę Państwa, Monika Piątkowska, scenka z ministrem sportu. Ludzie mają procesy za to, że dawali coś gminom, że to korzyść polityczna, osobista korzyść polityczna, korupcja polityczna. Te procesy trwają, te prześladowania trwają za te sprawy. Trwają przesłuchania kół gospodyń wiejskich, strażaków, którzy wzięli samochód, bo to korzyść polityczna. A co robi pani kandydatka senator Piątkowska? Zobaczmy.
7: Jak z konkretami, to tylko do Krakowa. Bardzo się cieszę, że jako minister sportu i turystyki wspólnie z panią senator Piątkowską i mamy bardzo dobre informacje. Tylko dzisiaj w ramach programów ministerialnych kwota wsparcia na budowę infrastruktury tenisowej, orlikowej i budowę wielkiej, pięknej hali sportowej w Krakowie to jest ponad 30 milionów złotych.
8: Ha, kochani państwo, kampania trwa i kolejne 30 milionów w Krakowie. Bardzo...
0: No taki bezwstyd można powiedzieć, no to jest bezwstyd. No, to jest, w Anglii się mówi, że jest taki dwutorowy wymiar sprawiedliwości. Biały coś zrobi, idzie do więzienia, czarny coś zrobi, nie idzie do więzienia, bo miał trudne dzieciństwo i złe spojrzenia na przystanku. No to u nas tak samo, pisowiec coś zrobi, idzie do więzienia, pani Piątkowska może to zrobić. Może Piotr Semka. Piotrze, jak ty na to patrzysz? I także oczywiście pytam tu szerzej o wyniki krakowskie i kto wygra w drugiej turze.
2: Ważne jest to, że Drewnicki, kandydat PiS-u, uzyskał samodzielnie dobry wynik, ale PiS powinien z tego wyciągać wnioski. To znaczy, to powinien być teraz lider, twarz PiS-u w Krakowie. Zobaczymy, czy tak będzie. Z takich sukcesów trzeba korzystać, bo ludzie wzrastają dzięki sukcesom, ale gdy ich wysiłek jest niezauważany albo za słabo dostrzegany, no to w takim razie gorzknieją. Jeżeli PiS nie chce, żeby był to kolejny młody zgorzkniały, a niedawno grupa takich młodych zgorzkniałych opuściła PiS z Morawieckim, to niech na Drewnickiego chucha i dmucha. Kolejna obserwacja. Owca, czyli Razem, dobry wynik. Ale w wypadku Razem zawsze powtarza się ta sama historia. Pojedyncza, ciekawa postać, zazwyczaj to jest Zandberg, ale tutaj w tym wypadku Owca wykręca dobry numer, a potem wszyscy mówią, no to teraz Razem już będzie liderem lewicy. Po czym coś takiego dzieje się w tej partii, że ten sukces jest rozmieniany na drobne. Tak dotąd było. Czy będzie w przyszłości, zobaczymy.
0: Dziękuję.
2: I wreszcie ostatnia. Proszę. Jeszcze jedna rzecz. Proszę. Istotna. Kandydat Brauna, bardzo silnie wspierany przez Brauna, przyjeżdżał lider Korony parokrotnie pod Wawel, dostał słaby wynik. Jaki wniosek? Kandydaci Brauna są mało atrakcyjni. Popularność Korony to jednak jest osobista siła Brauna, ale gdy pojawiają się jego takie mniej lub bardziej udane kopie, to powstaje wrażenie albo młodzików, kogucików, albo takich starych wyjadaczy jak pan Fritz czy pan Skalik, więc to jest jednak słabość Brauna.
0: Słuchajcie, też zrobiono przy okazji Exit Polu taki sondaż na tych realnych wyborcach i tam wyszło między innymi, że Prawo i Sprawiedliwość ma w Krakowie 22%, gdyby to przełożyć na kraj, to jest 32%. Było to przy wyższym wyniku z tego exit polu Michała Drewnickiego, więc tam by wyszło pewnie 28-29, prawda? Ale Marku, czy to rzeczywiście takie, że ten Kraków pokazał, że jest coś fundamentalnie złego w sondażach? No bo nawet słyszałem takie pytanie od ważnego polityka. Mówi tak, jest pytanie dzisiaj, czy sondaże mylą się jak zawsze, czy mylą się wyjątkowo mocno, bo ponoć trzeba 20 osób zapytać, żeby jedna zgodziła się wziąć udział w ankiecie.
9: Znaczy ja powiem tak, ja robiłem taki sondaż właśnie krakowski, on nie był nigdzie publikowany, niestety, a może stety, i służy mi jako narzędzie do po prostu rozwoju naszego algorytmu liczenia. Nawet powiem szczerze, że nie doceniliśmy pana Drewnickiego tak na jakieś 1,5-2%. Ucieszyłem się o tyle, że u nas też wyszedł słabo Braun, a ciągle mi zarzucali, że ja nie doszacowuję Brauna. On wyszedł na tym mniej więcej samym poziomie, około 4%. Także powiem tak.
0: Czy to jest ważna bitwa, ten Kraków?
9: Kraków jest na pewno ważną bitwą. Szkoda, że bitwa warszawska została przegrana, że nie odbędzie
0: się... Uważam, że szkoda, że została podjęta, bo nie, wiadomo, że to się nie uda.
9: Nie, myślę, że gdyby trochę PiS się bardziej zaangażował, to może by jednak...
0: No ale PiS się ma, jakby to, jeżeli się robi jakąś inicjatywę, no tak, to najpierw się idzie zapytać, no tak, nie, a nie się ogłasza.
5: Jak się zbierało głosy głównie na warszawskiej patelni, a nie poszło się do tych dzielnic, gdzie nie ma kanalizacji, gdzie mieszkają ludzie.
0: Ale żeby pójść, to trzeba mieć ludzi.
5: No dokładnie. Tak. Natomiast wracając jeszcze do Krakowa, to jest nie tylko kwestia wykorzystywania środków publicznych do promowania kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, ale także używania osób publicznych. Komisja Wenecka i OBWE przestrzega przed wykorzystaniem osób pełniących funkcję publiczną w kampanii wyborczej, ale pani Piątkowska sobie z tego nic nie robi. Ogłasza, że będzie konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Takie plakaty się pojawiły w Krakowie.
0: No to jeszcze tam, prawda, bym rozumiał. Natomiast no, ja nawet bym ten sport rozumiał, gdyby poprzedników nie nękano to za to.
9: To polityczne w końcu, więc trudno,
2: Jacku, żebyś to wszystko politycznie nie wspierało.
0: Proszę Piotrze, króciutko.
2: Jacku. No jest jedna dobra wiadomość dla tych, którzy nie przepadają za Platformą w Krakowie. Panią Piątkowską popał pani Krystyna Zachwatowicz, tak, która poprzednio wzywała do bojkotu, a jeden z tweetów Piątkowskiej polubił i wspał Aleksander Miszalski. No to jeżeli takie rekomendacje dostaje pani Piątkowska, to nie spałbym spokojnie.
5: Miszalski chyba się pojawił.
0: Dobrze, Marek Formela w sprawie Krakowa, idziemy dalej. Marku, bo jeszcze mam jeden, dwa tematy, które naprawdę moim zdaniem są ciekawe.
1: Uwaga ogólna jest taka, że Platforma potwierdza swoje notowania. Te 30% zdobyte w Krakowie pokazuje, że jest ten obszar stabilizacji wpływu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, i to wydaje się w perspektywie roku wyborczego fakt twardy, niezbywalny, który PiS musi umiejętnie rozegrać, czyli obejść ten elektorat, czy znaleźć ewentualnie formułę, która spowoduje rozkruszenie, bo w Krakowie to się nie udało. Sukcesem PiS-u w Krakowie jest start pana Drewnickiego. Uważam, że należy szukać w każdym dużym mieście, w każdym regionie postaci, które wywodzą się z nowej generacji, które mówią
0: tak, Marku,
1: innym językiem.
0: Tak, 17% jest niesatysfakcjonujące, ale to
1: ale ono jest obiecujące.
0: Po raz pierwszy był od dawna taka poważna próba postawienia kogoś i powiedzenia mu: stary, no spróbuj powalczyć.
1: A,
0: tak?
1: To wybory,
0: a nie, że się stawia figurę znaną, zasłużoną i się zbiera, co się należy, i mówi się: no trudno, w mieście nie wygra.
1: No, tak naprawdę to jest...
0: Gryz trawę, należy mu się wielki szacunek
1: za
0: to.
1: Walka pani Piątkowskiej, czyli Platformy, z panem Gibałą, który był w kilku organizacjach politycznych wcześniej, a teraz jest przedstawiany jako kandydat niezależny, choć z dość czytelnym...
0: No on obalił Miszalskiego,
1: nie sam, ale z panem Hoffmanem. No to jest też umyka naszej wrażliwości, ale to jest też dyskusja o tym, jaki ma być ten Kraków, tak? Bo my patrzymy w kategoriach dużych rozstrzygnięć politycznych, ale tak naprawdę wewnątrz toczy się rozmowa o tym, jak można lepiej żyć w Krakowie, do jakiego stopnia administracja samorządowa może być wobec własnych obywateli represyjna, opresyjna, ile obywatele mogą, w jaki sposób ich sposób myślenia o mieście będzie wykonywany przez tych, którzy posiadają władzę, czyli jaka jest komunikacja między w instytucjach samorządowych. Ona za Miszalskiego padła. Nie spodziewam się, żeby z tym ortodoksyjnym podejściem kandydatka liberalnej partii mogła zmienić filozofię, a że sięgają po instrumenty, które ciebie zdenerwowały, no to jest powszechna praktyka instytucji związanych z Platformą, polityków Platformy, którzy też w Gdańsku nieustannie reklamują różne eventy za pieniądze publiczne w radiu publicznym, które wciąż się znajduje w likwidacji, i nikt nie zwraca uwagi na to, że jest to korzyść polityczna.
0: Trzeba notować, bo władza się może
1: trzeba
0: zmienić.
1: Trzeba notować.
0: To właśnie do notowania ataków na siebie wezwał Lech Wałęsa, co zabrzmiało jak prośba o donoszenie, co w jego przypadku jest bardzo ryzykowną ścieżką, ale proszę państwa, nagranie tygodnia, reporter Rafał Jarząbek i Lech Wałęsa, reporter poszedł z wydrukami donosów TW Bolka i poprosił pana prezydenta Wałęsę o komentarz. W tle decyzja prokuratury, według której Lech Wałęsa nie mógł być Bolkiem, bo był wtedy wtórnym analfabetą i nie byłby w stanie tak długiego tekstu napisać. Krótkie nagranie, bardzo proszę.
10: Panie prezydencie, czy dwa słówka możemy z panem zamienić?
11: O, czekajcie, panowie, wejdziemy na górę.
10: Dobrze, dobrze, dobrze. Panie prezydencie, to dwa słowa chciałem zamienić. Tutaj mamy takie skany dokumentów. Czy pan poznaje
12: te dokumenty? Pan sobie dupę wytrzyj tym.
10: Dlaczego?
12: No bo to tak, do tego to się nadaje.
10: Ale czy to jest pana pismo?
11: Nie, to nie jest.
10: Panie prezydencie.
0: Jakoś tak nam się ostatnio fekalnie zrobiło, bo Włodzimierz Czarzasty też chwaląc Unię mówił, co on to robił w polu przy granicy czesko-austriackiej, czechosłowacko-austriackiej.
5: Ale dzięki temu oświadczeniu Czarzastego już wiemy, co oznacza skrót WC umieszczany na toaletach.
0: Słuchajcie, takie krótkie pytanie, bo już nie mamy dużo czasu, ale Piotrze, może od ciebie zacznę. Dlaczego wpycha się tak bardzo społeczeństwu to kłamstwo? Wszyscy wiedzą, jak było. Nawet obrońcy Wałęsy wiedzą, ale prokuratura idzie na rympał i mówi, że to był wtórny analfabeta, ośmiesza go, ale broni tego kłamstwa.
2: Po prostu jest to polityczny deal, który się zaczął około 2002 roku między Lechem Wałęsą a Platformą, na zasadzie usługa za usługę. Platforma reaguje, gdy niepokalana cześć Wałęsy jest atakowana. Przypominam, jak Donald Tusk zlecił sprawdzenie z prac magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, co miało być karą za to, że profesor Nowak był promotorem Zyzaka, biografa Wałęsy krytycznego. I w zamian Wałęsa w odpowiednich momentach wspiera Tuska, zachęca do głosowania na Platformę. Tyle, że to jest deal pozbawiony jakiejkolwiek sympatii. Ja nawet nie zdziwiłbym się, gdyby Donald Tusk, którym zapewne konsultowano ten komunikat Żurka w sprawie Wałęsy, czy nie, po prostu złośliwie się nie roześmiał i powiedział: świetna sprawa, my wychodzimy na obrońców Wałęsy, a tak tutaj się uśmiecha. Szczerze mówiąc, ja tego faceta z Gdańska to już też nie cierpię, bo ciągle żąda czegoś nowego, ciągle wrzeszczy, że ma za małą emeryturę i jest nie do zniesienia. Więc nic nie stanie, jak mu troszeczkę soli na ogon nasypiemy. A przy okazji będziemy kryci, a Wałęsa, zawsze Wałęsę mówimy w leku, to my cię uniewinniliśmy od zarzutu pisania donosów.
0: To bardzo celne, nie pomyślałem o tym, że to może, ale to tak, to brzmi prawdopodobnie.
5: Pomyśleć, że gdyby
2: pani... Jak to idzie na Tuska, to zaraz Marka Formelę zapytaj, czy jest ta teoria.
0: Ja nie znam, ja znam z telewizji. Raz w życiu przeprowadzałem wywiad z premierem Tuskiem. Jako młody człowiek. Nie, no już później nie dał okazji.
5: Ale proszę państwa, no wszystko by było w porządku, gdyby pani Kiszczakowa nie postanowiła zrobić porządku na Pawlaczu. No wszystko się od tego zaczęło.
0: Że postanowiła zanieść. Ona też numer Wałęsie wycięła. Przecież mogła to spalić, ale mówi nie, tyś nam tu syfu narobił. Na pewno... Solidarność całą dekadę nam zmarnowała. Musieliśmy tyrać, pilnować tego narodu.
5: No właśnie, tylko jest
2: pytanie... Ale Jacek, to jest tajemnica dramatu Wałęsy, że jego obrońcy tak naprawdę nim pogardzają. Przypomnę ci, jak pan Głowacki, autor scenariusza do filmu Wałęsy hagiograficznego, potem udziela wywiadu Newsweeku i wypowiada się o nim lekceważąco. To jest ten dramat, że oni to robią w myśl rozkazu i linii Platformy, a wcale Wałęsy nie szanują, bo gdyby wokół Tuska był ktoś, kto naprawdę by się troszczył o Wałęsę, to by powiedział: Donald, nie wypuszczamy tego dokumentu, no nie możemy go kompromitować, przedstawiając go jako debila analfabetę. A nie znalazł się nikt taki, kto by to zatrzymał. I to jest ta diabelska tajemnica tego paktu Wałęsy z Platformą.
0: Tak, tak, tak, tak, oczywiście.
5: Dla mnie to, co się dzieje, to jest takie moje osobista taka klęska i rozczarowanie i takie poczucie wielkiego oszustwa. Spędziłam 2 miesiące w czasie obrad Okrągłego Stołu, wówczas jeszcze w Pałacu Namiestnikowskim i wydawało mi się, że to jest cudowne moment, że nareszcie przyszła ta solidarność i dogaduje się z tą drugą stroną i stawia wymagania, a to wszystko jedno było wielkim teatrem i wielkim oszustwem, jak się potem okazało. Potem wyszła Magdalenka na jaw, no i to wszystko, co jest związane z Lechem
0: Wałęsą. Ja też myślę,
5: Wałęsą.
0: Że takie wmawianie tego kłamstwa to jest tak jak, trochę jak ten kij baseballowy Tuska. To ma powiedzieć Polakom, że jesteście zerem. Jeżeli my uznamy, że nie był TW Bolkiem, jeżeli chcemy, to będziemy wam to wpychali do gardła. To jest niszczenie prawdy, fundamentu życia społecznego. To jest ten element, o którym mówi Piotr, ale to też jest tak jak kłamstwo katyńskie. Nie macie uczyć się w szkołach kłamstwa, bo my tak decydujemy. Ale przepraszam, to jest moje zdanie. Ktoś z was jeszcze, Marku?
9: No ja myślę, że w ogóle dramatem prezydenta Wałęsy było to, że na początku swojej prezydentury nie powiedział: tak, podpisywałem, przepraszam, miałem jakiś tam moment słabości.
0: Dziś już byłoby po sprawie, tak.
9: On wtedy był naprawdę na topie i był bohaterem i ludzie by mu wybaczyli, a tak to po prostu jest jakaś taka degradacja zupełna już, upadek. I teraz to, co ta prokuratura zrobiła, rzeczywiście, to redaktor Piotr Semka ma rację, to już jest takie upokorzenie.
0: Upokorzenie, no,
9: naprawdę.
0: Swoi kopnęli.
9: Upokorzenie takie, jesteś niczym.
0: Mogli to ubrać w jakieś obłe słowa na przykład, prawda, tam, że, prawda.
9: No, albo w ogóle mogli nic nie ruszać.
0: Ta analiza Instytutu Zena, która potwierdziła, że to Lech Wałęsa pisał, to nie było tylko, to profesor Cęckiewicz mi powiedział, to nie było tylko badanie pisma Wałęsy, to było także badanie pisma SB-ków, protokolantów, że to jakby cały kompleksowa układanka. Marek Formela.
1: Też, no, żeby minister sprawiedliwości, prokurator Żurek zaakceptował stanowisko, z którego wynika, że Instytut Zena, którego orzeczenia są fundamentem, opinie są fundamentem wielu twardych rozstrzygnięć sądowych, został tak publicznie zdyskwalifikowany, żeby w sposób kuriozalny, nie wiem, wypolerować wizerunek Wałęsy, czyniąc z niego debila, ale też kosztem Instytutu Zena. No to jest w ogóle instytucja niebywałe. Państwowa, to jest niebywałe.
0: Słuchajcie, Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelpinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Via w Rzeszowie, Radio Rodzina we Wrocławiu, stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy. Dziękuję za to wydanie salonu Piotrowi Semce z Gdyni. Wszystkiego dobrego dla festiwalu NNW, który też właściwie bez pomocy w tym roku.
1: Jedno zdanie. Jak to dobrze, że Obajtek połączył Orlen z Lotosem.
0: Bo?
1: No bo w ten sposób rząd ma olbrzymie możliwości uzyskania wielkiej dywidendy.
0: Nie przeszkodzi to skazać Daniela Obajtka.
1: Nie przeszkodzi.
0: Marek Formela, Aleksandra Jakubowska, Marek Grabowski.
9: Wszystkiego dobrego.
0: Proszę Państwa, ja jeszcze tutaj może przeciągnę, ale chcę się pożegnać nagraniem, w którym reporter telewizji w Polsce 24, Krzysztof Nowina-Konopka, zwraca uwagę Włodzimierzowi Czarzastemu, że nie może zwracać się do prezydenta per pan, to samo do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zobaczcie, jaka odwaga tego reportera. Niech to wybrzmi. A ja dziękuję i do zobaczenia za tydzień.
13: Krzysztof Nowina-Konopka w Polsce 24. Panie Marszałku, na początku pozwolę sobie na krótką uwagę, bo pan mówi o tym, jak wyraża swój stosunek do prezydenta Nawrockiego. Mówi pan Karol Nawrocki, mówi pan również Bogdan Święczkowski z Trybunału Konstytucyjnego i no, chciałem tylko zwrócić uwagę, że nikt z nas, niezależnie od jakiejkolwiek sympatii, nigdy do pana się nie zwraca inaczej jak panie marszałku, a nie na przykład Włodzimierz Czarzasty z Sejmu. Po prostu apeluję o to, żeby wobec osób, które zajmują konstytucyjne stanowiska, zwracać się adekwatnie.
14: Proszę pana, mam taką prośbę, niech pan zwraca uwagę swojemu szefowi, jak ma się odzywać i jak ma się odnosić do innych ludzi. W sprawie pana
13: Święczkowskiego, o kim pan mówi?
14: Ale teraz ja mówię.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, nieco ponad minuta do 10.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Budzić się rano i myśleć o tym, że chcę być świętym, czy to brak pokory, czy jednak sposób na dążenie do autostrady, do nieba. Czy te autostrady były zawsze łatwe i proste, czy często były związane z trudnościami? W audycji Szlakiem Świętych poznajemy wyjątkowych świętych i miejsca związane z tymi właśnie świętymi. Małgorzata Kurzajewska-Zarina, zapraszam w każdą sobotę o 11.30.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Maryi. Szukasz wzoru, jak otworzyć się na Ducha Świętego?
4: Oddaj się Maryi, a ona odda się Tobie.
3: Rozpoznasz rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i Twojej własnej.
4: Totus tuus, tota tua.
5: Kurs w Szkole Maryi. Od 9 do 11 października w Zalesiu Górnym.
3: Zapisy 509-793-280
4: lub na www.świętarodzina.org.
5: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin.
6: Kochani słuchacze, 10 lat temu pomogliście nam wyremontować studio. Dzięki temu nasze radio stało się zdecydowanie bardziej profesjonalne, ale teraz chodzi też nam o to, żeby było bardziej widzialne. Wkładamy w to bardzo dużo pracy, żebyśmy byli nie tylko słyszalni, ale też widzialni. Ale potrzebujemy w tym Waszej pomocy, ponieważ robienie zdjęć i nagrywanie filmów w warunkach, które są teraz, jest bardzo trudne.
7: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
8: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej pielgrzymce papieża Leona XIV do Francji. Na ulicach Paryża Ojca Świętego witały setki tysięcy Francuzów, a także o tym, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania we współpracy z Bogiem, przekonują członkowie wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. W październikowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: samotność, ucieczka czy droga. Bóg relacją trzech osób. Duchowość pustelnika. Lekarstwa na samotność. Każdy umiera sam. A także nowy cykl Kazanie na górze. Sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Piękny, słoneczny, sobotni poranek, czy też już może trochę takie przedpołudnie, jak kto woli, w zależności od tego, kiedy kto się obudził. 20 stopni to maksymalne temperatury dziś, tak będzie po południu, a teraz 15 kresek w Warszawie, 14 w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszków, Piaseczno to 13 stopni, a Otwock 12. Dziś bez wiatru, bez deszczu, bez jakichś takich nieprzyjemnych zjawisk atmosferycznych, piękna polska złota jesień.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: 2:50, tu Radio Warszawa na 106,2 FM, pierwsza sobota października, no ale jakże piękna, jakże pogodna ta jesień w tym roku i w tym miesiącu. Michael Patrick Kelly, elektryczne gitary na początek nam zaśpiewają, a my po godzinie 10:00 kulturalny weekend odwiedzimy m.in. Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już teraz zapraszam w imieniu Doroty Sołowiej.

0: Teddy Swims, 11 minut po 10, a już teraz m.in. o 23. warszawskim święcie chleba. To okazja, by poznać kulturę polskiej wsi. Jutro w Instytucie, w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi będzie można upiec chleb, ubić masło, czy zrobić rogala świętomarcińskiego. Tego dnia wystąpią też kapele, muzykanci, na koniec potańcówka. Zaprasza Elżbieta Osińska-Kassa, inicjator projektu i zastępca dyrektora Instytutu. Z nią za chwilę porozmawia Dorota Sułowiej w audycji Kulturalny Weekend, no a będzie też słowo o strojach, o wystawie lalek w strojach ludowych, a także Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży Młode Horyzonty. Kulturalny Weekend już teraz.
1: Kulturalny Weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
2: Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Dorota Sołowiej. Dziś w naszym kulturalnym spotkaniu zapraszamy Państwa do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi przy krakowskim Przedmieściu.
3: Elżbieta Osińska-Kassa, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
2: A jesteśmy tutaj właśnie w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, ponieważ w najbliższą niedzielę, 4 października, odbędzie się 23. już warszawskie Święto Chleba. I to będzie tak naprawdę święto naszej polskiej kultury, bo przecież chleb jest wpisany w nasze dziedzictwo kulturowe i to święto Państwo obchodzą tu już po raz 23., więc to jest naprawdę ogromne wydarzenie.
3: Tak, to wydarzenie już na stałe wpisało się w taki kalendarz wydarzeń kulturalnych w Warszawie. Jest to takie jedyne wydarzenie w Warszawie. My na to nawet mówimy, że to są takie warszawskie dożynki, gdzie właśnie przypominamy o znaczeniu chleba w naszej kulturze. Nie tylko w kulturze ludowej, ale też w naszej kulturze narodowej przecież. Jak pani zaznaczyła, już to jest 23. Warszawskie Święto Chleba i bardzo mi miło będzie zaprosić wszystkich Państwa na to święto, dlatego też, że jestem z nim bardzo osobiście związana, ponieważ właśnie rozpoczynałam to święto chleba, organizację tego święta chleba 23 lata temu i starałam się uczestniczyć we wszystkich. Podczas tych 23 lat tylko na jednym święcie chleba mnie zabrakło, więc naprawdę jestem z nim bardzo związana i bardzo się cieszę, że to święto chleba zbiera taką dużą rzeszę właśnie ludzi, którzy do nas przychodzą i takich miłośników już tego naszego wydarzenia i tego po prostu, co podczas tego wydarzenia staramy się przekazać. A tak jak mówię, naczelnym naszym przekazem w związku z tą uroczystością jest pokazanie tego, że chleb nasz codzienny powinniśmy szanować. Jest takim dla nas bardzo ważnym punktem wydarzeń organizowanych przez nas w ciągu roku, dlatego że staramy się podczas tego święta przypomnieć, jakie znaczenie właśnie miał chleb dla naszych przodków, a jak o tym teraz zapominamy, ponieważ wiemy też, na jaką skalę teraz marnujemy i wyrzucamy chleb. Kiedyś to było w ogóle nie do pomyślenia, jeszcze za czasów naszych babć, naszych mam, no chleb był traktowany z wielkim szacunkiem i nikt nie śmiałby żadnej kromki chleba wyrzucić. Teraz się dzieje coś takiego niedobrego właśnie i staramy się podczas tego właśnie wydarzenia też opowiadać o tym, jak powinniśmy i że powinniśmy szanować chleb, bo poprzez szanowanie chleba szanujemy też pracę ludzi, dzięki którym ten chleb powstaje, czyli rolnikom, młynarzom, piekarzom, więc dla tych wszystkich ludzi musimy mieć też ogromny szacunek.
2: No właśnie, tak jak pani mówi, mi się przypominają te dawne czasy, kiedy zawsze babcia przed krojeniem chleba robiła na nim krzyż. Jeśli upadła taka kromka, to ją się podnosiło i całowało, nawet kruszynę chleba wręcz. A jeśli trzeba było z chlebem coś zrobić, to na pewno go nie wyrzucano, tylko jeśli już to palono albo zwierzęta jadły, więc ten chleb był no rzeczywiście najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o pokarm.
3: No tak, ten chleb też zajmował takie naczelne miejsce przecież na stole. Zawsze bochen chleba leżał na stole przykryty właśnie białą serwetką i to była też oznaka takiego szacunku dla tego chleba. Dlatego mam nadzieję, że te nasze wszystkie święta chleba będą pokazywały tą ciężką pracę ludzi, dzięki którym ten chleb na naszym stole się znajduje, i poprzez uczestnictwo też w różnych warsztatach, które będą organizowane podczas tego święta chleba i podczas właśnie występów, pokazania tego wieńca dożynkowego, ośpiewania wieńca, wręczenia tego takiego dożynkowego bochna chleba. Myślę, że przez to wszystko będziemy przybliżać właśnie nie tylko warszawiakom, ale też gościom, bo wiemy, że na naszych wydarzeniach, a szczególnie na Święcie Chleba, też wielu jest gości zagranicznych, którzy właśnie z wielkim zaangażowaniem też po prostu biorą udział w naszych warsztatach, które przygotowaliśmy.
2: Takie tradycyjne polskie powitanie to oczywiście jest z bochenkiem chleba. Nadal zostało to na różnych imprezach weselnych. Czy tutaj to powitanie chlebem też wystąpi?
3: No tutaj oczywiście zaczynamy całe święto od takiego obrzędu właśnie, ośpiewania wieńca dożynkowego. Zrobi nam to KGW Zagrody razem z województwa lubelskiego, które do nas przyjedzie. No i kończąc to ośpiewanie wieńca, oczywiście wręczą tutaj właśnie gospodarzom tego święta, czyli właśnie dyrekcji Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, wręczą chleb i sól.
2: Wszystko rozpoczyna się w niedzielę, 4 października o godzinie 13, potrwa do późnych godzin wieczornych, do 18, nawet do 20. W tym czasie, po tym wstępie, co tu się będzie działo? Bo będzie mnóstwo rzeczy związanych i z kulinariami oczywiście, ale będzie też wiele rzeczy związanych z rzemiosłem, z kulturą taką ludową, jeśli chodzi o pieśni ludowe, będzie tego bardzo dużo.
3: No oczywiście, że tak, bo będziemy tutaj działać na kilku poziomach. Zapraszamy Państwa zarówno przed budynek Instytutu do budynku Instytutu, na parking Instytutu, a także do ogrodu. We wszystkich tych przestrzeniach będzie się coś działo. Na scenie będą oczywiście występowały zespoły i kapele ludowe. Tutaj w podcieniach będą głównie stoiska właśnie twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich, które przyjadą oczywiście obowiązkowo z chlebem, ale też tym wszystkim, co obok tego chleba na tym stole powinno się znaleźć. Będą też organizowane warsztaty. Tutaj może wymienię te warsztaty, bo to mi się wydaje, że będą te warsztaty taką wielką zachętą też do tego, żeby przyjść i spędzić rodzinnie ten dzień. Bo jeszcze też wielką wagę przykładamy do tego, żeby podczas naszych wydarzeń te warsztaty były takie, w których mogą wziąć udział całe rodziny, spędzić tego czasu troszeczkę razem, bo wiemy, jakie to jest w obecnych czasach trudne.
2: A jakie to będą warsztaty? Bo czytałam, że właśnie nawet będzie robienie masła.
3: Tak, będą warsztaty ubijania masła, będą to warsztaty prowadzone przez koło gospodyń wiejskich w pieczyskach. Można będzie po prostu ubić sobie swoje własne masło, zapakować i wziąć ze sobą, ale też spróbować tego masła, które panie przygotują, ze świeżym chlebem, które one też przywiozą i wypieką. Będą też warsztaty wypiekania rogali świętomarcińskich. Wiemy, że w Warszawie rogale świętomarcińskie...
2: To takie listopadowe święto.
3: Tak, to są takie rogale, które są pieczone specjalnie na świętego Marcina. To jest patron Poznania. I właśnie stamtąd przyjadą Państwo, którzy poprowadzą te warsztaty wypiekania rogali świętomarcińskich. To będzie coś nowego w ogóle dla warszawiaków, bo tego chyba tutaj podczas naszego święta chleba w ciągu tych 23 lat nie było. No ale staramy też się przybliżać wszystko, co jest właśnie związane z chlebem i z wypiekami z różnych regionów Polski.
2: Te rogale.
3: Są sprzedawane, tak? Są sprzedawane już coraz więcej cukierni. Dostaje ten certyfikat na wypiek rogali świętomarcińskich i też już w Warszawie zaczyna przyjmować się ten zwyczaj, że właśnie na świętego Marcina też się je rogale. Dalej będzie jeszcze warsztaty pieczenia chleba. Będzie pan Artur Ziemacki, to już tak mówimy na niego potocznie, pan Chlebek. Tutaj swój taki pseudonim. I on zawsze prowadzi te warsztaty wypieku chleba, chałek, więc można tam po prostu od początku do końca zrobić swój własny chleb, czy też właśnie chałkę. I ona się tutaj wypieka w piecu i później za jakiś czas po prostu można przyjść i sobie odebrać ten świeżo wypieczony przez siebie zrobiony chlebek. Będzie też, no jak chleb, no to wiadomo, że chleb smakuje z masłem i z powidłami. Mamy jesień, więc teraz czas pieczenia powideł nastał. Więc też będziemy mieli po prostu nie tyle warsztaty, co pokaz, bo warsztaty trudno byłoby zorganizować. Będziemy mieli warsztaty przygotowania powideł śliwkowych. Z Doliny Dolnej Wisły będzie to Stowarzyszenie Strzelecka Dolina, która będzie właśnie tutaj nam prezentowała, jak to u nich po prostu te powidła śliwkowe się smaży. A tylko dodam, że to są bardzo znane powidła, nawet w całej Europie, ponieważ posiadają unijny certyfikat chronionego oznaczenia geograficznego, więc warto będzie przyjść, zobaczyć, jak to wygląda i oczywiście będzie można, czy spróbować tego na pewno. Także to będą te warsztaty i jeszcze oczywiście tutaj sąsiadująca z Mazowszem kraina Podlasie słynie z sękacza, więc na naszym święcie chleba też czegoś tak słodkiego nie może zabraknąć. Będzie też pokaz przygotowywania tradycyjnego sękacza i tu do nas właśnie przyjeżdża mistrzyni pieczenia sękacza, pani Ewa Mitkowska z Podlasia i można będzie uczestniczyć w tym, zobaczyć jak te sękacze powstają. Będą nawet 3 tury wypiekania sękacza, dlatego że wiemy, że jak ten sękacz jest później zdejmowany z tego rusztu, to rozchodzi się bardzo szybko. Bo kto nie spróbował takiego świeżego sękacza, właśnie zdejmowanego z rusztu, to tak naprawdę nie wie, jak smakuje prawdziwy sękacz. Więc zapraszamy do nas w niedzielę.

0: Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
1: Elżbieta Osińska-Kassa, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
2: Będzie można, tak, że tutaj czytam, spróbować mrowisk suwalskich. Poza tym będą koła gospodyń wiejskich, tak jak pani dyrektor wspomniała, i one właśnie będą nas częstowały kiszką ziemniaczaną, zagubami, pierogami, racuchami, a nawet podobno będzie można spróbować zupy rakowej, która wydaje się taką zupą staropolską, ale przecież dzisiaj nikt zupy rakowej tak na co dzień nie jada.
1: No nie jada, bo też wiemy, że z powodu postępu cywilizacji i w ogóle rozwoju przemysłu, raki lubią bardzo czystą wodę, a to właśnie, co powiedziałam, spowodowało to, że no, raków mamy u nas coraz mniej, ale tak, zgadza się, zupa rakowa jest to zupa ze stołów staropolskich, a teraz coraz częściej też koła gospodyń sięgają do tych staropolskich przepisów związanych z regionem, z którego pochodzą, no i dlatego panie też zdecydowały się taką zupę po prostu przygotować i można będzie jej spróbować podczas święta chleba.
2: Panie z koła gospodyń wiejskich to są takie kopalnie tych przepisów, zresztą dbają o to, żeby je przywracać, żebyśmy mogli je poznawać. Będzie też babka ziemniaczana, no tych dań tradycyjnych, staropolskich będzie bardzo dużo. Może niektórzy z Państwa spróbują ich po raz pierwszy, a poza tym będą też artyści. Jeśli chodzi o rzemiosło i rękodzieło, to też tutaj będzie można oczy nacieszyć.
1: No oczywiście, że tak, zawsze staramy się zapraszać właśnie, pokazywać całe takie to spektrum naszego dziedzictwa kulturowego, więc to są też zespoły, kapele, właśnie koła gospodyń i twórcy. No i jak na każde święto chleba przystało, to każde żniwa zawsze musiały kończyć się potańcówką, więc u nas też taka potańcówka podczas święta chleba będzie i będą grały kapele. Przed potańcówką jeszcze zapraszamy też na godzinny koncert zespołu folkowego Dzikie Jabłka. Staramy się też właśnie pokazywać młodych, którzy czerpią z muzyki źródeł. Więc ten zespół to jest zespół, który też był laureatem festiwalu Nowa Tradycja Polskiego Radia, więc dlatego też znajduje się u nas. A po tym właśnie koncercie zespołu Dzikie Jabłka zapraszamy. Będą grały dwie kapele. Kapela Skurpieni, bo wiadomo, że skurpieni to już nam mówi wszystko, skurpi. A dlaczego skurpieni? Bo to są bardzo młodzi ludzie z pokolenia Z, którzy będą nam grali, więc na pewno będzie ogień w ich muzyce.
2: I kapela, że młodzi ludzie chcą należeć do tych zespołów i coraz bardziej chcą.
1: Tak, coraz bardziej chcą. Coraz większe widzimy takie zainteresowanie właśnie swoimi korzeniami, czyli tym, jak wyglądało życie ich, czy może nie tyle mam, na co w przypadku pokolenia Z to w zasadzie babć i prababć. No ale to jest właśnie bardzo cenne, że sięgają do tych źródeł, chcą kontynuować niejednokrotnie te tradycje rodzinne, czy też te tradycje regionalne i grają właśnie. Więc zapraszam tutaj gorąco na potańcówkę. No i będzie też kapela Stefana Wyczyńskiego z województwa świętokrzyskiego, więc mamy tutaj takie dwie jakby sąsiednie regiony, które właśnie tutaj będą, z których kapele będą nam przegrywały do tańca i o godzinie właśnie 21 kończymy potańcówkę, więc myślę, że całość tego wydarzenia, czyli 23 Warszawskiego Święta Chleba właśnie zamknie się nam w taką ładną całość, tak jak kiedyś staramy się, żeby to było zgodnie z takimi zwyczajami, czyli najpierw właśnie ośpiewanie wieńca, zaproszenie do stołu, to jest oczywiście to zaproszenie do stołu symboliczne, no bo nie możemy tego zrobić tak w dawnym tego słowa znaczeniu, że cała wieś, to właściwie głównie przed dworem wystawiano wielki stół, gdzie cała wieś mogła zasiąść. Tego nie zrobimy w Warszawie. No i później właśnie występy zespołów i wszystko zakończone potańcówką.
2: Pięknie się zapowiada. Zapraszamy na 23 Warszawskie Święto Chleba w tą niedzielę, 4 października od godziny 13 aż do 21, tak naprawdę razem z potańcówką. Wstęp jest zupełnie wolny, ale korzystając z tego, że goszczę w instytucie, chciałam zapytać o wystawę, która jest pod nami. Jak się wchodzi, jest przepiękna wystawa lalek w strojach ludowych. Jeśli Państwo przyjdą w niedzielę, to też będą mogli jeszcze ją zobaczyć. Cóż to za niezwykła wystawa?
1: Ta wystawa jest rzeczywiście niezwykła. Podczas naszego wydarzenia w ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Etnotrendy. Jest to nasz taki nowy projekt i w momencie, gdy rozmawialiśmy programowo o tym, jak to powinno wyglądać, już teraz też dokładnie nie pamiętam, jak to się stało, ale natrafiliśmy na panią Irenę, której pasją jest właśnie szycie strojów ludowych dla lalek i ma piękną kolekcję właśnie lalek w strojach ludowych. Skontaktowaliśmy się z nią, zaprosiliśmy do nas i w ten sposób powstała wystawa, która jest prezentowana, która była prezentowana w ubiegłym roku już właśnie podczas Etnotrendów, ale cieszyła się tak wielkim powodzeniem, że postanowiliśmy ją też po prostu wznowić teraz podczas naszej drugiej edycji Etnotrendów i przedłużyć do Święta Chleba. Nasza wystawa Tradycją odziane, bo taki ma tytuł, no prezentuje stroje z właściwie z całego kraju i zdecydowaliśmy się na powtórzenie tej wystawy, dlatego też, że przez ten czas przybyło 12 lalek w nowych strojach. A sprawa nie jest taka prosta, ponieważ pani Irena właśnie w ubiegłym roku zwróciła się też z apelem, za naszym pośrednictwem, z apelem o to, żeby ludzie, jeżeli mają takie lalki, bo jak pani widziała, takie lalki są teraz praktycznie nie do dostania w sklepach, więc jeżeli mają takie lalki, niech się po prostu do nas zgłaszają, przysyłają je, więc dzięki temu, że przez ten czas właśnie mi przyszło do nas tych 12 lalek, pani Irena dostała nowych, mogła uszyć 12 następnych strojów regionalnych. No jak państwo przyjdą i zobaczą, to zobaczą, z jakim kunsztem to jest zrobione, z jaką dbałością o szczegóły i o materiały, bo pani Irena zawsze stara się, żeby materiały, z których te stroje szyje, były po prostu zgodne z kanonem. Nie zawsze to się udaje, ale też no, trudno wymagać, żeby stroje powstawały w różnych okresach. To jest jeszcze też taka sprawa, że do jakiego okresu też wrócić. Stroje też przecież zmieniały przechodziły się. Swoją ewolucję, zmieniały się. Na początku to były przeważnie tkane ręcznie materiały wszystko, a później zmieniało się to, bo za te materiały zaczęto kupować normalnie w sklepach przemysłowych, w miastach, wytwarzane przemysłowo, więc trudno byłoby tak zupełnie odnieść się do tych pierwszych strojów, właśnie w tych, gdzie wszystko było, gdzie wszystkie tkaniny były robione ręcznie. Tym niemniej wszystkie stroje, w które ubrane są te lalki, są szyte ręcznie.
2: Zapraszamy państwa serdecznie na tą wystawę także, ona już tylko do niedzieli, czyli Tradycją odziane. Wystawa lalek, które mają stroje uszyte przez panią Irenę Mostowską-Waś. Niesamowita naprawdę pasja. Podziwiamy i tak jak państwo słyszą, jeśli ktoś ma takie stare lalki i nie wie co z nimi zrobić, to proszę skontaktować się tutaj z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi na krakowskim Przedmieściu. Myślę, że zostaną one pani Irenie przekazane. Zapraszamy na tą wystawę, zapraszamy na Święto Chleba, które przypominamy już właśnie w tą niedzielę w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie przy krakowskim Przedmieściu. Dziękuję serdecznie.
1: Ja również dziękuję za rozmowę i wszystkich państwa serdecznie zapraszam. Na pewno państwo nie pożałują, że ten dzień spędzą w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi.
3: Dyrektorka programowa 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Młode Horyzonty.
2: I dziś w naszym kulturalnym spotkaniu zapraszamy państwa właśnie na ten festiwal, Festiwal Filmowy Młode Horyzonty, który odbywa się w Muranowie, między innymi w Muranowie. My właśnie w jednym z tych kin w Muranowie gościmy, stąd mogą państwo słyszeć odgłosy widzów, którzy wchodzą i wychodzą. Ten festiwal rusza już po raz kolejny, cieszy się dosyć dużą popularnością, jest rozpoznawalny na mapie kulturalnej Warszawy i nie tylko, bo to są też inne miasta.
3: Tak, rzeczywiście. W samej Warszawie jesteśmy w 4 kinach. W Kinotece, w kinie Muranów, w kinie Illusion i w Heliosie Blue City. Natomiast jeśli chodzi o skalę ogólnopolską, dzięki współpracy z Heliosami, jesteśmy w tym roku w aż 48 miastach w całej Polsce. Oczywiście z wybranymi filmami, bo w sumie pokazujemy w ramach 13. edycji Festiwalu dla Młodych Widzów aż 175 filmów krótkometrażowych i pełnometrażowych, masa premier, ale też wracamy do ponadczasowej klasyki filmowej, więc rzeczywiście jest w czym wybierać. No i jesteśmy też wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym dla młodych, bo część repertuaru, około 100 filmów, będzie dostępna też w ofercie online. No ale dla nas zawsze...
2: Już po zakończeniu chyba, tak?
3: Tak, ale zawsze dla nas do 4 października trwa festiwal, więc gorąco zachęcamy do kin, no bo tam bije to serce i tam mamy możliwość rozkochać młodych właśnie w kinie i też nauczyć tego właśnie przeżywania filmów razem. Ale kto nie zdąży do kina, zapraszamy też do skorzystania z oferty, z tych wartościowych filmów animowanych, aktorskich, ale też dokumentów, żeby ponadrabiać zaległości właśnie online.
2: Ten festiwal to oczywiście pokazy filmów, ale też staracie się młodzieży, bo to jest festiwal dla młodzieży, dla dzieci i osób oczywiście, które się dziećmi opiekują, pokazywać, jak takie filmy powstają i są też warsztaty.
3: Tak, rzeczywiście. W tym roku repertuar dla nastolatków będzie obecny w kinie Illusion na Mokotowie. Warsztaty takie z analizy filmu i konstrukcji scenariusza już są za nami, ale są jeszcze dostępne filmy właśnie tak zwane coming of age, czyli nie jesteśmy już dziećmi, nie jesteśmy jeszcze dorosłymi, ale właśnie tymi nastolatkami i bardzo chcemy pokazywać też te historie o dojrzewaniu, dorastaniu, pierwszej miłości i takiej przyjaźni na śmierć i życie, buńce, bycie takim poczuciu bycia outsiderem i poszukiwaniu swojej tożsamości. No ale też festiwal to jest wyjątkowa okazja, bo można spotkać aktorów dziecięcych. I właśnie w drugi weekend będziemy gościć dwie aktorki dziecięce. Jedną z duńskiego filmu Mira, drugą z filmu Splish Splash Forever. Więc tutaj gorąco zachęcam do udziału właśnie w tych seansach z twórczyniami. Można spytać o to, jak zostać młodym aktorem i jak pracowało się na planie. Aktorki zdradzą tutaj tajniki i sekrety. Ale przyjeżdża także prosto z Irlandii reżyserka takiej animacji Kim jest Julian. To jest premierowa animacja od wybitnego studia Cartoon Saloon, które było nominowane 5-krotnie do Oscara. I oni tworzą animację ręcznie, więc tutaj proponujemy też przepiękną, ręczną, ludzką pracę i fantastyczne, baśniowe historie, więc też będzie reżyserka.
2: Chciałam jeszcze zapytać w ogóle o kino dla dzieci i dla młodzieży, bo tak normalnie na co dzień w warszawskich kinach różnie bywa z tymi filmami. Najczęściej trafiają filmy z zachodu, a przecież to bogactwo wielu państw myślę, że jest ogromne, więc ten festiwal nam pokazuje to, że w wielu krajach na świecie te filmy powstają, mimo że o tym nie wiemy. Właśnie z których krajów przyjechało najwięcej może filmów, albo które kraje wiodą prym w tym temacie, czy też niekoniecznie?
3: Tutaj w tym roku prezentujemy całą sekcję związaną właśnie z filmami z Danii i Norwegii, więc tutaj na pewno te...
2: W tym roku jest taki nacisk.
3: Tak, zdecydowanie, więc powstają tam właśnie animacje zarówno dla najmłodszych, 4-letnich widzów, przedszkolaków, no ale także właśnie dla 9-latków i starszych widzów. Jeśli chodzi o takie dalsze zakątki świata, no to pokazujemy na przykład animacje z Tajwanu o robaczkach, bądź filmy właśnie z Brazylii, Meksyku. Więc tutaj staramy się szukać perełek przez cały rok dla naszych polskich widzów, no i właśnie prezentować, jeśli pokazujemy kino amerykańskie, to są to takie ponadczasowe klasyki i historie. Na przykład tutaj wyjątkową gratką będzie seans zamknięcia, właściwie rozdania nagród, bo on będzie w sobotę. Prezentujemy tam filmy nieme, ale z muzyką na żywo. Więc tam robimy taki wielki powrót do Charlie'ego Chaplina, Bustera Keatona. Ten slapstick i to poczucie humoru jest naprawdę cały czas żywe i jest to fantastyczna okazja do tego, żeby pokazać, jak kino wyglądało w 1920 roku. No jest to naprawdę jedno z ukochanych wydarzeń. No i rozdajemy tam nagrody, czyli jako Młode Horyzonty bardzo chcemy wspierać też twórców. Mamy też nagrodę publiczności oczywiście. W sobotę będzie wielkie ogłoszenie, kto zdobył serca młodohoryzontowej publiczności i już nie możemy się doczekać, kto zdobędzie tegoroczne nagrody, więc gorąco zachęcamy do stania się częścią też naszego wydarzenia.
2: Będzie można je także oglądać online. Serdecznie dziękuję. Dziękuję i zapraszamy jeszcze raz na 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty dla dzieci i młodzieży.
3: Zapraszamy serdecznie.
0: Kulturalny weekend.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Dzień dobry Państwu. Z okazji 35-lecia powstania Radia Warszawa życzę rozgłośni i jej słuchaczom wszystkiego najlepszego i co najmniej kolejnych 35 lat owocnej pracy. Wszystkiego najlepszego. Krzysztof Cugowski.

0: Wybrzeża.
1: James Blunt na 106.2 FM, za dwie minuty wybije 11.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM w audycji Problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13.10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.

0: Zińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Prawdziwą twarz świętego Franciszka z Asyżu odsłania ojciec Andrzej Zając w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Franciszek, jakiego nie znamy. Jak odmawiać różaniec, radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Uczyć się Chrystusa od Maryi. Rodzice, szkoła. Jak się dogadać, podpowiada Sławomir Fido w tekście Stawką jest dobro dziecka.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: Coraz cieplej w Warszawie, ale nie dziwne to, bo słońce coraz wyżej, 17 kresek w stolicy, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie, tylko 16 jeszcze w Piasecznie i Otwocku, a już 18 w Wołominie, Ożarowie Mazowieckim. Dziś maksymalnie 20 stopni, słoneczny dzień się zapowiada, bez silnych porywów wiatru, więc jeżeli nam słońce poświeci na głowę i nie tylko przez dłuższy czas, to jeszcze cieplej pewnie nam będzie po południu, małe chmury mogą się pojawić na niebie.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: 11:02 na 106.2 FM Radio Warszawa, ostatnia godzina przed południem w sobotę 3 października. Kłaniam się wszystkim tym, którzy z nami ten czas spędzają, Janusz Zalewski, i zapraszam na muzykę Nelly Furtado i Czesław Niemen. To tylko niektóre propozycje na ten czas, a przed południem jeszcze podróż szlakiem świętych, na którą już teraz zapraszam w imieniu Małgorzaty Kurzajewskiej-Zarina.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 9 minut po 11. Przed momentem rozpoczęła się ważna uroczystość, ważny moment dla diecezji warszawsko-praskiej, poświęcenie świątyni parafii Matki Bożej Pomp-

Gdańskim na Żeraniu przy ulicy Myśliborskiej o godzinie 11. Temu wydarzeniu przewodniczy biskup Romuald Kamiński. To ważne wydarzenie dla diecezji, ale przede wszystkim dla tej społeczności parafialnej. Natomiast jutro Radio Warszawa będzie w parafii m.in. świętej Faustyny przy ulicy Żytniej, parafii świętego Stanisława na Żoliborzu i Najczystszego Serca Marii przy ulicy Chłopickiego, a także w Nadarzynie w parafii świętego Klemensa. Ostatnia niedziela, podczas której będzie można spotkać naszych wolontariuszy, naszych kwestarzy w parafiach, wybranych parafiach Warszawy i okolic. Zbieramy na nowe studia emisyjne naszej rozgłośni. No i ta zbiórka przebiega wspaniale. No tak chyba możemy podsumować hojność i gotowość do wsparcia naszej rozgłośni ze strony naszych słuchaczy. Brakuje nam jeszcze 20 kilku tysięcy złotych ze 150. Tą przeważającą część kwoty już udało nam się zebrać głównie dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Informacje o tej zbiórce na stronie internetowej Radia Warszawa możemy znaleźć. Tam również sposób na to, żeby wesprzeć nas poprzez zbiórkę internetową. 10 minut po 11. Czesław Niemen, a za moment Shakira i Burna Boy.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: 35 lat to wspaniała liczba. Gratuluję Radiu Warszawa i życzę, aby z roku na rok rzesza słuchaczy rosła i rosła. A słuchaczom życzę wspaniałych audycji z dobrym przekazem, pełnym nadziei i optymizmu przy oczywiście super muzyce. Lidia Pospieszalska.

0: 21 minut po 11. Vanessa Paradis na 106.2 FM, a na antenie Radia Warszawa dobre słowo Ojca Świętego Leona XIV już teraz.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 212 i 213. Wszyscy możemy wnieść swój wkład. W tym miejscu pojawia się subtelna pokusa. Myślenie, że problemy są zbyt wielkie, a my zbyt mali i że wobec tego nasze wybory niczego nie zmieniają. Jest to elegancka forma kapitulacji, często ukrywająca się pod maską realizmu. Oczywiście nie wszyscy mają taką samą możliwość oddziaływania na rzeczywistość. Jedni sprawują władzę, inni decydują o inwestycjach, kierują instytucjami, prowadzą badania naukowe, wychowują, informują, wytwarzają, a jednak nikt nie jest pozbawiony odpowiedzialności. Każdy dysponuje własną przestrzenią działania i właśnie tam, a nie gdzie indziej, jest wezwany do wyboru. Czy podsycać logikę siły, choćby tylko poprzez obojętność, cynizm, kłamstwo czy nienawiść? Czy też strzec logiki pokoju, przez prawdę, umiar, bliskość i troskę? Pewien pisarz katolicki XX wieku, John Ronald Tolkien, ustami jednego z bohaterów swojej powieści wyraził naszą odpowiedzialność w ten sposób. Ale nie do nas należy panowanie nad wszystkimi falami przepływającymi przez ten świat. My mamy za zadanie zrobić, co w naszej mocy, dla tej epoki, w której żyjemy. Wytrzebić chwasty ze znanego nam pola, aby przekazać następcom rolę czystą, gotową do uprawy. Cywilizacja miłości nie rodzi się z jednego spektakularnego gestu, lecz z sumy małych i wytrwałych aktów wierności, które stawiają tamę dehumanizacji. Dlatego warto zatrzymać się i rozważyć kilka aspektów tego, w jaki sposób każdy we własnej dziedzinie może współpracować przy jej budowaniu. Nie roszcząc sobie pretensji do wyczerpania tematu, proponuję 5 ścieżek codziennej i publicznej odpowiedzialności. Rozbrajać słowa, budować pokój w sprawiedliwości, spojrzeć oczami ofiar, pielęgnować zdrowy realizm oraz ożywiać na nowo dialog i multilateralizm.

0: szlakiem świętego Klemensa Rzymskiego. Już za chwilę wyruszymy razem z Małgorzatą Kurzajewską z Arinach. Audycja Szlakiem Świętym za 2 minuty na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dominacja nowych technologii, całkowity zakaz ekranów, a wejście w grupę rówieśniczą. Będzie mowa także o samotności rodziców po diagnozie ich dziecka. O tym wszystkim w audycji Nie jesteś sam już w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o godzinie 11.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
4: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry, z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
6: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
7: A reklamujesz swoją firmę?
6: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
7: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
6: Naprawdę? W radiu?
7: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci. 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś, Wojciech Byśkiniewicz, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia i Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
1: Po reklamie.
8: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska z Arinach.
9: Jestem kapłanem diecezji włocławskiej, proboszczem parafii świętego Klemensa Rzymskiego w Wągłczewie.
10: Szanowni Państwo, tu już mamy wspaniałego gościa i na początek chcę zaprosić Was Szlakiem Świętych. Docieramy do Klemensa Rzymskiego, o którym słyszymy w modlitwie eucharystycznej, ale my go chyba tak do końca nie znamy.
9: Tak, Klemens Rzymski prawdopodobnie, bo różne tradycje chrześcijańskie go opisują, ale prawdopodobnie był niewolnikiem pogańskim, ale pochodzenia żydowskiego. I został wykupiony z niewolnictwa przez patrycjusza rzymskiego, niejakiego Klemensa. Będąc bardzo wdzięcznym za tę łaskę, kiedy został papieżem, przyjął imię Klemensa, przynajmniej tak dają, przekazują nam to historycy rzymscy. I w 88 roku zostaje trzecim, właściwie czwartym papieżem Kościoła po Piotrze, Linusie i Anaklecie jest Klemens I.
10: Klemens I Rzymski, który był Żydem, był niewolnikiem, nagle staje się papieżem. To dość ciekawa droga. Co stało się w tym międzyczasie od bycia niewolnikiem do zostania papieżem? Jak zostaje się przywódcą świata chrześcijańskiego w tak krótkim jednak czasie?
9: Właściwie konkretnych przekazów, co się wydarzyło, nie ma. Natomiast są przekazy, które mówią, że znał apostołów, że prawdopodobnie słuchał nauk Piotra i że właśnie Piotr był tym, który go ochrzcił i który później wyświęcił go na kapłana.
10: Święty Piotr, Klemens, jesteśmy teraz, no właśnie ulokujmy, gdzie oni się mogli poznać.
9: Gdzieś na terenie Cesarstwa Rzymskiego, a konkretnie myślę, że w Rzymie.
10: Tak? Właśnie, że poznają się, ale co dzieje się potem z Klemensem, czwartym papieżem po świętym Piotrze, że on zostaje świętym i że Kościół w swojej tradycji utrzymuje go tak wysoko, że kiedy zwracamy się do świętych, którzy zanoszą te nasze misy razem z aniołami, wymieniamy Klemensa.
9: W kanonie rzymskim, czyli w pierwszej modlitwie eucharystycznej jest wymieniony Klemens razem z tymi pierwszymi papieżami, którzy kończyli swoje życie jako męczennicy. Klemens jest męczennikiem. Na pewno został wygnany z Rzymu na teren obecnego Krymu, gdzie pośród, jak mówią przekazy, około 2000 wywiezionych tam chrześcijan głosił im Słowo Boże. I nawet jest taka legenda, która mówi, że przez Klemensa Bóg dokonał tam cudu w kamieniołomach krymskich, ponieważ kiedy chrześcijanie pracujący tam zaczęli przeżywać ogromne pragnienie z braku wody, Klemens po swojej modlitwie sprawił, Bóg przez niego sprawił, że ze skały wypłynęła woda. Dlatego takimi atrybutami Klemensa, oprócz tego, że jest to księga, że jest to strój papieski, jest też baranek paschalny, baranek na skale, baranek, który ukazuje się Klemensowi, prawdopodobnie tak mówią legendy, na jednej ze skał Krymu i z tej skały wypływa woda. Oczywiście za całą swoją działalność taką ewangelizacyjną tam na Krymie Klemens zostaje, jak mówią przekazy, zamordowany taką śmiercią bardzo okrutną, że przywieszają mu kotwicę do szyi i wrzucają go w Morze Czarne. Tak ginie jako męczennik.

0: Szlakiem świętych.
1: Czym jest więc święty Klemens patronem?
2: Z tego, co nas naucza Kościół, to jest patronem i kamieniarzy, ale jest patronem także i dzieci. Mówiąc szczerze, to te dwa patronaty jakoś tak zapamiętałem szczególnie. W związku z tym właśnie, że ginie na Krymie w kamieniołomach. Druga rzecz, patronuje dzieciom, ale jest też między innymi patronem miasta Przeworsk w Polsce, tak? Miasto Przeworsk uczyniło go swoim patronem, patronem miasta. Klemens zasłynął jeszcze także z tego, że mówi się o nim, że był papieżem pokoju. Był papieżem pokoju, dlatego że za jego czasów wyniknął bardzo wielki problem w gminie korynckiej. Kilku młodych chrześcijan zaczęło kontestować naukę tamtejszych prezbiterów. I zaczął się podział, bardzo, bardzo taki niezdrowy podział w gminie korynckiej. I Klemens pisze do Koryntian list, jako papież. Pisze list, w którym tak bardzo mocno mówi o jedności, mówi o wzajemnej miłości, ale mówi też o wielkim znaczeniu pasterza. Mówi to z perspektywy także tego, że jest papieżem i ukazuje, jak wielkim darem jest też właśnie i papiestwo, i pasterzowanie w Kościele jako takie, którym obdarza Pan Bóg, tak?
1: Może do tego listu winniśmy, nazwijmy to w kryzysie kapłaństwa, też sięgać dzisiaj.
2: Ja myślę, że w ogóle do tego listu powinniśmy sięgać. Ten list był tak ważny i napisany tak pięknym językiem, z tak wielką miłością i z taką wielką troską, że w czasach, kiedy Kościół, no nie oszukujmy się, przeżywa coraz głębszy kryzys jedności, tak? Myślę, że może i należałoby wrócić do tego listu. Ten list był tak ważny i był tak poczytny w tych pierwszych wiekach, że przez jakiś czas nawet był uważany za pismo kanoniczne, tak? A więc włączone w kanon pism świętych, tworzących Biblię.
1: Proszę księdza, ale nie sposób nie zapytać. Ksiądz z taką niesamowitą pasją opowiada o świętym patronie swojej parafii. Jak to się stało? No bo nie czarujmy się, nie jest to pierwszy wybór. Zawsze pada na Franciszka, na, prawda, świętego Antoniego. To są ci tacy ojca Pio. To są święci, którzy przychodzą pierwsi zawsze w tym kanonie. Ale gdyby ksiądz dzisiaj mógł powiedzieć, że chciałbym się napić kawy z Klemensem Rzymskim, o czym by ksiądz chciał z nim porozmawiać?
2: Gdybym mógł, to prawdopodobnie porozmawiałbym z nim o posłudze pasterza. Mhm. Posłudze, która dzisiaj nie jest posługą łatwą. Natomiast po przeczytaniu listu Klemensa do Koryntian rzeczywiście widać w Klemensie taką wielką miłość do wspólnoty Kościoła. I po pierwsze bym się zapytał Klemensa, skąd on czerpie tę wielką miłość, a jednocześnie taki wielki pokój, z którym idzie poprzez swoje słowo do Koryntian.
1: Mamy załatwioną kawę, ale teraz ktoś słucha naszej rozmowy, pomyśli sobie, no fajny ten Klemens, u mnie w diecezji nie ma takiego kościoła, to jak trafić, żeby poznać takiego fascynata Klemensa, jak trafić do twojej parafii, czyli ją zlokalizujmy, gdzie ona jest, jaka jest jej historia i dlaczego taki patron?
2: Powiem tak, dlaczego taki patron, do końca nie wiem, natomiast domyślam się, że wynika to z faktu, iż parafia świętego Klemensa w Łąkczewie od 1626 roku do kasaty zakonów, a nawet się mówi, że może nawet kilka lat dłużej, była parafią, do której zostali zaproszeni bożogrobcy.

0: Szlakiem świętych.
1: Bożogrobce w centralnej Polsce nam zawsze kojarzą się bożogrobce tylko i wyłącznie z południem, z Miechowem.
2: Tak, więc po przejściu bożogrobców do Miechowa zaczęli się rozchodzić po Polsce. I między innymi miejscem, do którego trafili, jest Wągłczew pod Sieradzem, w dekanacie sieradzkim II w diecezji włocławskiej, ale trafili tam też z bardzo takiego ciekawego powodu, ponieważ z Wągczewa, a właściwie to z Łubnej, jednej z wiosek, która tworzy parafię Wągczew, pochodzi prymas polski Maciej Łubieński i cały ród łubieński herbu Pomian. I Maciej jako biskup otrzymał w dobrach Miechów. Był tak zafascynowany Miechowitami, czyli bożogrobcami, że był nawet taki moment, iż chciał przyjąć ich regułę i po prostu stać się jednym z nich. Odwiedziono go od tego pomysłu. No, został biskupem. Później został biskupem włocławskim, biskupem gnieźnieńskim, jednocześnie prymasem Polski. Ale ta jego fascynacja regułą bożogrobców i duchowością bożogrobców sprawiła, że zapragnął, aby ich ściągnąć do Wągczewa. I dlatego dla nich wybudował, myślę, że przepiękny kościół i klasztor w Wągczewie. I przez 200 lat bożogrobcy byli tam tymi, którzy i uczyli ludzi modlitwy, i trwali z ludźmi na uwielbieniu Boga, ale także uczyli ludzi pracy na roli. Także to jest taka przepiękna historia.
1: Ale jesteśmy trochę później. Ojczysty, XXI wiek, dostajesz, że tak się wyrażę, po naszemu bardzo ludzko glejt, parafia. Jeszcze nie wiesz wszystkiego. Zakochujesz się w tym swoim patronie parafii, czy odkrywasz go trochę jak taką tajemnicę?
2: Odkrywam go też przez fakt, że w Wągczewie, w tym kościele bożogrobców, jest w ołtarzu głównym scena ukrzyżowania, tak jak w większości kościołów bożogrobców. Taki bardzo realistyczny. I ten krzyż kiedyś był krzyżem słynącym łaskami. Są przekazy, takie ludowe przekazy, że tam dokonywały się nawet uzdrowienia. I dokonywały się uzdrowienia dzieci. I tak sobie zawsze myślałem, że owszem, zawsze uzdrawia Bóg, ale jeżeli tam zostały uzdrawiane dzieci, to czy jakby źródłem tego uzdrowienia i listonoszem Pana Boga nie jest też Klemens, który jest patronem dzieci? Odnowiłem relikwiarz. Każdy odpust, który jest przeżywany 23 listopada w parafii, jest czasem związanym także z tym, że każdy, kto tylko chce, może adorować przez ucałowanie relikwie świętego Klemensa. No i trwamy z nim na modlitwie, na uwielbieniu Pana Boga.
1: A jest coś poza relikwiarzem w swoim kościele, co o Klemensie przypomina?
2: Tak, jest przede wszystkim jego ołtarz. Ku jego czci, jeden z ołtarzy bocznych, niedawno zresztą odrestaurowany pięknie. I w tym ołtarzu jest przepiękny obraz świętego Klemensa, na którym widać właśnie te jego atrybuty, czyli Klemens jest w swoim ubiorze papieskim, jest z papieskim potrójnym krzyżem i jest ten atrybut kotwicy, która została mu przywiązana do szyi i z którą został zatopiony w Morzu Czarnym. I jest też także atrybut owego baranka paschalnego, czyli tego symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego, który stoi na skale, z której wypływa woda będąca dla tych spragnionych chrześcijan takim źródłem życia też.

0: Hosanna, to tak chyba po wczorajszym meczu, tak, 6-0 i...
1: Tak, no, prawda? Można, ale będę okrutna, poczułam się zaskoczona.
0: Tak.
1: Ja zawsze kibicuję, Gratulujemy, kochani, wiem, że też nasi radiosłuchacze byli na meczu, było spokojnie, patriotyczne pieśni, kibicowanie, pozdrawiamy całą drużynę.
0: Ale lepiej w tę stronę się zaskoczyć niż w drugą, gdyby był wynik. Też by było zaskoczenie, ale już mniej przyjemne. Ewa Pietrzak po godzinie 12:00, a już teraz audycja Słowo na Wieki, Słowo na Dziś. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował i przeczyta ksiądz Mateusz Mickiewicz.
2: Czytanie z Księgi Hioba. Hiob odpowiedział Panu: wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Któż nie rozumie Twe rządy zaciemni? Dotąd Cię znałem ze słuchu, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. Stąd się we łzach rozpływam, pokutuję w prochu i popiele. Potem Pan błogosławił Hiobowi, także miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 jarzm wołów i 1000 oślic. Miał jeszcze 7 synów i 3 córki. Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą Kasją, a trzecią Rogiem Antymonu. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi. I żył jeszcze Hiob 140 lat i widział swych potomków, w całości 4 pokolenia. Umarł Hiob stary i pełen lat.
3: Dotąd znałem Cię ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko. To najpiękniejszy owoc zmagań Hioba. Przestał być jedynie człowiekiem pobożnym, ale stał się prawdziwie wierzący. Przeszedł z Bogiem trudną drogę, do której go zaprosił. I jego wypróbowana nadzieja i oczyszczona wiara są światłem dla każdego z nas w naszych cierpieniach. Wobec naszych okresów buntu i niezrozumienia, przytłoczenia mniejszym lub większym cierpieniem, stajemy wobec próby wiary w Bożą Wszechmoc. Ale to właśnie w takich ciemnościach i zmaganiach, powtarzane jakby w pustce: Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Ciebie, w jakiś tajemniczy sposób poszerza i leczy nasze serce. Jak uczy nas katechizm, jedynie wiara może przylgnąć do tajemniczych dróg Wszechmocy Bożej. Ta wiara chlubi się ze swych słabości, by przyciągnąć do niej moc Chrystusa. Nic nie może tak umocnić naszej wiary i naszej nadziei, jak głębokie przekonanie wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

0: Wybiła godzina 12, czas na wspólną modlitwę.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
3: i poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niechaj świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
0: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
4: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą przeczyta ksiądz proboszcz Krzysztof Stosur, a skomentuje ją ksiądz Marek Hawryluk. 3 minuty po godzinie 12.
5: Ewangelii świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie.

0: Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
1: Pośród różnych spraw każdego dnia z pewnością są takie momenty, w których możemy doświadczyć radości. Różne są powody radości. Miłe spotkanie z przyjacielem, pozytywne rozwiązanie sprawy urzędowej, ciekawy prezent na urodziny, dobre słowo do rodzica czy wychowawcy, czy udany wyjazd z grupą znajomych. W takich sytuacjach dobrze jest zauważyć, co tak naprawdę mnie ucieszyło, albo jaka potrzeba została spełniona. A w dalszej części opowiedzieć o tym Jezusowi. A On, który widzi wszystko, co dzieje się w moim sercu, również wskazuje mi najgłębszy powód do radości. Moje imię jest zapisane w niebie, czyli moje imię jest w Bogu. On nie traktuje nas seryjnie, jak numerki w takim czy innym systemie, ale na serio. Jako ukochane dzieci, bo dał nam swojego Syna, aby nas uratować i wprowadzić do domu wiecznego szczęścia we wspólnocie Trójcy Świętej. Z tego powodu każdy z nas może być szczęśliwy dlatego, że widzi i słyszy działanie Jezusa w swoim życiu. Wtedy Boża radość trwa w nas dłużej niż najlepsze osiągnięcia czy udane prezenty, które gdzieś odłożymy. Jak wspaniały jest Bóg, który z miłością wypowiada nasze imię i nam błogosławi.

0: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: Kochani, o poranku mogliśmy bardzo szybko zmarznąć. Były tylko 4 stopnie, 5 i 6, ale teraz z godziny na godzinę jest coraz cieplej. W naszej pięknej stolicy 17 stopni, a maksymalnie dziś będzie 21. Tyle samo już o tej porze w słonecznym Legionowie. 19 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, 20 w Pruszkowie, 19 stopni w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim.
0: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: 12 minut po godzinie 12. Piękne, słoneczne popołudnie. Dobre chwile z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Tym bardziej, że świętujemy zwycięstwo naszej reprezentacji Polski w piłce nożnej nad Rumunią. Savage Only You na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Tori Kelly też się pojawi. Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 22 minuty po godzinie 12. Mam nadzieję, że Państwo dobrze się dzisiaj czują, korzystają jeszcze z tych kąpieli słonecznych, bo taka piękna pogoda przez najbliższe dni jeszcze będzie funkcjonować, chociaż poranki będą takie chłodne i rześkie. Kochani, pamiętajmy dziś o naszych jubilatach i solenizantach, a wśród nich o Teresie, o Janie i o Augustynie. Wszystkiego dobrego naszym dzisiejszym solenizantom i jubilatom, jak oczywiście będę miała to szczęście jeszcze komuś Państwu bliskiemu złożyć życzenia. To polecam oczywiście nasz numer telefonu do studia 512 700 444. Ten numer telefonu przyda się także tym wszystkim, którzy będą chcieli pomodlić się na różańcu dziś o godzinie 21.30. W tej godzinie między innymi jeszcze wiadomości z życia kościoła o godzinie 12.30.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Zbliża się liturgiczne wspomnienie świętego Franciszka. Kościół obchodzi je 4 października, w rocznicę śmierci biedacza na Asyżu. W tym roku ma wymiar szczególny, ponieważ mija 800 lat od tego wydarzenia. Celebrowanie tej rocznicy w zakonie franciszkańskim towarzyszy wyjątkowe nabożeństwo transitus, czyli przejście świętego Franciszka z życia doczesnego do wiecznego, mówił ojciec Andrzej, sąsiadek franciszkanin z Niepokalanowa.
1: Święty Franciszek umierał w Porciunkuli, spoglądając na swój ukochany Asyż. I on właśnie prosił, by bracia go położyli na ziemi, odśpiewali mu psalm 145, odczytali fragmenty Pisma Świętego. I to nabożeństwo jakby przypomina i o tym, jak to się dokładnie działa, to samo odejście, ale również o takim testamencie, który Franciszek zostawił braciom.
0: Franciszkanin mówił także o tym, co urzeka go w postawie tego świętego.
1: Bardzo mnie urzekł święty Franciszek swoim radykalizmem, ale takim Bożym radykalizmem, że on po prostu potraktował słowa Pana bardzo poważnie. Nie rzucał słów na wiatr. Zresztą braciom zawsze często przypominał te słowa, kto przykłada rękę do pługa, ogląda się wstecz, nie jest mnie godzien, a więc bracia, nie oglądajcie się. Pan was powołał, idźcie.
0: U kapucynu przy ulicy Miodowej trwa nowenna do świętego Franciszka. Szczególnie uroczysty wymiar mają duchowe przygotowania w parafii świętego Antoniego przy ulicy Senatorskiej. W niedzielę o 12:30 w sumie będzie przewodniczył ojciec Łukasz Wiśniewski, prowincjał dominikanów. Tego dnia rozpoczną się także rekolekcje akademickie prowadzone przez ojca Adama Szostaka. Początek tych rekolekcji już jutro o godzinie 19:00.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: A teraz przenosimy się do naszej diecezji. W parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie Pudach rozpoczął się cykl koncertów organowych. W najbliższą niedzielę umiejętności muzyczne zaprezentuje Damian Skowroński, 8 listopada Bartosz Grzywacz, a w grudniu wierni będą mogli posłuchać Mateusza Żewulskiego. O inicjatywie mówił Radio Warszawa proboszcz tej parafii ksiądz Robert Furman.
3: Udało się nam we współpracy z firmą ze Słowacji wybudować nowe organy dla naszej parafii. To są organy 27-głosowe o pięknym wyglądzie, pięknym brzmieniu. No i u początków tej inicjatywy fundowania tych organów mieliśmy to pragnienie, żeby w naszej parafii też odbywały się koncerty muzyki i kościelnej poważnej.
0: Koncertowe brzmienia będą nawiązywać do różnych epok i kultur, ale każde z wydarzeń ma przybliżyć wiernym muzykę eucharystyczną.
3: Muzyka sakralna, no ona przede wszystkim pomaga wspólnocie, tak, żeby śpiewać, żeby wykorzystać ten potencjał śpiewu konkretnej wspólnoty kościelnej i taką mamy intencję i pragnienie, żeby to też bardzo pomagało na co dzień naszej wspólnocie, żeby ten śpiew był żywszy, piękniejszy, żebyśmy mogli osiągnąć efekt taki właśnie, że cała wspólnota docenia śpiew liturgii.
0: Niedzielny koncert rozpocznie się o godzinie 19:00. Udział w nim jest bezpłatny, a niebawem właśnie ta parafia wystąpi także w audycji Przystanek Parafia w Radio Warszawa. Drodzy Państwo, już jutro także w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie zostanie odprawiona msza dziękczynna z okazji 50. rocznicy istnienia tamtejszego ruchu Światło Życie. Po niej mieszkańcy będą mieli okazję do integracji, mówi jeden z organizatorów tego wydarzenia, Bogdan Żywek.
4: Będzie uroczysta msza, zapowiedziało się kilkunastu kapłanów, którzy też, bo nasza wspólnota w tamtych czasach też współpracowała z innymi wspólnotami, Falenica, Kobyłka, Celestynów. Zaprosiliśmy dużo naszych dawnych znajomych, przyjaciół właśnie z tych wspólnot. Po mszy planowane jest takie spotkanie godziny świadectwa, czyli będziemy dzielić się naszym doświadczeniem Pana Jezusa i później przy stole Agapa.
0: Zapraszamy zatem do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie. Początek mszy świętej o godzinie 13:00 i również audycja Przystanek Parafia z udziałem tej parafii już od poniedziałku na naszej antenie.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 43 minuty po godzinie 12. Mam dobrą wiadomość, ponieważ jutro kolejna okazja, by spotkać się z nami w parafiach i na terenie Archidiecezji Warszawskiej, i na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej. I tak, no dobrze. Ksiądz Krzysztof Stosur, proboszcz parafii świętej Faustyny, czyta u nas Ewangelię. I właśnie jutro ta parafia świętej Faustyny przy ulicy Żytniej 1 w Warszawie, no, będzie gościła naszych kwestarzy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Poza tym parafia świętego Stanisława Kostki, czyli takie historyczne, ważne miejsce, tak? Ulica kardynała Stanisława Hozjusza 2. I przenosimy się na teren naszej diecezji Najczystszego Serca Maryi Grochów przy ulicy Chłopickiego 2 w Warszawie. I uwaga, chociaż nie, ja bym nie nazwała tego, że to jest Grochów. Chyba nie, nie, nie, nie. I parafia świętego Klemensa w Nadarzynie. Serdecznie dziękujemy. Już teraz mówimy Państwu do zobaczenia i do usłyszenia.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Magda Wójcik, zespół Goja.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Za 8 minut przywitamy godzinę 13. Na moment przenosimy się, o tak można powiedzieć, skaczemy za kałuża. Dlaczego? Bo pewien senator, który nazywa się Ted Cruz, zebrał jedne z najgłośniejszych oklasków podczas niedawnej konwencji republikanów w Dallas, gdy, no cytuję, tak mam napisane w gazecie, zaatakował szariat, czyli religijne zasady islamu oraz amerykańskich muzułmanów. Dla prawa szariatu nie ma miejsca w Ameryce, powiedział. Muzułmańscy działacze odrzucają twierdzenie republikańskich krytyków, że jest to system przymusu zagrażający konstytucji i amerykańskiemu sądownictwu, czyli pewnie ciąg dalszy nastąpi tej dyskusji. U nas Ed Sheeran.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Country Club, audycja z muzyką country, folk i americaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
2: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
2: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
2: i Maciek Świątek.
3: Czy Wokulski zginął, czy nie zginął, wysadzając ruiny zamku w Zasławiu? No na to pytanie odpowie mój i Państwa gość, Bogumił Wójcik, znany doskonale stałym słuchaczom Kalejdoskopu Historycznego, Marcin Bąk. Zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz wzoru, jak otworzyć się na Ducha Świętego?
5: Oddaj się Maryi, a ona odda się Tobie.
4: Rozpoznasz rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i Twojej własnej.
5: Totus tuus, tota tua.
6: Kurs w Szkole Maryi od 9 do 11 października
7: w Zalesiu Górnym.
4: Zapisy 509-793-280
5: lub na www.świętarodzina.org.
6: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin.
8: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Wojciech Byśkiniewicz, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia i Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
0: O reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
10: Już chciałam sprawdzić, kto będzie mieć taki sympatyczny dyżur za tydzień związany z transmisją mszy świętej tego pięknego koncertu. Kochani, z godziny na godzinę jest cieplej. 21 stopni w Warszawie już teraz, ale pogoda jest troszeczkę taka zdradliwa, czyli jednak nie krótki rękawek, jakaś bluza, sweterek przydadzą się, okulary przeciwsłoneczne także. 19 stopni w słonecznym Mińsku Mazowieckim, 20 stopni w Józefowie.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: Spokojnie, bez pośpiechu rozpoczynamy tę godzinę na antenie Radia Warszawa. A za moment zmotoryzowany redaktor Grzegorz Traczewski zabierze nas w kolejną podróż po drodze ze świętym Krzysztofem, czyli bezpiecznie za kółkiem. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry. Pozdrawiam za moment także u nas Dawid Kwiatkowski, ale wcześniej

0: Norweskie trio Aha za nami, a teraz Aha, podróż z redaktorem Grzegorzem Traczewskim.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Po drodze ze świętym Krzysztofem, czyli bezpiecznie za kółkiem, zaprasza Grzegorz Traczewski.
3: Dzień dobry. W kolejnej audycji Po drodze ze świętym Krzysztofem wita Grzegorz Traczewski. Dzisiaj, proszę Państwa, informacje zza wielkiego muru. A po angielsku to Great Wall. A jeżeli dołożymy do tego hasło Motors, to już będzie takie hasło, które zapowie naszego gościa. A naszym gościem jest...
4: Piotr Laube, dyrektor zarządzający Astana Motors Polska.
3: Witam Cię, Piotrze, serdecznie i witam firmę Great Wall Motors w Polsce. Cóż to za firma? Kto jest importerem samochodów, które są produkowane przez tę markę i jaki pierwszy samochód ze znaczkiem GWM pojawił się na polskim rynku?
4: Great Wall Motor to jeden z czołowych chińskich producentów samochodów, nazywany tym producentem, który wyspecjalizował się w samochodach terenowych, offroadowych. Natomiast portfolio producenta nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tego rodzaju samochodów na bezdroża. Bardzo dobrze producent radzi sobie również w segmencie samochodów miejskich. No i my jako niezależny dystrybutor, firma Astana Motors, wywodząca się z Kazachstanu, ale tutaj konkretnie polski oddział, no my czujemy się bardzo zaszczyceni tym, że możemy w Polsce reprezentować właśnie koncern GWM, w skrócie będziemy się posługiwać. No i dzisiaj spotykamy się, bo dzisiaj powiedzmy premiera i jazdy testowe pierwszego produktu, który wprowadzamy na polski rynek, czyli model GWM Ora 5.
3: Cóż to jest, bo tak patrząc na samochód, to segment pomiędzy B a C, ale wykonany zupełnie inaczej. I to taki samochód, który wygląda nieco vintage'owo, ale dzięki temu chyba będzie miał popularność nie tylko wśród starszych, ale wydaje mi się, że na przykład wśród pań.
4: GWM Ora 5 to, no tutaj muszę jednak sprostować, to przedstawiciel segmentu CES-ów o długości 4,47 metra, więc zdecydowanie. Natomiast cieszy mnie to, co pan już sam zauważył, jeżeli chodzi o atuty tego samochodu, bo jest to samochód, który pozwala wyróżnić się w tłumie. Ma bardzo odważny, ale też no, charakterystycznie oryginalny design. Przy tym jest świetnie wykonany. Pomimo tego, że jest reprezentantem segmentu CES-ów, oferuje kilka rozwiązań, które do tej pory były zarezerwowane dla samochodów z wyższych segmentów rynkowych, jak chociażby nie wiem, wentylowane fotele z przodu. W standardzie mamy 20 systemów asystujących. No i tutaj odnośnie tego vintage'owego wyglądu, myślę, że zgadzam się, że wśród potencjalnych nabywców będziemy widzieli osoby, które właśnie ten vintage docenią i wybiorą może taki samochód, jak dzisiaj mamy na prezentacji, czyli zielony z jasnym wnętrzem, taka klasyczna kombinacja. Ale ten samochód potrafi mieć wiele twarzy. On świetnie wygląda na przykład w szarym matowym kolorze, który również będziemy mieli wkrótce w ofercie. I wtedy już nabiera bardziej sportowego i takiego muskularnego wyglądu.
3: Trzy rodzaje napędu. Na dzień dobry dwa. Ten elektryczny na początku przyszłego roku. A te dwa pierwsze to?
4: Dwa pierwsze to klasyczny silnik spalinowy o pojemności 1,5 litra i mocy 160 koni oraz napęd hybrydowy oparty o taką samą jednostkę spalinową, już wyposażony w baterię, pełna hybryda o mocy 223 konie mechaniczne, który już naprawdę pozwala na bardzo dynamiczną jazdę tym autem.
3: A ja wrócę do tego mojego pierwszego wrażenia. Powiedziałem, że segment BC i nie powiedziałem słowa SUV, bo nie wygląda ten samochód na taki typowy SUV, który teraz jest modny. Z daleka człowiek ze 100 metrów widzi, co to za marka. Nie wiem, tu będzie bardzo łatwo odgadnąć, co to za marka, od chociażby jeżeli popatrzymy na tył, który jest absolutnie inny od innych, bo lampy są, proszę Państwa, pod tylną szybą.
4: Tak, tutaj designerzy dali wodę fantazji i księgowi, jak to w wielu historiach podobnych się przydarzało, no nie zatrzymali ich. No jest to SUV zdecydowanie ze względu na jego wymiary i prześwit. Natomiast no,
3: linią tak linia troszkę odbiega. Linia jest lekka.
4: Linia wydaje się lekka i na pewno jest taka lekka wizualnie. Jest to bardzo przyjemny samochód. No, tutaj myślę, że warto też podkreślić, że producent dużo zainwestował w dostosowanie samochodu do charakterystyki europejskich dróg i tego, jak się poruszamy w Europie.
3: No i tu uwaga, homologacja europejska.
4: Homologacja europejska, całkiem normalna, pełnoprawna homologacja europejska.
3: To nie jest wasze drugie ani trzecie słowo i potem koniec, bo widziałem niespodziankę.
4: Tak.
3: A taką niespodzianką jest samochód terenowy i zerknęliśmy wszyscy do środka i powiedzieliśmy, to nie jest chińskie auto. Zupełnie inaczej wygląda.
4: Cieszą mnie te komentarze, cieszą nas te komentarze i mamy nadzieję, że to będzie szersza opinia na rynku, jak już pokażemy samochód szerzej. Mówimy o Haval H7, czyli reprezentancie segmentu DS-ów w tym przypadku, który oferuje modne, aktualne, takie trochę kanciaste nadwozie.
3: To już jest SUV właśnie.
4: Tak. I przy tym bardzo dobrze wykonane i wysokiej jakości wnętrze.
3: No i to tak na początek, a potem sytuacja będzie się rozwijała, bo w zapasie macie tych samochodów nieco i zapowiadaliście, że w przyszłym roku to się dopiero będzie działo. Ile tak w przyszłym roku nowości?
4: Będzie to kilkanaście modeli. Myślę, że pod koniec przyszłego roku będziemy mogli spokojnie porozmawiać o tym, że mamy w tej chwili kilkanaście modeli w ofercie w Polsce. Multum rodzajów napędów, od klasycznych spalinowych po hybrydy plug-in, pewne hybrydy i też samochody elektryczne. No i duży zakres też segmentów, w których będziemy operować.
3: Piotrowi wierzę i zawsze słowo rzeknięte przez niego było dotrzymane, a więc czekamy, co będzie dalej się działo. Przypominam, naszym gościem był
4: Piotr Laube, dyrektor zarządzający Astana Motors Polska.
3: Dziękuję serdecznie i do zobaczenia przy kolejnych okazjach.
4: Dziękuję również.

0: drodze ze świętym Krzysztofem.
1: Czy byliście Państwo kiedyś na takiej olbrzymiej farmie, gdzie rosną dynie? No to żałujcie, bo ja jestem i gdzie nie zerknę, to dynia. Dynia na dyni i dynią pogania. Ale nie przyjechałem tutaj, a dokładnie w okolice Łodzi, by podziwiać dynie. Przyjechałem, by zapoznać się z nowymi rozwiązaniami w Daciach i by być jednym z pierwszych na świecie, którzy obejrzeli nowy model Daci, Dacie Striker. Naszym gościem jest dzisiaj Janusz Chodyła, atasze prasowy firmy Renault Polska. Witam Cię, Januszu.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, nowe Dacie to na przykład trójnapęd, no bo hybryda to wiemy, tak? Dwójnapęd. A trójnapęd?
2: Trójnapęd to jest nowe słowo, tribrids. Wszyscy znamy hybrydy, Dacia oferuje tribrids, ponieważ niektóre nasze samochody, Dustery, modele Duster i Bigster mogą być wyposażone zarówno w układ miękkiej hybrydy, ale to już na rynku jest znane, dodatkowo w silnik dwupaliwowy, benzyna LPG, niezwykle ważny przy obecnych cenach paliw, oraz napęd 4x4 za pomocą silnika elektrycznego umiejscowionego na tylnej osi.
1: Dodatkowo automatyczna skrzynia biegów.
2: Klient otrzymuje automatyczną skrzynię biegów, więc pełna przyjemność użytkowania samochodu.
1: Pojawiają się więc rozwiązania, na które kiedyś odpowiedź ze strony sprzedawców była: no niestety takiego czegoś u nas nie ma. No w Daci jest i w Daci jest na przykład ten gaz instalowany fabrycznie.
2: Absolutnie tak, to znaczy to jest zaleta, że ta instalacja gazowa ma jakość montażu fabrycznego. Chodzi o instalację elektryczną, o elektronikę i chociażby taki prozaiczną sprawę jak umiejscowienie gniazdka do wlewu gazu. To gniazdko jest obok wlewu paliwa pod klapką.
1: Dacia Striker pasjonuje się tym samochodem już od kilku miesięcy, od momentu jak pojawiły się pierwsze rysunki, potem pierwsze zdjęcia. To takie trzy w jednym, jak już tak mówimy o trójcach.
2: Tak, rzeczywiście ta liczba pojawia się podczas naszej rozmowy często. Nasze ulice są w tej chwili zdominowane przez SUV-y. SUV-y mają swoje zalety, ale na przykład przy dalszej wyprawie taki samochód jest po prostu głośny w środku, bo jest wysoki. A Dacia wpadła na pomysł, żeby zaproponować model, który jest połączeniem SUV-a, ale także kombi i hatchbacka, jeśli chodzi o efektywność w zużyciu paliwa. Samochód jest podwyższony, ma wysoki prześwit, więc nie będzie się bał krawężników, ale jest niższy od SUV-a o 6 cm, w związku z tym będzie w nim ciszej. Ma formę zbliżoną do tego, co znamy z kombi. Olbrzymi bagażnik, 600 litrów, który zresztą w jednej z wersji się otwiera, jak się zbliżamy. Samoczynnie się otwiera klapa bagażnika, jak się do samochodu zbliżamy.
1: Jaki układ napędowy w tejże Daci?
2: Proponujemy trzy układy napędowe. Jest to napęd dwupaliwowy benzyna-gaz o mocy 140 koni. Tam jest wspomaganie miękką hybrydą 48 V. Jest pełna hybryda 155 koni, gdzie silnik spalinowy pełni rolę generatora. I jest nowość, to znaczy 150-konny samochód z dołączanym elektrycznym napędem 4x4.
1: Chwaliłem się na początku, że jestem jednym z pierwszych ludzi na świecie, którzy oglądają ten samochód. To nie jest takie chwalenie się czcze, naprawdę tak, bo premiera tego samochodu na Mondial Automobile w Paryżu, a więc za chwil parę, a pod koniec roku, z tego co jest mi wiadome, samochód pojawi się już na polskim rynku.
2: Dokładnie tak, już w czwartym kwartale zaczniemy przyjmować zamówienia, sądzę, że to będzie po salonie paryskim i pierwsze samochody pojawią się w salonach na przełomie roku. Serdecznie zapraszam do dealerów Renault i Daci.
1: Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Janusz Chodyła, atasze prasowy firmy Renault Polska. Ja dobrze jeszcze popatrzę sobie na Strikera. No, jestem jednym z

0: po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: W dzisiejszych wrażeniach z jazdy znowu dwa pojazdy. To samochód odmieniony i samochód zmieszany. Zacznijmy od tego odmienionego. Ten odmieniony to Renault Espace Esprit Alpine Anno Domini 2026. Mamy kolejny przykład, że przedstawiciele producentów pojazdów, nie tylko ci z Chin, bacznie wsłuchują się w uwagi użytkowników pojazdów rodem z ich fabryk. Tak właśnie jest w przypadku Renault, które odmieniło, acz nie gruntownie, model Espace. Jedną z głównych uwag, jakie mieli do tego modelu jego użytkownicy, były szarpnięcia przy gwałtownym przyspieszaniu. W aktualnie dostępnym Espace pojawiły się nowy przód, nowa maska, tylna klapa i lampy. We wnętrzu pojazdu pojawiła się nowa ładowarka indukcyjna do smartfonów. Nadal jednak brakuje na tylnej kanapie klasycznego podłokietnika. Ten, który jest, to taki wziernik do bagażnika, gdy go używamy właśnie jako podłokietnik. W pakiecie mamy też właśnie dostęp do bagażnika. Nowe są też klejone szyby oraz uszczelki drzwi. Pod maską nadal pracuje 200-konny układ napędowy Full Hybrid E-Tech. Trochę szkoda, że wciąż w roli silnika spalinowego jest 3-cylindrowe 1.2. A może by tak 4-cylindrowe 1.8? Przecież jest na półkach Renault. Zmiany odczuwalne jednak są. Wspominaliśmy o uwagach dotyczących szarpnięć podczas przyspieszania. Zmieniono oprogramowanie sterujące pracą jednostki napędowej, włącznie z pracą wielotrybowej skrzyni biegów. Teraz zmiana biegów odbywa się gładko, a po szarpnięciach zostało tylko wspomnienie. Nie zauważyliśmy większych zmian w zużyciu paliwa. Od 4,5 litra na 100 km daje się takie coś osiągnąć. Do 7,5 litra na 100 km przy ostrzejszej jeździe. System czterech kół skrętnych nadal pozostał bez zmian. Wybierając tryb pracy Smart, nie ustawimy bezpośrednio dla niego przygotowanego kąta skrętu tylnej osi. Tryb Smart korzysta z innych zaprogramowanych trybów, zależnie od warunków jazdy i chwilowych preferencji kierowcy. Tak więc, wybierając ustawienie np. trybu Sport, uruchamiamy odpowiednią wielkość, która no we właściwym momencie, tryb Smart go sobie wybierze, zostanie wykorzystana. Zgodnie z normami europejskimi Espace pilnuje, by kierowca był skupiony na jeździe. Przypomina o tym, obserwując go przy pomocy kamerki, ale nie tak często, jak to bywa w innych samochodach. To tylko kilka głównych zmian, które pojawiły się w nowej odsłonie Espace. Podparyskie wróbelki coś tam ostatnio ćwierkają o kolejnych zmianach w tym modelu. Może będzie nowy układ hybrydowy? Kto wie? A teraz samochód zmieszany, co nie oznacza, że nie wstrząśnięty. JQ7 Hybrid Exclusive. Premiera JQ7. Kiedy to było? A niedawno było. Ale patrząc na siódemkę w wersji hybrydowej, wydaje się, że dawno. JQ7 kilkakrotnie gościł w naszej redakcji. Naszym zdaniem to jeden z ciekawszych samochodów Made in China. Były więc wersje z napędem spalinowym, były z jednostką napędową Super Hybrid, no czyli hybrydą PHEV, czyli taką z ogonkiem, co to można ładować z zewnętrznego źródła zasilania. JQ7 od pierwszego z nim spotkania uznany został za odmianę Land Rovera rodem z chińskiego koncernu Chery. Wiele było jednak do niego zastrzeżeń. JQ7 Hybrid to model z napędem hybrydowym, bez możliwości właśnie ładowania akumulatora trakcyjnego z zewnętrznego źródła energii. A zastrzeżeń don jakby było o wiele, wiele mniej. Z zewnątrz zmian raczej nie widać. Wnętrze, no to już coś innego. Zauważamy mieszankę dobrych rozwiązań z wersji benzynowej i wersji Super Hybrid. Wróciła regulacja bocznych lusterek wstecznych na panel drzwi kierowcy, no to wzorem benzyniaka. Dźwignia zmiany biegów, jak to w Super Hybrydzie było, jest na kolumnie kierownicy. Są zwolennicy i przeciwnicy tego usytuowania, ale za to no, troszkę więcej jest miejsca na środkowej konsoli. W hybrydowym JQ oczywiście królują ekrany, jakżeby inaczej. Ten mniejszy przed kierowcą i ten centralny duży, prawie 15-calowy. No, czy też pamiętamy 15-calowe telewizory. Nadal niestety właśnie ekran jest centrum regulacji wieloma funkcjami pojazdu. Choć, trzeba przyznać, kilka klasycznych przycisków się ostało. Trochę to mało, ale z tym Jake'u da się porozmawiać. Nie przy pomocy asystenta głosowego regulować wieloma funkcjami. Miejsca wewnątrz jest tyle, co w innych wersjach siódemki. Podobnie rzecz ma się z komfortem, no bo istnieje wielowahaczowe zawieszenie z tyłu. I tu drobna uwaga. Naszym zdaniem kierowca na swoim miejscu czuje się odrobinę lepiej niż w poprzednich wersjach. Bagażnik 340 litrów pojemności pod roletę. Gdy ją odsuniemy, pojemność oczywiście wzrośnie, ale nie polecamy zasłaniania widoczności do tyłu. Można za to skorzystać ze schowków pod podłogą bagażnika. Napęd tego modelu jest identyczny jak w hybrydowej piątce. To turbodoładowany 1,5-litrowy silnik benzynowy, silnik elektryczny i alternator pełniący też funkcję rozrusznika. Moc łączna tego zestawu to 224 konie mechaniczne. Silnik spalinowy ma trochę pracy, bo spełnia rolę generatora prądu, może też bezpośrednio napędzać koła przedniej osi. Zwróciliśmy uwagę na płynną pracę tej jednostki napędowej, więcej niż dobre przyspieszenie. No to jeszcze zużycie paliwa. Jazda oszczędna około 5 litrów na 100 km. Jazda dynamiczna 7 litrów na 100 km. Autostrada i ekspresówka zwiększą to zużycie. Naprawdę. Do nawet powyżej 8 litrów na 100 km. Chińskie samochody europeizują się. To fakt. Fakt, z którym współczesny motoryzacyjny świat musi się pogodzić. No takie to już jest życie. Jedźcie bezpiecznie, kochajcie się mocno. Do usłyszenia w kolejnej audycji Po drodze ze świętym Krzysztofem. Kłania się Grzegorz Traczewski.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, tu Łukasz Golec
2: i Paweł Golec.
1: Radio Warszawa świętuje 35. urodziny, ależ to minęło, no nie wiadomo kiedy, i z tej okazji oczywiście muszą popłynąć życzenia od zespołu Golec Orkiestra. W związku z tym życzymy wam fantastycznych, że tak powiem, nadawców, fantastycznych dziennikarzy, fantastycznej publiki, fantastycznych odbiorców, dużo ciekawych programów i niech się muzyka niesie jak najdalej, aż do samych gór, znaczy od gór do morza.
2: Życzymy zasięgów, żeby, jak to się mówi, kulę ziemską kilkakrotnie okrążyć, i przede wszystkim wysokich słupków słuchalności, rozpoznawalności i przede wszystkim bardzo dobra muzyka, niech cały czas płynie z tej stacji Radia Warszawa.
1: Pozdrawiamy gorąco i najlepsze życzenia. Jeszcze raz, żyjcie nam, grajcie nam jak najdłużej, jak to się mówi w górach, tak trzymać ze setki, nie spuszczać.
3: 100 lat, 100 lat, niech żyje nam, niech żyje nam
1: Radio Warszawa.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Za 10 minut przywitam godzinę 14, a teraz taka propozycja, uwaga. Ja wiem, że Państwo lubią dobrą muzykę, ale teraz chodzi o zupełnie inne czasy. Trzeba cofnąć się troszeczkę, ponieważ Muzeum Historii Polski zaprasza do udziału w głosowaniu na najlepszą piosenkę PRL-u. Zaskoczenie? Trochę tak. Do 14 października na plebiscyt Muzeum Historii Polski.pl wytypować można jeden z 16 utworów. A to mamy do wyboru. Ja myślałam, że tutaj zaproponujemy jakąś konkretną piosenkę. Między innymi są Mury oczywiście. Dziwny jest ten świat. Parastatek. O to chyba wiem, która piosenka zwycięży. Plebiscyt towarzyszy wystawie Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle poświęconej muzyce rozrywkowej w latach 1944-1989. My akurat teraz w przeboju z lat PRL-u nie zagramy.

0: talk about it.
1: Za 2,5 minuty godzina 14 pora obiadowa w Radio Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
4: Kilka dni temu napastnik zabił kapłana w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu, a dwóch innych kapłanów ranił, w tym jednego ciężko. Ranił też dwie inne osoby.
5: Pragnę w swoim imieniu powiedzieć, że wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas, ale w sposób szczególny za naszego oprawcę.
4: To był fragment pierwszej po ataku homilii księdza Adriana, jednego ze zranionych. O tej sytuacji z księżmi i ze świeckimi z Przemyśla i z Jarosławia będę rozmawiał dziś po 22. Audycja Wywiad z Człowiekiem finansowana jest przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
3: A reklamujesz swoją firmę?
2: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
3: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
2: Naprawdę? W radiu?
4: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
5: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw. Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
6: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: samotność, ucieczka czy droga. Bóg relacją trzech osób. Duchowość pustelnika. Lekarstwa na samotność. Każdy umiera sam. A także nowy cykl Kazanie na górze. Sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
7: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy.
8: Prawdziwą twarz świętego Franciszka z Asyżu odsłania ojciec Andrzej Zając w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Franciszek, jakiego nie znamy. Jak odmawiać różaniec, radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Uczyć się Chrystusa od Maryi. Rodzice, szkoła. Jak się dogadać, podpowiada Sławomir Fido w tekście Stawką jest dobro dziecka.
9: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
12: Co z tą pogodą? Słoneczne niebo na Mazowszu dzisiaj króluje. 20 stopni w Warszawie, a już było 21. Będzie jeszcze cieplej, obiecują synoptycy po godzinie 16. Jeżeli chodzi natomiast o Sulejówek, to tam 20 stopni, Ożarów Mazowiecki 21, Chotomów 20, a Józefów i Wołomin tutaj już 21 stopni i także więcej słońca niż chmur.
11: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
12: Prawie 2 minuty po godzinie 14. Tak powiedziałam, że pora obiadowa z Radiem Warszawa i te dobre chwile na antenie. 106,2 FM. Céline Dion na dobry początek tej godziny, ale mogę obiecać, że również. No Céline nie zdążyła złożyć nam życzeń, ale Andrzej Krzywy, wokalista zespołu Demono, złoży życzenia dla naszej redakcji, pewnie również dla Państwa. Mogę to obiecać.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Moi drodzy, z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Andrzej Krzywy, zespół Demono.

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Kwadrans po godzinie 14. Mam tutaj prośbę, żeby sprawdzić, o której będzie różaniec w kontrkatedrze i w katedrze warszawsko-praskiej. Sprawdzę i powiem o tym. Tylko sobie zapiszę, bo ja mam dobrą pamięć. Bardzo dobrą, wręcz błyskawiczną. Ale na moment przeniesiemy się do Wielkopolski. Zainteresowała mnie ta sprawa, ponieważ dotyczy ona Sanktuarium Bożego Ciała w Nowych Skamielżycach. To jest właśnie województwo wielkopolskie i tam powstanie miejsce słowa. Co to takiego? To jest taki mobilny punkt ewangelizacyjny i kiedy założymy specjalne okulary, tylko tutaj nie mam informacji, czy to są okulary 3D, 4D, to będziemy mogli stać się uczestnikami wydarzeń sprzed 2000 lat. Szczerze mówiąc, to jest bardzo, bardzo zachęcające. Ciekawe wydarzenie. Będziemy do tego powracać. Ja muszę jeszcze sprawdzić tutaj ten różaniec, tak? Roy Orbison na 106.2 FM już teraz. Dobre chwile. Radio Warszawa.

0: 23 minuty po godzinie 14. Pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy, a jeżeli ktoś z Państwa twierdzi, że to właśnie jego parafia jest najlepsza, albo warto ją po prostu zaprosić. Mają Państwo nowego proboszcza, sympatycznego wikarego, świetną wspólnotę, koła Żywego Różańca, które wymadlają cuda dla innych, to zachęcam do tego, żeby do nas się zgłaszać. Pietrzak@radiowarszawa.com.pl.
1: Przystanek Parafia.
2: Dzień dobry, zapraszam serdecznie do duszpasterstwa akademickiego Dąb przy Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli. Mamy grupy w tygodniu w roku akademickim w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. Można przyjść także na herbatkę po mszy świętej akademickiej niedzielnej, która jest o godzinie 19.30. Można się z nami zapoznać. Rusza nowy rok akademicki, więc to jest bardzo dobry moment. Dla mnie też ważny jest ten aspekt wspólnotowy. Ja akurat działam we wspólnocie Reuel, to jest taka grupa medytacyjna. Praktykujemy tam medytację ignacjańską raz w tygodniu. Ale wydaje mi się, że nie tylko ten aspekt wspólnotowy mnie tam trzyma. To znaczy nie jest to może główna rzecz. Właśnie bardziej wydaje mi się, że sama specyfika tego, co tam robimy, czyli właśnie tej medytacji. Uważam, że to jest też takie dosyć wyjątkowe na skalę duszpasterstw akademickich w Warszawie, że właśnie takie rzeczy tam robimy. W takim okresie studenckim, który jest zazwyczaj pełen jakiejś niepewności, poszukiwania swojej drogi i swojej tożsamości, jest to szczególnie ważne, żeby po pierwsze znaleźć wspólnotę ludzi, którymi będzie można razem wzrastać w taki sposób właśnie, w jaki się chce, zgodny z wartościami. No ale też właśnie jakieś takie miejsce, gdzie będzie można dostać narzędzia, żeby jakoś to swoje życie poprowadzić dobrze właśnie w tym newralgicznym okresie. Zapraszamy.
0: Dlaczego warto odwiedzić właśnie tę parafię?
3: Przede wszystkim dlatego, że to jest parafia dla wszystkich. To jest parafia włączająca, inkluzywna, zapraszająca, świadcząca o dobru, tak, które jeden człowiek może dać drugiemu, no i przede wszystkim posiadająca relikwie Andrzeja Boboli.
0: Dokładnie jak któż nie chciał wytrzymać z takim niesamowitym świętym, naszym patronem. My to mamy szczęście do takich wielkich, świętych osobistości w historii Kościoła i w historii naszej ojczyzny. Na naszej antenie Michael W. Smith, 25 minut po godzinie 14.00.

0: 29 po 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Placki ziemniaczane, kopytka, frytki, tarta, chipsy. Ziemniaki pojawiają się na naszym stole pod wieloma postaciami każdego dnia. W niedzielę w Stanisławowie I w gminie Nieporęt będą świętować Dzień tego warzywa, a ja Wam o tym opowiem. Zapraszam, Damian Kowalski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Kochani słuchacze, 10 lat temu pomogliście nam wyremontować studio. Dzięki temu nasze radio stało się zdecydowanie bardziej profesjonalne, ale teraz chodzi też nam o to, żeby było bardziej widzialne. Wkładamy w to bardzo dużo pracy, żebyśmy byli nie tylko słyszalni, ale też widzialni. Ale potrzebujemy w tym Waszej pomocy, ponieważ robienie zdjęć i nagrywanie filmów w warunkach, które są teraz, jest bardzo trudne.
4: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Za 20 minut godzina 15, w tej godzinie jeszcze nauczanie naszych pasterzy, a także fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 23 maja 2026 roku. Zjazd rodzinnych kół różańcowych w parafii świętej Faustyny na Brudnie.
3: Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Taki był refren. Ale w innych uroczystościach śpiewamy też Tyś wielką chlubą narodu polskiego. To jakby dwa różne odniesienia. Rozumiemy, co to znaczy. Chociaż muszę przyznać, że młodsze pokolenie nie bardzo wie, co to jest, co to słowo oznacza chluba. Chodzi tutaj, gdybyśmy zastąpili bardziej zrozumiałym wyrazem, tyś wielkim darem, tyś wielkim, powiedziałbym, prezentem, radością Kościoła, narodu. To są słowa, które my kierujemy do Matki Bożej. I dobrze, ale teraz weźmy to i spróbujmy rozważyć nie w tej proporcji wielkiego majestatu, kiedy stajemy przed Matką Bożą, ale w zwykłych relacjach Matka Ziemska i dzieci. Dzieci mówią, tyś wielką radością naszą, a Matka co by chciała najchętniej odpowiedzieć? Prawdziwie byłabym uradowana i usatysfakcjonowana, gdybym mogła o was powiedzieć. Wy jesteście wielkim skarbem mojego serca, wy jesteście wielkim skarbem tego narodu.
1: Dobre słowo pasterzy.

Dobre chwile z Radiem Warszawa na 106.2 FM za 10 minut, godzina 15. Jakiś czas temu, kilka dni temu, nie tak dawno temu, świętowała parafia świętego Hieronima w Starej Miłosnej. Kochani, pozdrawiamy księdza proboszcza, posługujących tam kapłanów i oczywiście wszystkich parafian i wiernych. Myślę, że to świętowanie się udało. A propos świętowania, to też serca dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają funkcjonowanie i działalność Radia Warszawa. Dziękujemy za Państwa hojność i za Państwa serca. Szczegóły związane z tym wsparciem także na naszej stronie internetowej www.radiowarszawa.com.pl. A teraz no chyba jeden z takich najbardziej znanych przebojów elektrycznych gitar, czyli po prostu Killer, ale obiecuję, że zaraz potem zmienimy nastrój muzyczny na bardziej spokojny przed modlitwą.

0: Za 2,5 minuty, godzina 15, czas na lekturę dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Godzina miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Kiedy byłam w bliskości z Panem, powiedział: czemu się lękasz przystąpić do dzieła, które Ci polecam? Odpowiedziałam: czemuż mnie w tych chwilach, Jezu, zostawiasz samą i nie czuję obecności Twojej? Córko moja, chociażbyś mnie nie dostrzegała, nawet w najtajniejszych głębiach swego serca, to nie możesz twierdzić, że mnie tam nie ma. Usuwam tylko odczucie siebie, ale to nie powinno być Ci przeszkodą. Czynię to dla niezgłębionych zamiarów swoich, które poznasz później. Córko moja, na zawsze wiedz o tym, że tylko grzech ciężki wypędza mnie z duszy, ale nic więcej.

On jest obrazem Boga niewidzialnego. Listu do Kolosan. Jezu najmiłosierniejszy, w godzinie Twego konania stajemy w duchu na Golgocie, gdzie wywyższony na krzyżu ogarniasz ziemię i nas swym litościwym spojrzeniem. Oczyma duszy widzimy Twoje jaśniejące rany i sączące się z przebitego boku życiodajny strumień krwi i wody. Mimo bólu jest w Tobie jakiś majestat. Bije od Ciebie blask tajemnicy paschalnej. Bo to jesteś Ty, ten sam, którego przedstawia obraz miłosierdzia Bożego, Zbawiciel ze zranionymi dłońmi, stopami i bokiem. Wcielone miłosierdzie Boże, idące w kierunku człowieka z błogosławieństwem, z darem przebaczenia. Pokój Wam, powiedziałeś po zmartwychwstaniu, weźmijcie Ducha Świętego. Mówiłeś przecież do świętej siostry Faustyny, nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca. Z darem swej zbawczej męki idziesz do ludzi wszystkich pokoleń. W godzinie wielkiego miłosierdzia dla całego świata dziękujemy za to, że powołując do życia świętą siostrę Faustynę, zechciałeś przybliżyć światu tajemnicę miłosierdzia Bożego, która w przedziwny sposób łączy ból męki i radość zmartwychwstania. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, by Kościół, a w nim osoby Bogu poświęcone i apostołowie Bożego miłosierdzia, kontemplując jednocześnie Twe bolesne rany i chwałę jaśniejącą na Twoim obliczu, pamiętali o wartości cierpienia złączonego z Twą bolesną męką i pozostali wierni swojej misji, naśladując Cię w cierpieniu, w czynieniu miłosierdzia. A łagodność Twojego oblicza z Kalwarii niech sprawi, że najwięksi grzesznicy nie będą się bali zbliżyć do Ciebie, by naczyniem ufności czerpać łaski nawrócenia. Z wysokości krzyża błogosław naszej Ojczyźnie i całemu światu. Prosimy we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona o dar nowych licznych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Prosimy o dar pokoju i bezpieczeństwo dla naszej Ojczyzny. Za wszystkie rodziny, za dzieci, młodzież, osoby samotne, przebywające w domach opieki, w hospicjach, w szpitalach. Polecamy też tych, którzy poszukują pracy, aby ją znaleźli, aby mogli godnie żyć. Polecamy, Jezu, Twemu miłosierdziu wszystkich pielgrzymów nawiedzających nasze sanktuarium świętej siostry Faustyny na Warszawskiej Woli. Prosimy o potrzebne łaski i owoce Triduum przed uroczystością patronalną jej narodzin dla nieba 5 października. Polecamy wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, modlących się obecnie razem z nami w intencjach ich rodzin. Za tych, którzy w tej chwili konają, którzy dziś jeszcze odejdą do wieczności, przytul ich, Jezu, do swego miłosiernego serca i przyjmij do grona wybranych w niebie. We wszystkich tych intencjach i te, które mamy w naszych sercach, które przynosimy i składamy u Twoich stóp, odmówimy również koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

0: teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
0: Wstąpił do niebios trzeciego dnia.

0: Święty Kościół,
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Naszego Jezusa, grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas.

Miłosierdzie Boże, Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywały źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jezu miłosierny, dziękujemy za wymowny gest Twoich rozpostartych ramion, ogarniających wszystkich z wysokości krzyża. Dziękujemy za tych, którzy idąc za Twoim przykładem z dnia na dzień, stają się coraz bardziej otwarci na innych. Dziękujemy za dar miłości ofiarnej, za takie świadectwo życia, które zostawiła nam Święta Siostra Faustyna i za Twoje orędzie, przez które zachęcasz nas, byśmy byli miłosierni dla siebie nawzajem i obiecujesz nam swoją pomoc. Za wszystkie dary i łaski wyproszone w tej godzinie miłosierdzia uwielbiamy Cię, Panie Jezu, słowami pieśni.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą przeczyta proboszcz tej parafii ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Marek Hawryluk. 18 po 15.
1: Z Ewangelii Świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
2: Pośród różnych spraw każdego dnia z pewnością są takie momenty, w których możemy doświadczyć radości. Różne są powody radości. Miłe spotkanie z przyjacielem, pozytywne rozwiązanie sprawy urzędowej, ciekawy prezent na urodziny, dobre słowo do rodzica czy wychowawcy, czy udany wyjazd z grupą znajomych. W takich sytuacjach dobrze jest zauważyć, co tak naprawdę mnie ucieszyło albo jaka potrzeba została spełniona, a w dalszej części opowiedzieć o tym Jezusowi. A On, który widzi wszystko, co dzieje się w moim sercu, również wskazuje mi najgłębszy powód do radości. Moje imię jest zapisane w niebie, czyli moje imię jest w Bogu. On nie traktuje nas seryjnie, jak numerki w takim czy innym systemie, ale na serio. Jako ukochane dzieci, bo dał nam swojego Syna, aby nas uratować i wprowadzić do domu wiecznego szczęścia we wspólnocie Trójcy Świętej. Z tego powodu każdy z nas może być szczęśliwy dlatego, że widzi i słyszy działanie Jezusa w swoim życiu. Wtedy Boża radość trwa w nas dłużej niż najlepsze osiągnięcia czy udane prezenty, które gdzieś odłożymy. Jak wspaniały jest Bóg, który z miłością wypowiada nasze imię i nam błogosławi.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 33 minuty po godzinie 15, przyznaję się, zjadłam coś słodkiego, no i zobaczymy, jak teraz Państwu przekażę tę ważną informację. Uwaga, na pierwszą ogólnopolską pielgrzymkę edukacji domowej 10 października na Jasną Górę zaprasza Fundacja Gotów we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży oraz Instytutem Edukacji Medialnej. W programie msza święta, wykłady, świadectwa i koncert księdza Jakuba Bartczaka. Edukacja domowa, tak przypomnę, na antenie Radia Warszawa Państwo mogli wysłuchać tego tematu w naszych audycjach. Obejmuje około 60 tysięcy uczniów i kończy w Polsce, uwaga, tyle lat co Radio Warszawa, czyli ile? 35, tak? 35 lat dokładnie. W tej godzinie jeszcze zdążę Państwu powiedzieć o pewnym ambulansie autobusu do zadań specjalnych. Ile sztuk tego ambulansu mamy w Polsce? O tym już za kilka chwil. When I first saw you.

0: I z Justiniem Timberlake'iem dotarliśmy do przeglądu miesięcznika Anioł Stróż. Te miesięczniki wydawnictwa Sióstr Loratanek oczywiście z serca Państwu polecamy.
1: Przegląd miesięczników katolickich. Anioł Stróż.
2: Najnowszy numer miesięcznika dla dzieci, ale ja powtarzam, że to jest miesięcznik dla całej rodziny Anioł Stróż przed nami, a jest z nami redaktor naczelny, brat Tadeusz Ruciński. Szczęść Boże, pokój i dobro.
3: Szczęść Boże, pokój i dobro Pani i wszystkim słuchaczom.
2: Bardzo dziękuję również za to błogosławieństwo i te życzenia. No, mamy już październik, prawda? A okładka zdradza także inne tematy. Jakie?
3: No, prawie, że główny. Drugiego października Kościół obchodzi wspomnienie aniołów stróżów. I już na pierwszej stronie ta połowa poświęcona z tym takim łukiem zdradza od razu istotę całego numeru. Aniele opatrzności Bożej w zagrożeniu nam pomożesz. I tam się, można powiedzieć, w różnych sposobach odmienia właśnie to ta prawda, bo o tej prawdzie nie zawsze pamiętamy.
2: Które zagrożenia dzisiaj są szczególnie powszechne?
3: No takie bezpośrednio doświadczane to są właśnie te takie fizyczne zagrożenia, no czy na szosie, czy wobec różnych niebezpieczeństw. Gdybyśmy tak chcieli po dorosłemu porozmawiać, to o wiele większymi zagrożeniami są zagrożenia duchowe, które niestety drzemią albo się srożą poprzez choćby smartfony, komputery, gry komputerowe i tak dalej.
2: Czyli jednak świat internetu i współczesnych technologii, tam też czyhają te współczesne zagrożenia.
3: No tak, ale i aniołowie tam też mogą działać, bo są ramionami opatrzności Bożej. To nie są tylko takie duszki, małe aniołki poczciwe, które można postawić na półce dla dzieci. Nie, to są potężni mocarze, tylko że trzeba ich wzywać, trzeba się do nich modlić, trzeba ich zobowiązywać właśnie do tej pomocy, bo każdy z nas tego anioła od chwili urodzenia aż do śmierci, a nawet i czasem posiada.
2: Przyłóż ucho do Ewangelii. Co tym razem przekazuje nam Pan Bóg w swoim słowie?
3: No właśnie, tutaj tak jak zawsze cztery, czasem pięć tak. Ewangelii niedzielnych i do każdej z nich jest takie opowiadanko, żeby ujrzeć, jak ta Ewangelia dzieje się w naszym życiu. Nie tylko, że się ją czyta, ale nagle można ją odczytywać w normalnych wydarzeniach, w osobach, w tak zwanych czasem i szczęśliwych trafach. Tak jak czasem mówimy o opatrzności Bożej.
2: I tak to właśnie wygląda. Drodzy Państwo, poza tym Marysia, o której często wspominamy, prawda, w ramach pamiętnika, tym razem ma właśnie te wyzwania związane z tym światem technologii, internetu, tak, tymi treściami?
3: Właśnie, bo tutaj nagle odkrywa właśnie takie teraz popularne, może jeszcze nie wśród dzieci, ale wśród dorosłych, zwłaszcza związanych trochę z dziećmi, słowo przebodźcowanie, nie? Czyli nadmiar tych szkodliwych, bardzo takich pobudzających bodźców, które męczą nie tylko umysł, ale i duszę i zatruwają sumienie. I ona idzie z tym do siostry katechetki, bo akurat w niej widzi właśnie jakiś taki wielki spokój, nie? Taką harmonię, której jakby jej coraz bardziej brakuje. I siostra właśnie zdradza jej te źródła owego pokoju. Ale już tutaj nie będę zdradzał, bo niech ci, którzy słuchają tego, niech sięgną po ten numer, no to doczytają resztę.
2: Ale piękne jest to, bracie, że właśnie bohaterka tego swojego pamiętnika, anielskiego pamiętnika, tak? Jednak u kogo szuka pomocy? U swojej siostry katechetki, prawda? Jakie to jest świadectwo? Wie, że może na nią liczyć, tak?
3: W tym świecie stworzonym akurat w tym pamiętniku to przede wszystkim jest dobra relacja z dorosłymi. Czy to z babcią, czy to z tatusiem, czy to z ciocią, czy to z księdzem.
2: To poczucie bezpieczeństwa
3: tego,
2: daje, tak?
3: Tego brakuje teraz. Dzieci są zostawione samym sobie i przez to jakoś osierocone.
2: Przypomnijmy, tak jak brat Tadeusz powiedział na początku, październik to jest miesiąc, w którym czcimy i przypominamy o roli, znaczeniu i działaniu naszych aniołów, stróżów i mogę obiecać, że właśnie w tym numerze między innymi historie, opowiadania, wątki dotyczące właśnie ich interwencji, pomocy i obecności, między innymi w życiu świętych, ale nie tylko. Możemy teraz na przykład polecić, czyli świętego Pawła, kiedy był na Malcie, prawda?
3: O, nie tylko na Malcie, tam on objechał cały Bliski Wschód, Grecję, część Włoch i tak dalej, a tutaj akurat jest dramatyczny moment, kiedy on jako więzień jest transportowany okrętem. I nagle burza, ogromny sztorm zagraża temu statkowi, któremu już marynarze nie mogą sprostać, jeśli chodzi o ratowanie. I wtedy święty Paweł, anioł, wzywa swojego anioła stróża, jak się świetnie o nim wyraził. Ukazał mi się anioł Boga, do którego należę i któremu służę. I powiedział, nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed Cezarem. A więc... to jest ta opatrzność, nie? To Bóg kieruje losami świata. Wracam do tego Eugeniusza, ale ta historia jest naprawdę sensacyjna, bo się rzeczywiście wydarzyła, kiedy mały chłopiec został porwany przez cyganów i spędził w taborze cygańskim kilka lat i jedynie pamiętał modlitwy do anioła stróża, której nauczyła go jego mama i kiedy w końcu ucieka od tych cyganów, to jest to jedyny znak rozpoznawczy dla poszukiwania tejże mamy i która potem odkrywa w gazecie ten tekst tej modlitwy, której go nauczyła i potem ten trop doprowadza do ich spotkania.
2: Ale bracie, to chyba potrzeba wielkiej wiary, prawda, żeby wiedzieć o obecności swojego anioła stróża,
3: tak,
2: być o tym przekonanym, to zauważyć.
3: Człowiek wdraża, jeśli tak codziennie wzywa anioła stróża i go traktuje jako żywą, mocną, mądrą, nie, Bożą istotę, no to stwarza się nawet już taki nawyk, taki duch wiary, że potem już, kiedy przychodzi niebezpieczeństwo takie czy inne, również kiedy przychodzi pokusa z kusicielem, no to jest się w którą stronę zwrócić. A nawet wszyscy święci, którzy widzieli aniołów, to zawsze mówili, anioł stróż jest po twojej prawej stronie.
2: A to prawda.
3: Nawet fizycznie można się zwrócić, aniele Boży. A ta modlitwa, bardzo mądra notabene, wcale nie dziecinna, od wielu wieków uczona w kościele i przez rodziców, babcie, dziadków i tak dalej, ona jest najprostsza i wyraża cztery prawdy o działaniu aniołów stróżów.
2: Bracie, jak zwykle oczywiście polecamy również komiksy. Tym razem dzieci z klasy Pawła przygotowały nauczycielom na dzień ich święta, prawda? Coś, a w kąciku małego fizyka możemy nauczyć się takiej umiejętności, uwaga, zawieszania szklanek na balonach. To brzmi niebezpiecznie, ale możemy powiedzieć, że wszystko, że ta zabawa skończy się dobrze.
3: Zawsze nad tym czuwa i tworzy ten dział akurat pan Robert, nasz grafik, który jest tatą i kilkorga dzieci i on najpierw testuje na swoich dzieciach, a więc te fotografie zawsze pochodzą nie tylko z jego rodziny, ale i z sąsiednich rodzin. Także tutaj możemy mieć gwarancję, że to działa, dobrze działa.
2: Coś, czego dzisiaj potrzebujemy i z czym żyjemy, czyli audycje na płycie, prawda? Anielskie audycje na płycie, tak?
3: No właśnie, one są osnute na tych czterech opowiadaniach, ale ożywają poprzez rozmowy z taką małą, nie, która zadaje dziwne czasem podchwytliwe pytania i ten, no, bo się nigdy nie podpisuje ten, który jej na to odpowiada. Niektórzy mówią, że to jest jej anioł stróż, z którymi ona sobie gwarzy.
2: Tak więc, drodzy Państwo, polecamy i wiem, że z wielką radością i ekscytacją też młodsi słuchacze Radia Warszawa i czytelnicy otwierają i sprawdzają, jaki tym razem jest plakat, jakie tym razem jest hasło. Drodzy Państwo, tak to właśnie wygląda Anioł Stróż, nasz Anioł Stróż, ile razy go pozdrawiamy albo dziękujemy mu za opiekę? A może często
3: właśnie, niektórzy nawet mówią, że dobrze jest dziękować aniołom za to, czego jeszcze nie zrobili.
2: O! Dziękujemy za taką podpowiedź. Dziękujemy za taką podpowiedź, wskazówkę. Brat Tadeusz Rociński, redaktor naczelny miesięcznika dla dzieci, ale przypomnę, to jest miesięcznik dla całej rodziny Anioł Stróż. Polecamy. Numer październikowy. Ewa Pietrzak, do usłyszenia z Panem Bogiem.
3: Z Panem Bogiem.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Dzień dobry, Radio Warszawa, słyszałem, 35 lat ma, więc życzę wszystkiego dobrego, rozwoju, powodzenia dla tych, którzy tworzą i którzy słuchają. Mietek Szcześniak.

0: Za minutę godzina 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kilka dni temu napastnik zabił kapłana w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu, a dwóch innych kapłanów ranił, w tym jednego ciężko. Ranił też dwie inne osoby.
3: Pragnę w swoim imieniu powiedzieć, że wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas, ale w sposób szczególny za naszego oprawcę.
2: To był fragment pierwszej po ataku homilii księdza Adriana, jednego ze zranionych. O tej sytuacji z księżmi i ze świeckimi z Przemyśla i z Jarosławia będę rozmawiał dziś po 22. Audycja Wywiad z Człowiekiem finansowana jest przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Zińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
3: A reklamujesz swoją firmę?
2: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
3: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
2: Naprawdę? W radiu?
4: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
5: Gość niedzielny.
6: W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej pielgrzymce papieża Leona XIV do Francji. Na ulicach Paryża Ojca Świętego witały setki tysięcy Francuzów. A także o tym, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania we współpracy z Bogiem. Przekonują członkowie wspólnoty trudnych małżeństw Sychar.
5: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
7: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś, Wojciech Byśkiniewicz, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia i Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
8: O reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
10: Troszeczkę mniej tego słońca o tej porze na Mazowszu, ale nie przejmujemy się tym, bo temperatury nadal są wysokie. 22 stopnie o tej porze w Grodzisku Mazowieckim, 21 stopnie w Otwocku, 23 stopnie, aż tyle w Wołominie, a w naszej stolicy o tej porze mamy 21 stopni. Temperatura w nocy spadnie do 8 stopni na plusie, deszczu nie będzie.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: 3 minuty po godzinie 16. Dziękujemy za Państwa wsparcie modlitewne i finansowe. Dziękujemy tym osobom. Są nawet wymienione na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Tapi są tam Grace z utworem na pewno na 106.2 FM. Już teraz Ewa Pietrzak. Dzień dobry, zapraszam.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 11 minut po godzinie 16. Obiecywałam, że powiem o czymś, co jest dostępne w Łodzi. Już mówię o to, że w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi zaprezentowano pierwszy w Polsce autobus ambulans do zadań specjalnych, będący mobilnym centrum ratowania życia. Uwaga, na wypadek katastrof i zdarzeń masowych. Mamy aż jeden autobus ambulans do takich zadań specjalnych. No i nie wiem teraz, czy się cieszyć, czy do Łodzi, w kierunku Łodzi po prostu swój wzrok skierować. Sylwia Grzeszczak-Mango, tak na spokojnie, a za moment kolejne życzenia. I to takiej wokalistki, takiej znakomitej dziewczyny, o takim głosie, ale się Państwo ucieszą. Yeah.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, to Sylwia Grzeszczak. Pozdrawiam słuchaczy Radia Warszawa. Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu wszystkiego dobrego. Dużo wspaniałych słuchaczy, samych hiciorów i wspaniałych informacji.

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 18 minut po godzinie 16. W tej godzinie wiadomości z życia Kościoła, a także audycja Biblia krok po kroku. A poza tym powiem, że święty Maksymilian Maria Kolbe znany także w Anglii, w Londynie. Tam wystąpił chór w 85. rocznicę śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego. To była taka anglikańska wieczorna modlitwa churalna. Większość nabożeństwa jest śpiewana przez chór w imieniu zgromadzonych, a wierni uczestniczą poprzez swoją obecność i słuchanie. Dodam, że święty Maksymilian jest jedną z 10 postaci, których figury ustawiono nad głównym wejściem do świątyni jako świadectwo chrześcijańskiego męczeństwa minionego stulecia. Daj to, z tego co pamiętam, też z Anglii na antenie Radia Warszawa, White Flag na 106.2 FM, a za moment także zagramy po polsku. Emigranci pojawią się z utworem Prosto do Słońca. 19 minut po 16.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Biskup Romuald Kamiński poświęcił świątynię parafii Matki Bożej Pompejańskiej na warszawskim Żeraniu. W uroczystości konsekracji wzięło udział wielu wiernych, którzy nie kryli entuzjazmu.
1: Jest to bardzo ważne wydarzenie w społeczności tutaj lokalnej. Kościół był budowany przez kilka lat i dzisiaj jest uwiecznienie całego procesu wieloletniego wysiłku parafian, księży, księdza proboszcza.
2: Jest to dla mnie bardzo wyjątkowy dzień. Tu się czuję ducha. Tutaj jest Pan Bóg. Pięknie jest. Z niecierpliwością czekaliśmy na ten dzień. Wreszcie nadszedł i jest super.
3: Poświęcenie naszego kościoła, który był budowany przez 10 lat. Tu przez proboszcza i naszą parafię. No żeby to wybudować, to musieli się ludzie zorganizować.
0: 10 lat temu w tym miejscu msza święta odprawiano na placu pod gołym niebem. Budowa świątyni ruszyła we wrześniu 2019 roku. Nuncjusz apostolski arcybiskup Antonio Guido Filippazzi w homilii przypomniał, że fundamentem kościoła nie są jego mury, a Jezus spotykający się w nim z wiernymi.
4: Dzisiejsza liturgia zachęca nas jednak, abyśmy wyszli poza murę widzialnego budynku. Święty Paweł przypominał nam, że to my jesteśmy świątynią Boga. Poświęcając ten budynek, Bóg pragnie budować wspólnotę opartą na Chrystusie i zamieszkiwaną przez Ducha Świętego.
0: Ośrodek duszpasterski na prawach parafii został utworzony przez arcybiskupa Henryka Hozera, a więcej na temat tej parafii w audycji Przystanek Parafia na stronie radiowarszawa.pl.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: W domu arcybiskupów warszawskich trwa konferencja zatytułowana Wieża Babel, Nowe Jeruzalem, czy AI może być zbawione? Naukowcy i duchowni zastanawiają się nad szansami i zagrożeniami związanymi z rozwojem sztucznej inteligencji. Mówi członek Rady Przyszłości oraz panelu naukowego ONZ, profesor dr habilitowany Piotr Sankowski.
6: Wydaje się, że rzeczywiście tak jakby zaczęły się, moim zdaniem, dużo za późno te dyskusje, w jaki sposób chcemy kontrolować ten rozwój sztucznej inteligencji. Tak? To znaczy te myśli wśród naukowców, że ten moment nastąpi taki jak i teraz, że po prostu musimy coś zrobić, pojawi się dużo wcześniej, czyli liczyliśmy, że on się pojawi dużo wcześniej. I musimy się rzeczywiście zastanowić. Systemy z jednej strony mogą działać w sposób już teraz bardzo autonomiczny, tak? Wykonywać bardzo długie czynności, prace i mogą czasami w jakimś sensie wynikać się z kontroli.
0: Wśród prelegentów znaleźli się m.in. socjolog profesor Andrzej Zybertowicz. Nie zabrakło dyskusji o procesie zmian, jakie niesie za sobą rozwój technologiczny.
6: Te zmiany będą bardzo dynamiczne, bardzo szybkie i musimy być gotowi. O tym mówią ekonomiści związani z rozwojem sztucznej inteligencji. Każdy taki przełom technologiczny powoduje, że pewne zawody znikają, pojawiają się nowe. Dotychczas przełomy technologiczne nie spowodowały tego, że praca zniknęła. Pracy było zawsze więcej. To jest taki paradoks, który się nazywa paradoksem Jevonsa, że jak pewne rzeczy stają się bardziej efektywne, to używamy ich dużo więcej.
0: A punktem wyjścia do dyskusji jest pierwsza encyklika papieża Leona XIV. Święci codzienności, wielcy święci na dzisiejsze czasy, tak brzmi tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. Organizatorzy chcą nimi zainspirować wiernych, mówi dyrektor muzeum ksiądz dr Robert Mirończuk.
7: Udało się nam wypożyczyć z innych muzeów włoskich 11 obrazów, które przyjechały do nas, aby uczcić okrągłą rocznicę, dokładnie 800. śmierci świętego Franciszka 1226. Ideą tej wystawy było to, by pokazać różnych świętych, którzy na przestrzeni wieków zakładali klasztory. Jest święty Hieronim, który tłumaczył Pismo Święte. Jest Jan Ewangelista, który spisał Apokalipsę, Ewangelię Jana. Ale jest także święty Bartłomiej czy święta Petronela, którzy ponieśli śmierć męczeńską.
0: Jest także święty Stanisław Kostka. Wystawę można oglądać do 15 grudnia.

0: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska, Bractwo Słowa Bożego.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Witamy w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie 26 rozdział Księgi Kapłańskiej. Proszę ojca, dlaczego Pan Bóg na pierwszym miejscu, w pierwszym, drugim wersecie tegoż rozdziału, stawia zakaz bałwochwalstwa i nakaz czczenia szabatów?
2: Bardziej pyta Pani, dlaczego te dwie sprawy są ze sobą zestawione, czy dlaczego akurat te sprawy są potraktowane jako najważniejsze?
1: Bardziej dlaczego jako zestawione, no bo wiemy dlaczego zakaz bałwochwalstwa, bo Bóg jest pierwszy, jedyny i najważniejszy i to już mamy w dekalogu powiedziane bardzo wyraźnie. Bardziej chodzi mi o to właśnie zestawienie ich razem.
2: Jest takie hiszpańskojęzyczne, choć pochodzące z Ameryki Południowej, powiedzonko, słowa dziewczyny, którymi zwraca się ona do chłopaka. Ty mówisz, że mnie kochasz, tylko mi nie mówisz kiedy. To jest właśnie podstawa tego związku. Że Bóg jest jeden, że to wyklucza jakąkolwiek formę bałwochwalstwa, no to jest dla nas
1: oczywiste
2: i dla pierwszych czytelników Księgi Kapłańskiej też było oczywiste. Natomiast ten związek odnosi się do kwestii tego, kiedy Bóg jest dla nas najważniejszy zawsze. To znaczy zarówno wtedy, jak wraz z Nim tworzymy ten świat, jak i wtedy, kiedy odwołując się do tego, co On pokazał i nakazał, odpoczywamy. Zajmujemy się Nim, a nie przerabianiem tego świata na jeszcze lepszy. Ten związek między jedynością Boga i świętowaniem czasu to jest związek, który z zasady teologicznej, można by powiedzieć z dogmatu jedyności Boga, tworzy duchowość. A więc sposób życia tym, w co wierzymy, przeżywania tego, w co wierzymy, to jest ten moment, kiedy nasza wiara kształtuje nasze życie, nadaje mu formę. A to jest ważne, żeby wiara nie była tylko kwestią przekonań, ale przede wszystkim, żeby była tą siłą, która tworzy nasze życie w określonej formie.
1: To czy można powiedzieć, że Kapłańska 26 przedstawia dwie drogi? Drogę błogosławieństwa za posłuszeństwo przykazaniom i przekleństwa za ich odrzucenie?
2: Można to z całą pewnością powiedzieć o tym rozdziale, jak i o całym Pięcioksięgu, a przynajmniej o tym, co się dzieje od zawarcia przymierza do końca Pięcioksięgu, czyli o prawach przymierza, o życiu Izraela w przymierzu z Bogiem. Ponieważ błogosławieństwo i przekleństwo nie są tutaj przedstawione jako arbitralne decyzje Pana Boga. Lubię cię, masz cukierka, nie lubię cię, podstawię ci nogę. Nie, nie o to chodzi. Błogosławieństwo i przekleństwo opisane są jako konsekwencje ludzkich wyborów. Czym jest ta droga błogosławieństwa? Jest drogą, którą człowiek wybiera, żyjąc zgodnie z tym, do czego się zobowiązał wobec Boga. Droga przekleństwa to jest droga wewnętrznego konfliktu. Dlaczego to życie pęka? Bo spowodowaliśmy, że co innego żeśmy przyjęli jako nasze zobowiązanie, a co innego przyjęliśmy jako naszą praktykę. To się nie da skleić. To się zawsze będzie rozłazić. I perspektywa błogosławieństwa i przekleństwa związana z przymierzem tutaj zostaje przywołana wprost. Ta sytuacja, już tak wybiegając w przyszłość, jeszcze radykalniej ujęta będzie w końcówce Księgi Powtórzonego Prawa. Jeszcze bardziej ta idea będzie rozwinięta. Ale warto już tutaj zauważyć związek. To jest ten sam kierunek myślenia.
1: A proszę powiedzieć, co mówi o charakterze Boga fragment o tym, że nawet po wygnaniu i karze, jeśli lud uzna swoją winę, Bóg pamięta o swoim przymierzu. To są wersety 44 i 45.
2: Przymierze rozumiane jako akt prawny, na przykład przymierze zawierane między dwoma monarchami, to był akt, który obowiązywał, dopóki nie został złamany albo wypowiedziany. W momencie, kiedy jedna ze stron naruszyła warunki tych wzajemnych zobowiązań, to po prostu nie istniały. Już nie było sojusznika, tylko był były sojusznik, czyli najniebezpieczniejszy z wrogów, bo to jest ten, który się zdecydował przejść od przyjaźni do wrogości. Stwierdzenie, że złamane przymierze da się naprawić uznaniem swoich win, pokutą, w tym kontekście politycznym absolutnie nie jest oczywiste. To, że Bóg składa taką deklarację, jest wyrazem Jego łaskawości. I to nie takiej łaskawości, że ktoś komuś łaskę robi, tylko takiej łaskawości, że mógł zabić, a ocalił, a nie zabił. Więc jest to akt miłosierdzia rozumianego w sposób jak najbardziej radykalny. Nieodwołalność skutków złamania przymierza to było to, co było gwarancją jego zachowania. Jeżeli by w polityce powiedzieć, umawiamy się, że będzie tak, ale jak zrobisz zupełnie inaczej, to też się nic nie stanie, no to przecież jest kpina. Raczej w relacjach międzyludzkich obowiązuje taka więź jak między żółwiem a wężem w pewnym gruzińskim toaście, gdzie ten wąż płynie na żółwiu i mówi, jak ugryzę, to zrzuci. A żółw mówi, jak zrzucę, to ugryzie. I to jest największa gwarancja przyjaźni. Tutaj tego nie ma. Absolutnie nie. Bóg rezygnuje z narzędzi, które ma, z narzędzi przemocy, rezygnuje ze strachu, w którym mógłby utrzymać człowieka, stawia na miłość, bo tylko w ten sposób można pokonać grzech, pokonać niewierność, pokonać nieszczerość i tak dalej.
1: Bóg jest miłością.
2: No właśnie.
1: Jak to się ma do kontekstu historycznego?
2: Możemy rozsądnie założyć, że za taką rewolucją, jaka nastąpiła w tym zdaniu przywołanym wcześniej przez panią, musi stać jakieś doświadczenie, że Bóg taki jest. A więc cała ta ścieżka kryzysu i miłości Bożej, która jest większa niż ten kryzys, musi być już ścieżką przerobioną. Bóg już musiał ukazać tę swoją miłość w konkretnych aktach miłosierdzia. A więc rozsądnie by było osadzić ten tekst raczej w sytuacji powygnaniowej, kiedy ta wspólnota religijna w Judei, skoncentrowana wokół Jerozolimy, czuje się kochaną przez Boga, chociaż ma za sobą tę bolesną historię winy, kary, wybawienia i powrotu.
1: Bardzo dziękuję. Proszę o zadanie dla słuchaczy.
2: Drodzy Państwo, w Księdze Kapłańskiej w 26 rozdziale w wersecie 12 pojawia się stwierdzenie prawie dosłownie powtórzone w Księdze Apokalipsy w rozdziale 21 werset 3. Porównajmy ze sobą te słowa, brzmiące bardzo podobnie. I zastanówmy się, czy one w obydwu tych tekstach znaczą to samo. Co stanowi istotną różnicę między przywołaniem tego samego stwierdzenia w jednej i w drugiej księdze, w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie?
1: Dziękuję.
2: Drodzy Państwo, bardzo serdecznie prosimy Was, abyście pamiętali o Radiu Warszawa i o tym, żeby je wspomagać. To jest nasze radio. Dlatego, że jest dla nas, ale też dlatego, że jesteśmy za nie wspólnie odpowiedzialni.
1: Rozmawili dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
2: i pani Joanna Człapska,
1: czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!

0: kochanie.
1: W słonecznej atmosferze do studia wkroczył redaktor Mariusz Dorot. Dzień dobry.
2: Tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry, witaj.
1: Zostaniesz z nami?
2: Tak, chętnie, bardzo pozostanę.
1: To ja się cieszę. To ja idę w siną dal. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
2: Bądźcie z nami.
3: Ogłoszenie nadawcy.
1: Dominacja nowych technologii, całkowity zakaz ekranów, a wejście w grupę rówieśniczą. Będzie mowa także o samotności rodziców po diagnozie ich dziecka. O tym wszystkim w audycji Nie jesteś sam już w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o godzinie 11.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
5: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry, z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa.
6: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
7: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos: wróć, Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw, historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salvenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
8: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej pielgrzymce papieża Leona XIV do Francji. Na ulicach Paryża Ojca Świętego witały setki tysięcy Francuzów, a także o tym, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania we współpracy z Bogiem, przekonują członkowie wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. W październikowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: samotność, ucieczka czy droga. Bóg relacją trzech osób. Duchowość pustelnika. Lekarstwa na samotność. Każdy umiera sam. A także nowy cykl Kazanie na górze. Sekret Różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
3: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Kilka słów na temat prognozy, a ta jest bardzo pogodna. 20 stopni w tej chwili w Warszawie, bardzo słonecznie i tak będzie do końca dnia. Kilkanaście minut po godzinie 18 zajdzie słońce i wtedy temperatura będzie spadać. Nad ranem jutro zaledwie 9 stopni, ale z godziny na godzinę będzie coraz cieplej.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
11: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Dzisiejszego wieczoru posłuchamy Daniego Harrisona. To angielski, amerykański muzyk, kompozytor i piosenkarz. Jest synem George'a Harrisona, głównego gitarzysty Beatlesów, i Oliwii Trinidad Arias Harrison, która jest pochodzenia amerykańsko-meksykańskiego. Danny dorastał z rodzicami w Henley-on-Thames w Fair Park, posiadłości, na której mieszkał jego ojciec od roku 1970. Jedno z najwcześniejszych wspomnień Harrisona to fakt, że w szóstym roku życia otrzymuje lekcję gry na perkusji od przyjaciela i kolegi z zespołu ojca, słynnego wujka Ringo Stara. Wspominał, że przed lekcją był zapalonym perkusistą. Kiedy jednak Star zaczął grać, głośny hałas przeraził go tak bardzo, że wybiegł z pokoju. W szkole, co ciekawe, wykazywał żywe zainteresowanie wioślarstwem, które trwało do jego późniejszych lat. Danny Harrison jest absolwentem Brown University Rhode Island, gdzie studiował, i tu kolejna ciekawostka, wzornictwo przemysłowe i fizykę, zdobywając tytuł licencjata. Harrison kontynuował karierę jako, uwaga, projektant samochodów McLaren, zanim zdecydował się pójść w ślady ojca jako profesjonalny muzyk. Zatem bardzo utalentowany osoba i właśnie jako profesjonalny muzyk zadebiutował, pomagając w nagraniu ostatniego albumu swojego ojca Brainwashed i ukończeniu go z pomocą Jeffa Lynna, znanego gitarzysty z zespołu Electric Light Orchestra, po śmierci ojca w listopadzie 2001 roku. Harrison uczestniczył w koncercie dla George'a w pierwszą rocznicę śmierci ojca. Koncert został zorganizowany przez Erika Claptona i wystąpili w nim niektórzy przyjaciele i współpracownicy jego ojca, w tym koledzy z zespołu The Beatles, czyli Paul McCartney i Ringo Starr, a także wspomniany Eric Clapton, Billy Preston, Ravi Shankar, Jeff Lynne, Tom Petty, Jim Keltner i Joe Brown. Harrison grał na gitarze akustycznej przez większość koncertu. Przed finałem Paul McCartney stwierdził żartobliwie, że wygląda na to, iż George pozostał młody, a my wszyscy się zestarzeliśmy, odnosząc się do fizycznych podobieństw między ojcem a synem. My w dniu dzisiejszym posłuchamy Danny'ego Harrisona z zespołu The New Note 2 z płyty You Are Here. A zagramy na początek takie utwory jak Another John Doe, Back to You i Blues.

Słuchaliśmy Daniego Harrisona. Współpracował on także ze Stevie Winwoodem i wziął udział w koncercie, w którym oddał hołd i zagrał koncert upamiętniając postać Johna Lennona. Pierwszy jego projekt to zespół The New No 2, z którym w 2006 roku występował już na wielu prestiżowych festiwalach, a magazyn Spin nazwał ich pojawienie się na rynku jako jedne z ciekawszych wydarzeń w tamtym okresie. Zespół nagrał dwa longplaye, które w większych fragmentach będę prezentował na antenie. Wystąpił trzykrotnie na dość prestiżowym festiwalu Lollapalooza. To w zasadzie duet. Dani gra na gitarze, instrumentach klawiszowych, śpiewa i komponuje, a Olivier Hicks, amerykański muzyk, gra na perkusji. Nazwa grupy pochodzi od bohatera serialu nadawanego w Wielkiej Brytanii w latach 60. pod tytułem The Prisoner. Był on ulubionym serialem George'a Harrisona, ojca Daniego. Zespół poza działalnością muzyczną pracował nad oprawą graficzną kilku albumów George'a Harrisona, m.in. nad ostatnim jego longplayem, a także na The Dark Horse Years box set czy DVD Concert for Bangladesh. My posłuchajmy ponownie Daniego Harrisona i zespołu The New No 2, a posłuchamy takich utworów jak Yomp, Crazy Tuesday i Wind Up Dead.

Słuchaliśmy Daniego Harrisona. W 2017 roku artysta wydał swój debiutancki solowy album In Parallel. Trochę w konwencji psychodelicznej. Drugi solowy album Harrisona, Interstanding, został wydany w 2023 roku. Dani komponuje też trochę muzyki do filmów fabularnych i dokumentalnych. Swój pierwszy solowy występ dał na Panorama Festival w Nowym Jorku. Oprócz jego i Oliviera Hicksa w składzie zespołu w żeńskich partiach wokalu wspiera ich Amanda Butterworth. Warto dodać, że Dani gra też na pianinie, organach i ukulele. My ponownie posłuchajmy Daniego Harrisona i jego zespołu The New Know 2 z płyty The Fear of Missing Out. A zagramy takie utwory jak Starring Out to Sea i Make It Home.

Słuchaliśmy Daniego Harrisona. Fajnie jest posiadać taką wszechstronność muzyczną i umiejętność grania na wielu instrumentach. Dodatkowo nie mam wątpliwości, że Dani odziedziczył nie tylko urodę po ojcu, ale i talent muzyczny. W tych działaniach bardzo wspiera go jego mama i oczywiście cieszy się wielką życzliwością Paula McCartneya i Ringo Starra, dwóch żyjących jeszcze ex-Beatlesów. Posłuchajmy ponownie Daniego Harrisona i jego zespołu The New Note 2, a zagramy takie utwory jak Station i The Number.

Słuchaliśmy Daniego Harrisona i zespołu The New Know 2. Mamy jeszcze chwilkę czasu, może więc posłuchajmy fragmentu koncertu, który był hołdem dla George'a Harrisona, słynnego Beatlesa. Wspomniałem już o tym wcześniej. No cóż, George był zawsze cichym, spokojnym członkiem zespołu, a później w solowej twórczości zafascynował się kulturą Dalekiego Wschodu. Jako członek najsłynniejszej grupy świata był bardzo dobrym i wszechstronnym muzykiem. Grał nie tylko na gitarze, ale też na sitarze, mandolinie, ukulele i instrumentach klawiszowych. Oczywiście jako Beatles był zdecydowanie skromniejszym kompozytorem niż John Lennon i Paul McCartney. Oprócz solowej twórczości przyjął zaproszenie Johna Lennona i zagrał na jego słynnej płycie Imagine. Występował także w zespole gwiazd Traveling Wilburys z Royem Orbisonem, Bobem Dylanem, Tomem Petty i Jeffem Lynnem. Posłuchajmy Paula McCartneya i Erika Claptona w utworach oczywiście George'a Harrisona, Something i Why My Guitar Gently Weeps. Ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia. Something

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodymy.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kilka dni temu napastnik zabił kapłana w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu, a dwóch innych kapłanów ranił, w tym jednego ciężko. Ranił też dwie inne osoby.
3: Ten nóż, który zranił te osoby, to tak duchowo, to przebił nasze serca też. I bardzo cierpimy. Ja sobie stawiam znaki zapytania. Dlaczego tak?
2: O tej sytuacji z księżmi i ze świeckimi z Przemyśla i z Jarosławia będę rozmawiał dziś po 22. Audycja Wywiad z Człowiekiem finansowana jest przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
4: Placki ziemniaczane, kopytka, frytki, tarta, chipsy. Ziemniaki pojawiają się na naszym stole pod wieloma postaciami każdego dnia. W niedzielę w Stanisławowie I w gminie Nieporęt będą świętować Dzień tego warzywa, a ja Wam o tym opowiem. Zapraszam, Damian Kowalski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś, Wojciech Byśkiniewicz, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia i Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
4: Maryi. Szukasz wzoru, jak otworzyć się na Ducha Świętego?
5: Oddaj się Maryi, a ona odda się Tobie.
4: Rozpoznasz rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i Twojej własnej.
5: Totus tuus, tota tua.
6: Kurs w Szkole Maryi.
7: Od 9 do 11 października
8: w Zalesiu Górnym.
4: Zapisy 509 793 280
5: lub na www.świętarodzina.org.
9: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin.
10: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
11: A reklamujesz swoją firmę?
10: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
11: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
10: Naprawdę? W radiu?
11: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
12: O reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
14: Sprawdźmy prognozę pogody. Jeszcze kilkanaście minut i nastąpi zachód słońca, a razem z nim temperatura spadnie. W tej chwili na termometrach jest 19 stopni w Warszawie. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni. Jutrzejszy dzień pochmurny, ale z godziny na godzinę będzie coraz cieplej.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
14: 4 minuty po 6. Dobry wieczór, Mariusz Dorot z tej strony. Rozpoczynamy wyjątkowy czas na 106,2 FM, czyli dobre chwile z Radiem Warszawa. Bez pośpiechu, ale z energią, z muzyką, która dobrze brzmi, no na przykład w samochodzie, w kuchni albo podczas spotkania ze znajomymi, no i wtedy, kiedy po całym tygodniu wreszcie można usiąść w fotelu i powiedzieć: na dzisiaj wystarczy.

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 15 minut po godzinie 6. Przypominam, że już jutro, 4 października, Radio Warszawa będzie kwestować w następujących parafiach. Parafia Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej 1 w Warszawie, parafia Świętego Stanisława Kostki, kardynała Stanisława Hozjusza 2, Najczystszego Serca Maryi na Grochowie, Chłopickiego 2 i w Nadarzynie w parafii Świętego Klemensa. Po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Nasi kwestarze zaproponują Wam również zwyczajowe cegiełki, płócienne torby z cytatami i kalendarze. Wasza życzliwość zawsze dodaje nam skrzydeł. Prosimy Was o hojność. Jesteście współtwórcami Radia Warszawa. Do zobaczenia w niedzielę. Przypominamy, że zbiórkę na remont studia emisyjnego możecie Państwo wesprzeć również wchodząc na naszą stronę internetową www.radiowarszawa.com.pl.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, tutaj Paweł Domagała i Radio Warszawa życzę nawet nie 100 lat, ale takiej wieczności, żeby zawsze było. Póki będzie radio, niech będzie Radio Warszawa. No i żeby wszyscy słuchacze, pracownicy, no i miłośnicy byli zdrowi, bo zdrowie jest najważniejsze.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 212 i 213. Wszyscy możemy wnieść swój wkład. W tym miejscu pojawia się subtelna pokusa. Myślenie, że problemy są zbyt wielkie, a my zbyt mali i że wobec tego nasze wybory niczego nie zmieniają. Jest to elegancka forma kapitulacji, często ukrywająca się pod maską realizmu. Oczywiście nie wszyscy mają taką samą możliwość oddziaływania na rzeczywistość. Jedni sprawują władzę, inni decydują o inwestycjach, kierują instytucjami, prowadzą badania naukowe, wychowują, informują, wytwarzają, a jednak nikt nie jest pozbawiony odpowiedzialności. Każdy dysponuje własną przestrzenią działania i właśnie tam, a nie gdzie indziej, jest wezwany do wyboru. Czy podsycać logikę siły, choćby tylko poprzez obojętność, cynizm, kłamstwo czy nienawiść? Czy też strzec logiki pokoju, przez prawdę, umiar, bliskość i troskę? Pewien pisarz katolicki XX wieku, John Ronald Tolkien, ustami jednego z bohaterów swojej powieści wyraził naszą odpowiedzialność w ten sposób. Ale nie do nas należy panowanie nad wszystkimi falami przepływającymi przez ten świat. My mamy za zadanie zrobić, co w naszej mocy, dla tej epoki, w której żyjemy. Wytrzebić chwasty ze znanego nam pola, aby przekazać następcom rolę czystą, gotową do uprawy. Cywilizacja miłości nie rodzi się z jednego spektakularnego gestu, lecz z sumy małych i wytrwałych aktów wierności, które stawiają tamę dehumanizacji. Dlatego warto zatrzymać się i rozważyć kilka aspektów tego, w jaki sposób każdy we własnej dziedzinie może współpracować przy jej budowaniu. Nie roszcząc sobie pretensji do wyczerpania tematu, proponuję 5 ścieżek codziennej i publicznej odpowiedzialności. Rozbrajać słowa, budować pokój w sprawiedliwości, spojrzeć oczami ofiar, pielęgnować zdrowy realizm oraz ożywiać na nowo dialog i multilateralizm.

0: Już za chwilę na naszej antenie audycja Nie jesteś sam. Odpowiadając na prośby słuchaczy, przejrzymy się wpływowi mediów społecznościowych i internetu na codzienne funkcjonowanie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu. Odpowiednio wykorzystywana technologia może okazać się pomocą w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, przekonuje specjalista Anna Pierzchała, pedagog i nauczyciel. Zapraszam na spotkanie.
1: Nie jesteś sam. Na spotkania z ekspertami, którzy pomogą odnaleźć drogę wyjścia z labiryntu współczesnych uzależnień i kryzysów. Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Drodzy Państwo, to jest audycja Nie jesteś sam. Dziękujemy za Państwa maile, telefony, za Państwa sugestie. Wracamy do świata cyfrowego, ale wracamy do świata cyfrowego dla tych wszystkich bliskich, którzy wiedzą, czym jest autyzm, albo którzy nauczyć się chcą więcej na temat funkcjonowania dzieci w spektrum autyzmu. Jest z nami nauczyciel współorganizujący, tyflopedagog, surdopedagog i specjalista w dziedzinie w spektrum autyzmu, pani Anna Pierzchała. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak wygląda świat dziecka w spektrum autyzmu i z jakimi największymi wyzwaniami spotyka się ono w środowisku szkolnym?
3: To ja od razu powiem, że nie ma jednego świata dziecka w spektrum. Każde dziecko jest inne. Natomiast szkoła jest miejscem bardzo wymagającym. Jest hałas, tłum, dzwonki, zmiany, dużo komunikatów, relacje z rówieśnikami. To, co jest dla nas zwykłą przerwą, dla dziecka może być najbardziej obciążającym 10-minutową częścią dnia. Do tego dochodzi konieczność odczytywania emocji, żartów, ironii, czy niepisanych zasad gry. I warto pamiętać, że dziecko może świetnie radzić sobie z matematyką czy językiem. Moi uczniowie, mam uczennicę, która w drugiej klasie szkoły podstawowej włada płynnie 3 językami obcymi, a jednocześnie takie dziecko może też potrzebować ogromnego wsparcia w zupełnie codziennych sytuacjach.
2: Czy szkoła jest dziś miejscem, które potrafi dostosować się do potrzeb dziecka w spektrum autyzmu? Czy częściej to dziecko, ten chłopiec, ta dziewczynka, czy te dzieci muszą dostosować się jednak do szkoły?
3: Na papierze, pani redaktor, to bardzo dobrze wygląda. Mamy edukację włączającą, dostosowania, indywidualizację pracy, ale rzeczywistość szkolna bywa zupełnie inna. W klasie jest 25 dzieci i kilkanaścioro z nich może mieć bardzo różne potrzeby. Jedno jest w spektrum, inne ma ADHD, zdarza się dziecko z niedostosowaniem społecznym, emotyzmem selektywnym, dysleksją, trudnościami emocjonalnymi. Jeszcze inne potrzebuje więcej czasu albo ciągłego wsparcia. I jest jeden nauczyciel, który ma to wszystko zauważyć, zaopiekować i jednocześnie poprowadzić lekcje dla całej klasy, biorąc także pod uwagę te bardzo zdolne dzieci, które też jakby są dziećmi, które potrzebują specjalnego prowadzenia edukacyjnego i niestety bardzo często te dzieci gdzieś nam giną, bardzo zdolne. I to w praktyce jest nie do ogarnięcia, moim zdaniem, zważywszy na to, że przedmiotowcy zazwyczaj nie mają nic wspólnego z pedagogiką specjalną czy pomocą pedagogiczno-psychologiczną. Specjaliści i owszem wiedzą, jak współpracować, jak prowadzić takie dziecko. Przedmiotowiec jest specjalistą od matematyki, języka polskiego i tak naprawdę nigdy nie miał nic wspólnego z pedagogiką specjalną, czy z psychologią, czy nawet z psychiatrią, a dzisiaj przed nauczycielami stawia się tak ogromne wyzwania, żeby się tak naprawdę musieli na tym wszystkim znać, zaopiekować i zindywidualizować pracę dla całej klasy.
2: Na samym początku wspomniałam, że przejdziemy też do świata technologii, do świata cyfrowego. No właśnie, jak nadmierne korzystanie z telefonu, internetu, gier, gry, no właśnie, to jest jeszcze inna kategoria, czy mediów społecznościowych wpływa na dzieci w spektrum autyzmu, czyli na ich koncentrację, naukę, emocje, no i w końcu relacje z innymi. Czy to w ogóle wszystko wpływa?
3: Oczywiście. I nie tylko na dzieci w spektrum. I to trzeba powiedzieć jakby głośno i dosadnie. Nadmierne korzystanie z ekranów ma znaczenie dla koncentracji, uczenia się. Szczególnie problematyczne są właśnie krótkie, bardzo szybkie, zmieniające się treści. Rolki, shortsy, TikToki, ogólnie rzecz biorąc. Mózg dostaje wtedy co kilka sekund nowy bodziec i przyzwyczaja się do i mózg przyzwyczaja się do ciągłej zmiany, coraz szybszej nagrody. A uczenie się działa zupełnie inaczej. Żeby dziecko zapamiętało nową informację, musi najpierw skupić na niej uwagę, przetworzyć ją, połączyć z tym, co już wie, a następnie ją utrwalić. Więc ważną rolę w tym procesie właśnie odgrywa hipokamp, jedna z kluczowych struktur odpowiedzialnych za uczenie się i pamięć. A niestety wszystkie rolki, shortsy niestety zaburzają ten proces i nasz hipokamp niestety często wariuje i zapamiętuje nie to, co byśmy chcieli, tylko to, co właśnie szybko dostajemy w takich krótkich informacjach. Jeśli dziecko przez długi czas funkcjonuje w świecie bardzo szybkich bodźców, trudniej jest mu później wejść w tryb, którego wymaga szkoła. Słuchać, czytać długie teksty.
2: Skupić się, tak?
3: Dokładnie. Analizować, zapamiętywać. A u dziecka w spektrum może to dodatkowo nakładać się na istniejące trudności z uwagą, na przykład regulacją emocji, czy przeciążeniem bodźcami. Dlatego nie chodzi tylko o to, ile czasu dziecko spędza przed ekranem, ale też o to, jakich treści w tym czasie używa. Jakie treści ogląda.
2: To jeszcze zatrzymajmy się przy tym świecie cyfrowym. A czy dziś można powiedzieć, że jednak to właśnie dzieci w spektrum autyzmu są bardziej podatne na uzależnienia cyfrowe? Jeśli tak, to oczywiście z czego to wynika?
3: Tak, badania pokazują, że dzieci i młodzież w spektrum są bardziej narażeni na problematyczne korzystanie z internetu, a w szczególności z gier. I to trzeba tutaj powiedzieć. I ma to związek ze specyfiką ich funkcjonowania. Świat cyfrowy jest przede wszystkim przewidywalny. Gra ma jasne zasady, daje natychmiastową informację zwrotną, a także nagrodę. Można powtarzać te same czynności. Jeśli coś się nam nie udało, możemy wrócić do początku. To może bardzo odpowiadać dziecku, które potrzebuje stałości, a także przewidywalności. Druga rzecz to relacje. W internecie nie trzeba jednocześnie odczytywać mimiki, tonu głosu, gestów, wszystkich tych niepisanych zasad społecznych, które dla części dzieci w spektrum są trudne. Kontakt może być więc po prostu mniej obciążający. Do tego dodatkowo dochodzą intensywne zainteresowania i trudności z samoregulacją. Internet daje właściwie nieograniczony dostęp do tego, czym dziecko się interesuje. Gęsto są to takie bardzo specyficzne zainteresowania. Mam chłopca, który zapamiętuje rozkłady pociągów, rozkłady jazdy, więc internet jest świetnym takim miejscem, gdzie ten rozkłady jazdy, na przykład pociągów Intercity, można sobie sprawdzić. To właśnie dzięki internetowi. Nie trzeba już dzisiaj jechać na dworzec PKP, żeby sobie sprawdzić cały rozkład. Mamy bezpośredni dostęp do tego, więc i dlatego ten internet bywa tak bardzo uzależniający. I dlatego właśnie to ryzyko jest większe. Świat cyfrowy mowy może dawać dziecku w spektrum dokładnie to, czego mu brakuje w świecie rzeczywistym.
2: Teraz sobie przypominam taką sytuację. Siedzę w pociągu w SKMC, obok mnie kroczy młodzieniec, nie wiem, może miał 13-14 lat, hulajnoga pod pachą. Wielki, nie monitor, tylko laptop, no i jeszcze taki większy plecak. Siada obok mnie, wyjmuje tego laptopa, otwiera komputer, tak? I uwaga, uruchamia dokładnie, kiedy pociąg rusza, start tego naszego pojazdu i zatrzymywanie się. Patrzy na te tory, liczy te przeszkody i ewentualnie jeszcze powiedział mi, no zaraz będzie Rembertów, tak? Tak sobie pomyślałam, że być może potrzebuje znajomości tego, tak? W jakim miejscu dokładnie jest, tak? Żeby to wszystko powiązać.
3: To
2: miał
3: też
2: wszystko zorganizowane.
3: To też, ale to też jest świetny sposób na sprawdzanie tego, czy rzeczywiście wszystko działa tak, jak trzeba z tym rozkładem.
2: Tak, taka była kontrola.
3: Mnie się kiedyś zdarzyło.
2: Proszę Pani, bo ja muszę mieć kontrolę.
3: I mój uczeń na przykład jechał z Warszawy, pamiętam, do Bydgoszczy i pociąg miał opóźnienia. Przy każdej stacji, w którymś miejscu się zatrzymywał i mój ten uczeń napisał informację, taką maila do PKP. Pamiętam to, jak dziś czytał mi to co napisał, że w tych i w tych momentach źle przewidzieli, bo tam jakieś jest coś z torami, że one są słabsze, że powinni założyć dłuższy czas, że to jest w ogóle problem dla pasażerów, którzy rzeczywiście muszą często się przesiadać albo mają konferencje. No ja byłam po prostu niezwykle zdziwiona, ale też
4: wzruszona chyba,
3: tym, że młody człowiek właśnie ma tak głęboką analizę, ale to też daje mu właśnie dostęp do internetu, taką możliwość. On sobie od razu zapisuje w komputerze takie informacje. I ja z jednej strony nie dziwię się, że to tak jest, bo ja zawsze mówię, że rodzice są oknem na świat na samym początku dla takiego dziecka, ale ten internet dla nich również jest takim oknem na świat. Jeśli jest dobrze takie dziecko prowadzone, jeśli on rzeczywiście potrafi wybierać dobre treści, to to może być niezwykłe narzędzie, kopalnia wiedzy dla takich dzieci.
2: Nauczyciel współorganizujący, tyflopedagog, surdopedagog i specjalista w zakresie spektrum autyzmu, pani Anna Pierzchowa jest z nami. Do rozmowy wrócimy już za moment.

0: Nie jesteś sam.
1: Nauczyciel współorganizujący, tyflopedagog, surdopedagog, specjalista w zakresie w spektrum autyzmu. Witam serdecznie, pani Anna Pieszkała jest dzisiaj z nami.
2: Witam, dzień dobry.
1: Technologia może być dla dziecka w spektrum, tak jak pani wspomniała, jednak ogromnym wsparciem. I tak, w komunikacji, edukacji czy rozwijaniu pasji, gdzie zatem przebiega ta granica między pomocą a uzależnieniem, które czyha i szybko chwyta.
2: Technologia dla dziecka w spektrum może być naprawdę świetnym narzędziem i ja jestem tego też dobrym przykładem. Pracując na rewalidacji bardzo często bierzemy udział w projektach e-twinning i bardzo często biorę w nich udział właśnie z dziećmi ze spektrum. Właśnie podczas rewalidacji przyłączamy się do jakiegoś projektu, nawiązujemy różne relacje, znajomości międzynarodowe. Właśnie w tym pomaga nam komputer, platforma e-twinning, na której możemy się spotkać, ale te wszystkie rzeczy, które czasami musimy wyszukać, tradycje, kultura, legendy, to też czerpiemy takie informacje z internetu, więc to jest takie narzędzie, które pozwala nam zdobyć wiedzę. Może też wspierać właśnie komunikację, naukę, rozwijanie zainteresowań, a nawet świetnie ćwiczyć kompetencje społeczne. Te badania pokazują, że odpowiednio dobrane narzędzia cyfrowe rzeczywiście mogą przynosić ogromne korzyści. Granica zostaje przekroczona wtedy, kiedy dziecko zaczyna tracić kontrolę nad korzystaniem z technologii i kiedy ekran wypiera inne ważne obszary życia, na przykład sen, ruch, naukę, rodzinę, relacje czy dotychczasowe zainteresowania. Czyli nie pytajmy tylko młodych ludzi, ile godzin spędziłeś przed ekranem. Zapytajmy, po co z niego korzystasz i co dzieje się zresztą tego życia, które właśnie spędza przed tym komputerem, bo jeśli jest to takie rzeczywiście granie, które do niczego nie prowadzi, to tak, to warto reagować, ale jeśli właśnie są to spotkania, czy analiza właśnie rzeczonego wcześniej rozkładu PKP, to rzeczywiście do czegoś to dąży i może warto nie poświęcać całej nocy na to, żeby przesiadywać w internecie, może warto postawić granice, może warto porozmawiać o zasadach, ale nie całkowicie odcinać dziecko od właśnie
1: od sieci,
2: technologii.
1: Prawda?
2: Tak.
1: Czyli to też jest ważne pytanie. I możemy postawić sobie to pytanie i naszym dzieciom, czy chodzi tutaj właśnie o analizę jakiejś treści, pogłębienie swoich zainteresowań, prawda? A może też próbę kontroli, która w jakiś sposób nas, czy nasze dziecko uspokoi. My dzisiaj tak Państwa też chcemy uspokoić odrobinę.
2: Nie będziemy demonizować też technologii.
1: Tych wszystkich, tak?
2: Bo umówmy się, że
1: od tego całkowicie odciąć dzisiaj. No nie da.
2: Nie da się i umówmy się, i to trzeba powiedzieć, że 3 godziny spędzone na kontaktach rówieśniczych, na rozmowie, mój uczeń ma w tej chwili, to już 3. rok trwa, właśnie po takim projekcie Twinning, 2 przyjaciół z Australii. I oni bardzo często rozmawiają, czyli te 3 godziny przy tablecie czy komputerze, kiedy się rozmawia z dziećmi z dalekiego...
1: Z dalekiego kontynentu.
2: I są czym innym niż 3 godziny scrollowania na przykład, tak? No umówmy się, że to nie jest to samo.
1: W jaki sposób nauczyciel może rozpoznać, a wiem, że taki nauczyciel potrafi to rozpoznać, że dziecko nie korzysta już z telefonu czy komputera tylko dla przyjemności, ale jednak zaczyna być od nich zależne. No i kolejne ważne pytanie. Jakie sygnały powinny zaniepokoić nas rodziców? No i szkołę także.
2: Nauczyciel oczywiście nie widzi, ile godzin dziecko spędza przed ekranem.
1: Ale...
2: w domu, ale bardzo często widzi skutki tego. Pierwszym takim sygnałem może być przewlekłe zmęczenie, zasypianie na lekcjach, pogorszenie koncentracji, spadek motywacji do nauki, czy coraz większa drażliwość. I to przede wszystkim zawsze nas nauczycieli zatrzymuje. Niepokojące są też, kiedy telefon lub gra zaczynają dominować w rozmowach dziecka. Czyli na przykład bardzo często odnosi się do takich sytuacji, kiedy rozmawiamy o sytuacjach życiowych. Bardzo często jest, bo grałem, bo doświadczyłem, bo jeździłem, bo z bratem... I te gry i telefon bardzo często przewijają się właśnie w takich rozmowach. Nie było na przykład gry... takiej planszowej, nie było spaceru, nie było aktywności, nie wiem, poszliśmy z rodzicami na basen, czy poszliśmy na spacer, czy upiekliśmy wspólnie ciasto, grałem, widziałem shortsy, memy. To jest taki dla nas pierwszy sygnał, że dziecko też, nawet w tych młodszych klasach, już widać, że sporo czasu spędza z tymi nowymi technologiami. Co jeszcze? Rodzice na pewno mogą dodatkowo zauważyć utratę kontroli nad czasem, jeśli chodzi o korzystanie z tych wszystkich dobrodziej technologicznych, korzystanie z tego w nocy, rezygnowanie z innych aktywności, zaniedbywanie obowiązków, zaniedbywanie relacji rówieśniczych. Już mi się nie chce wychodzić na piłkę, nie chce mi się pogadać z kumplami, nawet na te życzone frytki nie chce mi się już z nimi pójść, bo tak naprawdę tylko koncentruje się moja uwaga przy komputerze, ale także nie przestrzega dziecko wcześniej ustalonych zasad. Te zasady dla niego nie istnieją i to już jest dla nas sygnał, że jest problem. Może nie już jeszcze uzależnienie, ale rzeczywiście to, że to już jest taka dominacja nowych technologii. Ale na przykład jeszcze w przypadku dziecka w spektrum jeden objaw nie wystarczy. Silna reakcja na odłożenie telefonu może wynikać również z trudności ze zmianą aktywności czy przerwanie rutyny. Dlatego nauczyciel nie diagnozuje uzależnienia. Obserwuje zmiany funkcjonowania dziecka. Rozmawia z rodzicami. To dopiero wtedy, kiedy analizujemy te sygnały, można pomyśleć, czy rzeczywiście to tak daleko zaszło, że już potrzebna jest jakaś pomoc, czy jest wdrożenie jakichś takich czasami nawet radykalnych sposobów odcięcia dziecka od technologii.
1: No właśnie, tytuł tej audycji to nie jesteś sam. Nie możemy tak, to nie jesteś sam kierować i do rodziców, prawda, i do młodzieży, ale czy ograniczenie ekranów zawsze jest dobrym rozwiązaniem? A może w przypadku dzieci w spektrum tak naprawdę potrzebujemy zupełnie innego podejścia do technologii niż w przypadku pozostałych dzieci? Myślę, że to jest ważna odpowiedź na to pytanie.
2: Ja zawsze powtarzam rodzicom, bo zawsze mnie rodzice to pytają: Pani Aniu, to co, całkowicie zabrać? Ja mówię jasno, nie jestem zwolennikiem całkowitego zakazu ekranów. Szczególnie u dzieci w spektrum. Technologia może być dla nich narzędziem komunikacji, rozwijania zainteresowań, ale też wejścia w grupę rówieśniczą. Poproszę sobie wyobrazić, że dzieci rozmawiają o nowej grze, na święta, na urodziny dostały. Każdy ma tą grę i dziecko w spektrum, które ma w ogóle trudności z nawiązywaniem, utrzymaniem relacji. Nie ma tej gry, nie ma dostępu, jest całkowicie odcięty, to tak naprawdę automatycznie zostaje odsunięty od grupy, bo on tak naprawdę...
1: I znowu czuje się wyalienowany.
2: Tak. Mhm. I to jakby pogłębia jego problem, bo on tak naprawdę nie wie, o czym ci jego rówieśnicy rozmawiają. Nie zna sytuacji, więc nie może się w niej jakby odnaleźć. Dzisiaj właśnie dzieci bardzo często rozmawiają o grach, filmach, o tym, co się wydarzyło w sieci. Pozbawienie dziecka dostępu do tego świata może tak naprawdę dodatkowo je wykluczyć. Natomiast od razu powtarzam, że potrzebna jest kontrola. Tak, kontrola jest potrzebna.
1: Co zrobić, żeby rodzice dzieci w spektrum, żeby ta nasza ukochana grupa, która też jest oczkiem w głowie naszego gościa, nie czuła się samotna, opuszczona?
2: Tutaj potrzebne przede wszystkim są dwie rzeczy. Wsparcie dziecka i wsparcie jego rodziny. Często zdarza się, że rodzice, otrzymując orzeczenie, tak naprawdę zostają z tym sami, bo czas diagnozy się zakończył i nie ma czegoś takiego w naszym kraju jak wsparcie rodziny,
1: takie mentalne, psychologiczne.
2: Systemowe po diagnozie. I ci rodzice zostają z tym tak naprawdę sami. Jeśli spotkają na swojej drodze mądrych, dobrych ludzi, wykształconych, którzy potrafią ich pokierować, to są szczęściarzami. Ale tak naprawdę przede wszystkim, kiedy dostają diagnozę, zostają z tym sami. Jest 5 etapów tego przeżycia, tej trudności w ogóle z samą diagnozą dziecka. Jest i wyparcie, jest i bunt, jest i złość. I ci ludzie tak naprawdę zostają z tym sami. Muszą pomóc dziecku, ale też muszą też pomóc sobie. I oni w tym wszystkim sami zostają. Dlatego tak ważne jest, żeby ci rodzice, którzy otrzymują diagnozę, wychodząc z poradni pedagogiczno-psychologicznej, czy wychodząc od lekarza psychiatry, dostali informację. Możecie się Państwo zgłosić do fundacji, gdzie są rodzice, którzy przeżywają takie same trudności, takie same emocje, mierzą się z tym samym, ich dzieci są w spektrum. Tam dostaniecie Państwo pomoc. Tam znajdziecie swoich ludzi, którzy wam powiedzą, że to nie jest koniec świata, że to jest dopiero początek, że przy mądrym prowadzeniu dziecka, przy współpracy ze specjalistami, tak naprawdę świat się nie zawala. Dziecko będzie dalej się świetnie rozwijało, tylko potrzeba trochę innych metod, potrzeba trochę więcej uważności, potrzeba dobrych ludzi wokół, potrzeba zadbać o to, żeby te specjalne potrzeby edukacyjne zostały wdrożone w szkole. Do tego jest potrzebny sztab ludzi. No ja zawsze jak spotykam się w szkole z rodzicami, to mówię im, że ja jestem specjalistą dla ich dzieci, ale nie tylko, że też i dla nich. Jeśli jest coś, co jest dla nich niejasne, coś, co ich zatrzymuje, coś, co ich martwi, to nie zawsze mogą się do mnie zgłosić. Ja nie zawsze mam tabletkę, jak ja to mówię, która poradzi na wszystko, ale wspólnie możemy znaleźć jakieś rozwiązanie.
1: Tyflopedagog, surdopedagog, specjalista w zakresie spektrum autyzmu, pani Anna Pierzchała była dzisiaj z nami. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Country Club, audycja z muzyką country, folk i americaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
2: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
2: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
2: i Maciek Świątek.
3: W audycji Czas Wspólnot dowiedzą się Państwo o wielkiej różnorodności życia wspólnotowego w Kościele katolickim. Takie miejsca, gdzie tworzą się relacje, nawiązują więzi i pogłębia się nasza wiara, to wspólnoty, do których poznania gorąco Państwa zachęcam. Zapraszam we wtorek o godzinie 20:00. Randa Ombach.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Miejska członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Prawdziwą twarz świętego Franciszka z Asyżu odsłania ojciec Andrzej Zając w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Franciszek, jakiego nie znamy. Jak odmawiać różaniec, radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Uczyć się Chrystusa od Maryi. Rodzice, szkoła. Jak się dogadać, podpowiada Sławomir Fido w tekście Stawką jest dobro dziecka.
3: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
2: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś, Wojciech Byśkiniewicz, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia i Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
4: Po reklamie.
5: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
6: Leon XIV wezwał niemieckich kapłanów do zachowania jedności z papieżem i wierności nauczaniu Kościoła. Kardynał Mario Gambetti opuszcza Watykan. Leon XIV mianował go arcybiskupem Chieti Vasto. Dziś mija 800 lat od śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. O potrzebie zachowania wierności następcy Piotra oraz jego nauczaniu przypomniał Leon XIV niemieckim kapłanom z kolegium Campo Santo w Watykanie. Powstało ono przed 150 laty jako miejsce schronienia dla niemieckich księży nękanych w ojczyźnie polityką Kulturkampfu kanclerza Bismarcka. Również i dziś kolegium to ma być bezpiecznym miejscem formacji, powiedział Ojciec Święty.
7: Leon XIV zauważył, że szczególną cechą niemieckiego kolegium Campo Santo jest bliskość grobu świętego Piotra. W historii tej instytucji wiązało się to z wiernym przywiązaniem do papieża. Z tego też względu Benedykt XVI nadał jej tytuł kolegium papieskiego. Z tego zaszczytu wynikają też zobowiązania. Kolegium ma strzec bliskości i jedności z następcą Piotra oraz wierności głoszonej przez niego apostolskiej wierze. To właśnie ta sama wiara w Chrystusa jest podstawą jedności jego uczniów, o którą Pan Jezus modlił się w Wieczerniku, ponieważ to od niej zależy wiarygodność naszego świadectwa. Przyłączcie się do tej żarliwej modlitwy Jezusa. Proście o dar, aby wspólnota waszego kolegium była miejscem, w którym ta jedność jest konkretnie praktykowana i uwidaczniana.
6: Papież przypomniał, że Campo Santo jako ośrodek dla pielgrzymów przybywających do Rzymu z terenów cesarstwa ma swe początki w VIII wieku. Wszyscy możecie z wdzięcznością spoglądać na bogate owoce tej historii, dodał Ojciec Święty. Kardynał Mauro Gambetti, archipresbiter Bazyliki Świętego Piotra, opuszcza Watykan. Papież mianował go arcybiskupem Chieti Vasto w Abruzji. Na tym urzędzie zastąpi znanego włoskiego teologa, arcybiskupa Bruno Forte. Kardynał Gambetti jest franciszkaninem. Kardynałem z nominacji papieża Franciszka został w 2020 roku, kiedy pełnił funkcję kustosza Bazyliki Świętego Franciszka w Asyżu. W 2021 roku został archipresbiterem Bazyliki Świętego Piotra i papieskim wikariuszem dla Watykanu. Dziś mija 800 lat od śmierci świętego Franciszka. W 1982 roku z okazji 800-lecia jego urodzin do Asyżu pielgrzymował Jan Paweł II. W homilii zwrócił uwagę na wyjątkowy wkład świętego Franciszka w pojmowanie prawdziwego znaczenia Ewangelii.
8: Veniamo qui.
6: Przybywamy tutaj, drodzy bracia, żeby wysławić Ojca, żeby Go wysławić za to, co objawił przed 8 wiekami biedaczynie z Asyżu. Rzeczy na niebie i na ziemi, o których nie śniło się nawet filozofom. Rzeczy zakryte przed mądrymi tylko po ludzku, te rzeczy Ojciec, Pan nieba i ziemi, objawił Franciszkowi i przez Franciszka.
8: Francesco e mediante Francesco.
9: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
10: Pogodny wieczór, w Warszawie 17 stopni, temperatura powoli będzie spadała w nocy do 9 stopni. Zapowiada się pogodna noc, no i jutrzejszy dzień pochmurny, no, ale w najcieplejszym momencie dnia będzie 20 stopni, zatem z godziny na godzinę niedzielny dzień będzie coraz cieplejszy.

Prawie 6 minut po godzinie 7. Dobry wieczór. Mariusz Dorot przy mikrofonie i za konsoletą. Zostaję z Państwem do 22. No i kolejna godzina przed nami dobrych chwil z Radiem Warszawa. Mam nadzieję, że tak dobrych ich nie zabraknie. Być może jesteście właśnie w samochodzie, a może gdzieś już myślicie o kolacji. No to po prostu miejcie wreszcie chwilę dla siebie.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Grzegorz Kopala.

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: No właśnie, czasami człowiek potrzebuje bardzo wielu słów, żeby opowiedzieć, co jest dla niego ważne. Układamy plany, wyznaczamy sobie cele, ciągle coś poprawiamy i próbujemy zdążyć. A potem przychodzi taki zwyczajny sobotni wieczór jak ten i nagle okazuje się, że być może wcale nie chodzi o to, żeby zdążyć ze wszystkim. Może chodzi o to, żeby właśnie zauważyć kogoś, kto siedzi obok, zadzwonić może do kogoś, z kim dawno nie rozmawialiśmy. Może do mamy, może do babci, może do przyjaciela. Usiąść przy jednym stole, posłuchać albo po prostu pozwolić sobie przez chwilę właśnie niczego nie załatwiać. No bo właśnie, dobre chwile mają jednak ciekawą właściwość. Bardzo często orientujemy się, jak były ważne dopiero kiedy już miną, kiedy już będą za nami, kiedy minie ten wieczór. Więc nie odkładajmy tego, co najważniejsze. Nie odkładajmy ich ciągle na później, tych dobrych chwil, tych ważnych momentów. Jest sobotni wieczór, prawie 20 minut po godzinie 7. Mariusz Dorot przy mikrofonie. To są dobre chwile z Radiem Warszawa i skoro już wiemy, o co chodzi, to wracamy do muzyki.

0: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Tak słuchałem i się zasłuchałem Nora Jones, która śpiewa o poranku, no ale jest wieczór. No i ta piosenka mówiąca o poranku, słuchając jej, wydaje mi się, że można właśnie usłyszeć coś zupełnie innego. I tak jest wiele takich piosenek, które są bardzo kojarzone czy mówiące o pewnych faktach, ale kiedy ich słuchamy w innych momentach naszego życia, naszego dnia, to ten dzień może się właśnie zamienić. Wystarczy ten spokojny rytm, delikatny głos, no i gdzieś to coś, co pojawia się między dźwiękami. A muzyka potrafi zmienić nasze myślenie, nasze uczucia, nasz świat, nasze wspomnienia. Co będzie teraz?

0: 20 minut pozostało do godziny 8. Czas teraz na miesięcznik Różaniec. Ewa Pietrzak i siostra Klaudia wprowadzą nas w nowy numer.
1: Przegląd miesięczników katolickich. Różaniec.
2: Siostra Klaudia, loretanka na antenie Radia Warszawa, a to oznacza, że przeglądamy najnowszy październikowy numer miesięcznika formacyjnego Różaniec. Szczęść Boże, siostro, witam serdecznie, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam, dzień dobry.
2: No, drodzy Państwo, ostatnio mówiliśmy o tym, że jesteśmy tacy zajęci, tak? A teraz na okładce, przy pięknej okładce, jak zwykle, miesięcznika Różaniec, temat samotność. Ucieczka czy droga?
3: Właśnie, bardzo taki temat może być kontrowersyjny, ale też myślę bardzo potrzebny, żebyśmy sobie uświadamiali, no właśnie, czym samotność jest, bo dzisiaj, można tak powiedzieć, bardzo różnie ona jest rozumiana, nawet w taki sposób, że człowiek potem jakoś nie potrafi sobie w tym życiu z tą samotnością, którą wybrał, poradzić, czy nawet mu bardzo trudno, czy no właśnie nawet nie wie, co zrobić. Tutaj w tych artykułach, w tym numerze staraliśmy się powiedzieć o, czy ukazać te różne rodzaje samotności, czym jest ta samotność dobra, albo czym zła, albo jak jest dobre rozumienie samotności, czy właśnie to negatywne, które może nie doprowadzi do czegoś dobrego.
2: Prawda, i o tej samotności wspomniał także redaktor naczelny, ksiądz Szymon Mucha, prawda?
3: Tak.
2: Który napisał na samym początku, że tak naprawdę, kiedy myśli o tej samotności, ale także rekolekcjach ignacjańskich, to przychodzą mu do głowy słowa z trenu Jana Kochanowskiego: pełno nas, a jakoby nikogo nie było, tak? Jednak kiedy na zakończenie rozwiązały się nam języki i każdy mógł podzielić się tym, co przeżył w te dni samotności, milczenia, okazało się, że był to błogosławiony czas, którego potrzebowaliśmy.
3: Te słowa trenu tutaj naprawdę chyba tak super pokazują nam właśnie, czym ta samotność jest, albo jak ją może rozumieć, czy ujmować. Bo tak jak już wspomniałam wcześniej, dzisiaj ta samotność jest, jeśli tak można powiedzieć, bliska wielu osobom, i starszym, i młodszym, właśnie też młodszym. I potrzebujemy takiego realnego, rzeczywistego spojrzenia właśnie na tym, czym ono jest. Tutaj ksiądz redaktor, ksiądz Szymon jeszcze mówi o tym, cytując zresztą papieża Leona, że nasze człowieczeństwo najlepiej realizuje się, gdy jesteśmy, żyjemy razem, gdy udaje nam się właśnie doświadczyć takich autentycznych więzi z osobami, które są obok nas. Więc to jest bardzo też istotne i ważne.
2: Tak, i bardzo ciekawy temat, bardzo ważny. Ja myślę, że też z tym problemem radzą sobie albo przedstawiają swoje pomysły na rozwiązanie tego problemu duszpasterze, tak? Proszę księdza, czuję się bardzo samotna, dzieci, wnuki i tak rzadko mnie odwiedzają, tak? Ten problem nie omija też pokolenia wieku średniego, które odczuwa samotność w relacjach z innymi.
3: To jest artykuł, świadectwo właściwie kobiety, która no właśnie ma wszystko, żyje w małżeństwie, ma męża, dzieci, a no właśnie czuje się, nie jest sama, czuje się samotna. Ale w tej samotności, kiedy może te relacje z tym mężem są takie właśnie nie do końca właściwe i trudno znaleźć jakieś porozumienie, tutaj odkryła taką bardzo ważną prawdę, że właśnie ta sytuacja, kiedy no właśnie są razem, a jednak osobno, że to zbliża ją do Pana Boga i pozwala też inaczej patrzeć na innych ludzi. To też jej pozwoliło, czy to sprawiło, że ona się bardziej zaangażowała w jakieś życie społeczne, parafialne, ale że przez taką sytuację trudną, bo to jest na pewno trudna sytuacja z taką bliską osobą, jest bliżej Pana Boga. Że odkrywa i że też jest wdzięczna Panu Bogu za to, co jej daje, i również właśnie za tę sytuację, która jej właśnie pomaga odkrywać i siebie, poznawać jeszcze tego męża, ale też odkrywać to, co Pan Bóg zamierza właśnie w takiej sytuacji dla niej.
2: Ale poza tym też siostra nam tutaj podpowiada, że w każdym powołaniu, którekolwiek byśmy nie wybrali, prawda? Są blaski, tak, i cienie, trudności, chwile szczęścia, spełnienia, tak? Różnie to w życiu bywa, po prostu powinniśmy trzymać się Pana Boga, albo czasami po prostu zawołać szybciej Matkę Bożą, tak? Siostro, ale też inny temat został poruszony w październikowym miesięczniku Różaniec, czyli złote kłamstwo. Co jest nazywane tym złotym kłamstwem? Chodzi o eutanazję.
3: uwalnia człowieka od cierpienia, od może jakichś ograniczeń, z którymi, czy na które człowiek się nie zgadza. Niestety prawa, które są zalegalizowane, jakby ułatwiają to. Niestety wystarczy, że ktoś, prawda, może jest, ma jakieś psychiczne dolegliwości, że czuje się samotny, że czuje się ograniczony, że nie potrafi w chorobie funkcjonować, prawda, i chce się, no właśnie, chce się uwolnić od takiego stanu rzeczy. I no właśnie, nawet jak ktoś jest samotny też, prawda? I tutaj ci, którzy niestety ustanawiają takie prawa, jakby ułatwiają dokonanie tego właśnie takiego czy wyboru. Natomiast jeszcze tutaj jest mowa w tym artykule, też ksiądz Siedlanowski mówi o tym, że to można zmienić, jeżeli te osoby są otoczone troską, jeżeli jest ktoś bliski. Że wtedy potrafią
2: dostrzec... jeżeli czują obecność tej osoby, tak,
3: czują,
2: i miłość
3: tak,
2: jej,
3: osobą, tak? Czują obecność osób, troskę, zainteresowanie, doświadczają jakiejś pomocy i wtedy jakby ta decyzja o tym zakończeniu swojego życia właśnie w taki sposób jest oddalona, bo widzą wartość i sens no właśnie tego swojego cierpienia i takiego, no właśnie, tego przeżywania, tego bólu, właśnie też osamotnienia w tej chorobie, czy w różnych jakichś tam ograniczeniach. Więc człowiek, no właśnie, człowiek, który jest samotny ze swoim bólem i cierpieniem, chorobą, ale jeżeli znajdzie się obok niego człowiek, który jest, o właśnie, jest, to bardzo też pomaga i też zmienia jakby perspektywę patrzenia na swoje życie, na to, co się dzieje. I też może uchronić właśnie od takiej decyzji, tragicznej decyzji zresztą.
2: A jaki temat podejmuje tym razem ksiądz Kamil Falkowski, który jest asystentem Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej?
3: Ksiądz Kamil podejmuje taki, rozpoczyna taki nowy cykl tych swoich rozważań, nazwijmy takich kateches, dotyczących kazania na górze, czyli tego, jak możemy powiedzieć, ewangelicznego kazania na górze, czyli tego kodeksu, no tak wiecie, moralnego dla chrześcijanina. I zaczyna, no właśnie, tutaj pisze o tym, że dla chrześcijanina takim fundamentem, prawda, postępowania jest dekalog, który otrzymaliśmy, prawda, już w Starym Testamencie, dar, prawo otrzymane od Pana Boga, który też na przestrzeni wieków był bardzo różnie interpretowany, wyjaśniany. Pamiętam ze Starego Testamentu, że czasami te przepisy, faryzeusze te przepisy tak troszeczkę śrubowali. Natomiast właśnie Jezus Chrystus mówi to swoje słynne kazanie na górze, właśnie gdzie nadaje temu dekalogowi, chociaż on nie zmienia swojej wartości, ale prawda, jakby uzupełnia właśnie o to, co jest jakby istotne, ważne, nie tylko zachowanie litery prawa, chociaż ona też jest ważna, potrzebna, ale tu chodzi jeszcze o tego ducha, prawda, że to jest ważne też i istotne. I mówi tu o tym, o ośmiu błogosławieństwach, które też się wydają może takie dziwne, prawda, że to jest, no właśnie, może być jakaś takie, nie wiem, afirmacja czegoś, czy postaw takich jakichś tak. Nieporadnych, prawda, takich może, a to jest zupełnie coś innego. Cykl, właśnie kolejno fragmenty kazania na górze z Ewangelii Świętego Mateusza.
2: To czekamy i pozdrawiamy księdza Kamila Falkowskiego. Drodzy Państwo, w tym numerze dowiemy się także, czy pustelnicy są samotni, a siostra Gemma Misiuk przeprowadziła rozmowę z księdzem Mirosławem Malińskim Maliną, duszpasterzem akademickim z Wrocławia, który prowadzi Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka. No i właśnie siostra Gemma też pyta o to, czy samotność zawsze musi kojarzyć się z bólem i pustką, a nawet odrzuceniem. I jak to leczyć, prawda?
3: Na pewno z tym się nie kojarzy, nie musi się zawsze kojarzyć. Jeżeli zrozumiemy, kim jesteśmy, że jesteśmy istotami, które Pan Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo, i uświadomimy sobie, że Bóg nas kocha, że jesteśmy stworzeni właśnie przez Niego, jesteśmy stworzeni, możemy być szczęśliwi w relacji z innymi, no to nigdy nie będziemy smutni, ta samotność nie będzie nam przeszkadzać, chociaż ona jest też potrzebna w tym sensie, że ja jako człowiek, prawda, też jestem taką jednostką, decyduję o sobie, też muszę mieć takie momenty i przestrzenie, gdzie dla siebie i dla Pana Boga, ale jednocześnie będę szczęśliwy, w pełni będę szczęśliwy, tylko w pełni wtedy, kiedy tym, czego doświadczam od Pana Boga, co poznaję, się dzielę z innymi.
2: Drodzy Państwo, ja tylko powiem, że redaktor Stefan Czerniński przypomina o źródle łaski, czyli o spotkaniu francuskich dzieci z piękną panią, które trwało 25 minut. Myślę, że i radiosłuchacze, i czytelnicy Różańca wiedzą, o kim mowa. Siostra Klaudia Loretanka była dzisiaj z nami. Polecamy najnowszy numer miesięcznika formacyjnego Różańc. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Ewa Pietrzak, pozdrawiamy.
3: Do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: na dobry weekend.
1: Radio Warszawa.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy Wokulski zginął, czy nie zginął, wysadzając ruiny zamku w Zasławiu? No na to pytanie odpowie mój i Państwa gość, Bogumił Wójcik, znany doskonale stałym słuchaczom Kalejdoskopu Historycznego, Marcin Bąk. Zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
2: A w tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy w parafii świętego Andrzeja Boboli, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami.
3: Ojciec Paweł Budzki, jezuita.
4: Zofia Pyzikiewicz, członek duszpasterstwa.
5: Mikołaj Witkowski, również członek duszpasterstwa.
6: Filip Frisowski, rada parafialna.
2: Dlaczego warto odwiedzić właśnie tę parafię i zajrzeć do tego kościoła?
6: To jest parafia włączająca, inkluzywna, zapraszająca, świadcząca o dobru, które jeden człowiek może dać drugiemu.
2: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45. i w niedzielę o godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
8: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć, Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
9: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu niedzielnym o wielkiej pielgrzymce papieża Leona XIV do Francji. Na ulicach Paryża Ojca Świętego witały setki tysięcy Francuzów, a także o tym, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania we współpracy z Bogiem, przekonują członkowie wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś, Wojciech Byśkiniewicz, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia i Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
0: O reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
11: Piętnaście stopni na termometrach w Warszawie, głównie bez chmur. Ta temperatura powoli będzie spadać, natomiast niebo będzie się utrzymywać, jeśli chodzi o widoczność dzisiejszych gwiazd. Temperatura spadnie do 9 stopni, nad ranem słońce się pojawi, coraz więcej przejaśnienia i coraz cieplej. 19 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.

0: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen.
1: Winnica jest często symbolem życia w Biblii. Co się dzieje, jeżeli przestajemy wpuszczać do winnicy gospodarza?
2: Zanim odpowiem sobie na pytanie, co się dzieje z taką winnicą, to trzeba byłoby zobaczyć, dlaczego ja tego gospodarza nie chcę do winnicy wpuszczać. Co mną motywuje? Jakie jest powody tego, tak? Bo tutaj jest takie niezrozumienie tego, czym jest moje życie, skąd ono pochodzi, do czego zmierza. Czyli ja sobie zawłaszczam moje życie, czynię z niego sobie swoje własne podwóreczko i uznaję, że mam prawo zrobić w nim to, co chcę.
1: No biznesik mam, bo mam eksport i konsumpcję.
2: Dokładnie tak. I to jest powód, dla którego nie wpuszczam gospodarza, tak? Czyli zapominam o tym, do kogo to moje życie należy, kto jest i jaka jest moja rola w tym życiu, jakie jest moje miejsce w tym życiu, bo ono jest bardzo ważne, ale zależne od Pana Boga.
1: Dziś będzie o winnicy, o życiu i o gospodarzu, a zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 5, wersy od 1 do 7.
3: Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznie w niej wykuł i spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię i nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawo wierności, a oto krzyk grozy.
1: No to poznajmy gospodarza. Chciał dobrze, wyszło niespecjalnie, ale mógł zrobić pewnie kilka rzeczy. Mógł powiedzieć sobie, dobra, znajdę inne miejsce i tam...
2: Zasadzę nową winnicę.
1: Tak, zasadzę nową.
2: Oj, nieraz już tego Pan Bóg próbował, w tym sensie, że propozycje takie składał chociażby Mojżeszowi, kiedy wyprowadzał naród z niewoli egipskiej, to wtedy się

0: Pan Bóg tak podpuszcza Mojżesza, pozwól, żeby mój gniew się na nich rozpalił, to ich wytracę, a z ciebie uczynię nowy naród, czyli nową winnicę. Ale kiedy sobie patrzymy na początek tego proroctwa, to jest to pieśń, którą Izajasz śpiewa o miłości jego przyjaciela, czyli Pana Boga, ku tej jego winnicy.
1: O tak? Miłości.
0: O miłości. Dokładnie, o miłości. Dlatego miłość nigdy nie rezygnuje i dlatego Pan Bóg kocha tą swoją winnicę.
1: I dlatego z miłości Pan Bóg rozbierze jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwali jej ogrodzenie, by ją stratowano, zamieni ją w pustynię, nie będzie przecinana ani plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. O miłości ty moja.
0: O, miłość nie jest łatwa. Miłość jest jednobajliwie, miłość ma różne oblicza. I oczywiście, że moglibyśmy powiedzieć, że Pan Bóg coś takiego może zrobić, ponieważ ma pełnię władzy, ale myślę sobie, że to słowo, żeby je dobrze zrozumieć, to trzeba popatrzeć nie na Boga, który niszczy, bo Bóg niczego nie niszczy, ale Bóg dopuszcza taką sytuację, w której człowiek odcinający się od Niego zostaje wydany na pastwę swoich namiętności. I kiedy nie ma tych żywopłotów, tych murów obronnych, znaczy tym całym zabezpieczeniem tej winnicy jest Bóg, jest ten przyjaciel. Jeżeli człowiek go ignoruje i odsuwa się od Pana Boga, to staje się bezbronny wobec całego zła tego świata.
1: Nie ma granic.
0: Nie ma żadnych granic.
1: No bo co on robi, ten Bóg? Co robi gospodarz? No właśnie, po pierwsze, rozwala ogrodzenie.
0: Nieprawda. Co robi Pan Bóg? On tą winnicę założył na żyznym pagórku. Okopał ją, oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetną winorość, pośrodku niej zbudował wieżę, tłocznie. To robi Bóg, to robi przyjaciel. To jest miłość. Natomiast kiedy ja to odrzucę, co Bóg czyni w tej mojej winnicy, to zostaje mi to, co jest w tej drugiej części.
1: No właśnie, to jest niesamowite, że w tej drugiej części pierwsza rzecz, którą robi, przestaje chronić. Czyli znosi granice.
0: Bo Pan Bóg dał nam wolną wolę.
1: Jesteś, człowieku, wydany na swoje żywioły, w których żyjesz.
0: Dokładnie tak. Pan Bóg daje nam odejść od siebie. Pan Bóg daje nam pójść własną drogą, ponieważ miłość do niczego nie przymusza. Bóg, dając nam przykazania, swoje prawo, w zasadzie stara się przez to prawo nas wychowywać, pokazywać nam, co jest dobre, co jest złe, ale tak jak to nawet ostatnio młodzieży, przygotowując się do sakramentu bierzmowania, mówiłem, Pan Bóg do niczego nas nie zmusza. Nie ma Pan Bóg też żadnych sankcji, tutaj moglibyśmy w pewnym sensie powiedzieć, w tym życiu doczesnym. Bóg nas do więzienia nie wsadzi, jeżeli będziemy przekraczali Jego przykazania. No właśnie, Bóg nie chce nas karać, ale Bóg chce, żebyśmy żyli pełnią życia. To tak naprawdę właśnie te nasze złe wybory, to odwracanie się od Boga, odwracanie się od relacji z Nim, otwierają nasze życie na przestrzeń ogromnego zła, które tylko czeka, by w nie wejść i by je niszczyć.
1: Tu są jeszcze kolejne rzeczy, bo jedna rzecz to nie ma granic. Po drugie, nie będzie przecinana ani plewiona, nie ma żadnych zasad.
0: Tak jest.
1: Więc biorę jak leci. A po trzecie jeszcze, chmurom zakaże spuszczać na nią deszcz.
0: I tu znajdujemy nawiązania do innych tekstów biblijnych, które pokazują, jak Pan Bóg walczy o swoją winnicę, dopuszczając różnego rodzaju nieszczęścia, jak na przykład brak deszczu, jak różnego rodzaju zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne. Bóg uczy człowieka, jak bardzo bezradny jest on, kiedy jest pozostawiony sam sobie i swoim własnym możliwościom. Mamy, chociażby teraz mi się przypomina, prorok Eliasz i te 3,5 roku suszy, która na Izrael przyszła, stała się ich udziałem. Po co? No po to, żeby Izraelici zobaczyli, że ten Bóg, którego czcili Baal, odpowiedzialny za płonność i za deszcz, nie jest Bogiem prawdziwym, nie jest w stanie ich zbawić, że oni potrzebują prawdziwego Boga, potrzebują prawdziwej relacji, prawdziwej przyjaźni, prawdziwego przyjaciela, który ich kocha, który się o nich troszczy. I to jest w zasadzie to wszystko, co tutaj w tym opisie Izajaszowym znajdujemy, jest takim obrazem życia człowieka, który bez Boga, bez Jego ochrony, bez Jego miłości, odcinając się od niej, ginie, traci.
1: Schnie.
0: Schnie.
1: Wychodzi spod ziemi jakieś piekło, które w sobie nosi i po prostu zaczyna
0: dominować w całym życiu.
1: A miało być tak dobrze. A miało być tak dobrze, bo to się tak wydaje. Nie będzie zasad, to będzie dobrze, bo biznesik. No biznesik to jest to, że ja robię na eksport, czyli tam te butelki trzaskam i gdzieś wysyłam. A po drugie też hulaj dusza piekła nie ma, sam korzystam ile wlezie.
0: Z przyjemności tego świata, tak jest.
1: I ginę.
0: I ginę. ponieważ szczęście prawdziwe jest w Bogu. Grzech jest w stanie nam dać wiele przyjemności i bardzo się jawi często jako coś atrakcyjnego. Takie poczucie niczym skrępowanej wolności sugeruje, że ja rzeczywiście będę sam kierował sobą, będę robił, co będę chciał, nie będę musiał się zmagać ze sobą, z grzechami, nie będę musiał walczyć o dobro, tylko to jakoś samo będzie szło. Natomiast no, taka jest pokusa złego ducha, który różnego rodzaju takie miraże przed nami roztacza i biada temu, który w nie uwierzy i za tym pójdzie. Ponieważ pamiętajmy o tym, że złemu duchowi nigdy nie zależy na tym, żebyśmy byli szczęśliwi. Tylko wręcz przeciwnie.
1: Ale jeszcze jedna sytuacja, przepraszam, bo tak czytam ten tekst, czytam i sobie z tego zdałem sprawę, że Bóg zrobił wszystko, co było trzeba i czekał. A winnica wydała kwaśne jagody. Bo co?
0: Bóg ze swojej strony zrobił wszystko, żeby ta winnica wydała dobre owoce. Ale jest jeszcze ta druga strona, czyli jest jeszcze ten, który dostał to życie. Jest człowiek, który z tą łaską Bożą ma współpracować. Jeżeli ja tej współpracy nie podejmuję, to tych owoców nigdy nie będzie, ponieważ Pan Bóg mi tych owoców nie narzuca. Owoce Ducha Świętego w moim życiu pojawiają się wtedy, kiedy ja współdziałam z łaską Bożą. I one są piękne. Natomiast jeżeli ja z tą łaską nie współdziałam, to te owoce zawsze będą zgniły, zawsze będą cierpkie.
1: Za chwilę posłuchamy głosu świętego Pawła Apostoła.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 4, wersy od 6 do 9.
1: Bracia, o nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
0: Jak myślimy o tym, czy wydajemy owoce i czy nasza winnica zostanie stratowana, zniszczona i pozbawiona wody i deszczu, to Paweł pisze: o nic się już nie martwcie. Uff.
2: Na szczęście. I daje nam piękne wskazówki co do tego, jakie są sposoby, żeby tych zmartwień unikać. Jak sprawić, żeby to zło, które dotknęło tą winnicę pierwszego czytania, żeby nie stało się naszym udziałem. I stawia tutaj w pierwszej kolejności relacje z Panem Bogiem. W każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie, błaganiu i z dziękczynieniem. Czyli odnoszę wszystko do Pana Boga, czyli dbam o tą relację z Nim. Kiedy się cokolwiek dzieje w moim życiu, kiedy to owocowanie mojego życia jest zagrożone, nie daję sobie z różnego rodzaju sytuacjami rady, kiedy czuję się słaby, kiedy czuję się, a może zbyt mocny, przychodzić do Jezusa. Uczyć się Go przepraszać, uczyć się Mu dziękować, ale przede wszystkim mówić Mu prawdę.
0: Jeżeli będziemy przedstawiać sprawę Bogu, to pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Ojej, to jest niesamowite zdanie, bo to nie znaczy, że jak wszystko rozumiem i poukładam, to wreszcie będę spokojny, tylko spokojny będę wtedy, kiedy będę przekonany, że moje życie jest w Bogu, a ład Boży przewyższa moje myślenie. Czyli to ja nie kontroluję tej sytuacji, tylko kontrolę powierzam.
2: Tak, ponieważ to Bóg jest Panem całej tej rzeczywistości, mojego życia i całego tego świata. Pokój Boży strzeże granic. Mamy w pierwszym czytaniu powiedziane, że te granice, te mury zostały zburzone, ogrodzenie zostało zniszczone, ponieważ zabrakło tego pokoju, który strzeże. Ten pokój Boży zmienia moją perspektywę przeżywania tego wszystkiego, co się w moim życiu dzieje, bo tutaj Pan Bóg nie mówi, że nie będzie kłopotów, nie będzie trudności, nie będzie jakichś zmagań, ale będzie ten pokój, który będzie strzegł, że ja pomimo tego wszystkiego, co w moim życiu jest, jest nie takie, jak być powinno, w sensie takim, że może jakichś ataków z zewnątrz, może jakieś krzywdy, jakieś niesprawiedliwości, ja mogę trwać w pokoju, ponieważ jestem zjednoczony z Jezusem i wiem, że ostatecznie On się tym wszystkim zajmie. Że On będzie strzegł granic mojego życia. Będzie strzegł mojego serca i będzie strzegł moich myśli.
0: No właśnie, bo można z tego odczytać, że kiedy ja Bogu powierzam swoją winnicę, to On według swojego planu, który przewyższa moje myślenie, zaczyna budować mury, zaczyna budować tłocznie, zaczyna sadzić najlepsze szczepy winogron.
2: Mhm. Podlewa, daje słońce, nawozi, przycina te pędy winorośli. Sprawia, że te owoce mogą być piękne i dojrzałe. I to jest cel naszego życia. My mamy przynieść owoce. Różne przypowieści Pana Jezusa o tym mówiły. Wydajcie plon, prawda, taki czy inny, ale wydajcie plon. Jeżeli trwam zanurzony w Jezusie Chrystusie, jeżeli jestem tą latoroślą w krzew winny wszczepioną, to ja będę zawsze przynosił dobre owoce, ponieważ nie będę skupiony na tych owocach, tylko będę skupiony na Jezusie. Często powtarzamy sobie, że owoce naszego życia nie należą do nas. to nie my je wydajemy, w sensie takim, nie jesteśmy ich sprawcami, ale jestem tą przestrzenią, w której Pan Bóg udziela swojej łaski. Jestem tą glebą, którą Bóg chce zasiewać. Jestem tym miejscem, w którym Bóg zasadza mnie, prawda, jaką swoją winorośl wszczepioną w Jezusa Chrystusa. Jeżeli ja tą przestrzeń Bogu oddaję do dyspozycji, to On już wie, w jaki sposób tym moim życiem się zająć, żeby to funkcjonowało jak najlepiej.
0: Pokój Boży przewyższa wszelki umysł i strzeże naszych serc i myśli, ale w Chrystusie Jezusie. Jak ma się Chrystus Jezus do naszej winnicy, naszego życia?
2: Jest istotą tej winnicy. Jest istotą tej winnicy. To On dał mi tą winnicę. Jeżeli będziemy się trzymali tego obrazu, że tą winnicą jest moje życie, to ja to życie otrzymałem od Pana Jezusa, od Pana Boga. On dał mi to życie. Dał mi je do dyspozycji. Stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo. Odkupił mnie przez śmierć na krzyżu, kiedy przez grzech odszedłem od Niego. Włączył mnie do wspólnoty Kościoła, którą specjalnie dla mnie stworzył, żebym w tej przestrzeni, w tej wspólnocie mógł przez sakramenty być zakorzenionym w tym całym zwycięstwie nad złem, którego On dokonał, tak, które mi dał. I ja nie mogę o tym zapominać, że i w życiu, i śmierci należy do Pana, że moje życie nie jest moją własnością, bo nie ja sam je sobie dałem, ale otrzymałem istnienie od Boga i celem mojego istnienia jest zjednoczenie z Nim. Kiedy ja oderwę się od źródła i oderwę się od celu, do którego zmierzam, to ja pozostaję z niczym. To jest tak, jak właśnie ta latorość. Oderwie się od krzewu i cóż z tego? No przez chwileczkę będzie miała może i poczucie jakiejś wolności, ale bez tych soków zaczyna więdnąć, potem schnie i nic z tego nie zostaje.
0: A tu jest zapisane, Bóg pokoju będzie z wami. Ja sądzę, że pokój jest takim doświadczeniem, którego nie da się z niczym pomylić. Pokój to nie jest spokój, tylko to jest przekonanie o tym, że moje życie ma sens, że jestem kochany, bo ciężko mieć pokój w sobie, nie doświadczając miłości, relacji. Że moje życie ma sens, że jestem kochany, że nie boję się przyszłości.
2: Że przynależę do kogoś, tak? Że nie jestem w tym wszystkim sam, że moje życie nie jest zbiorem przypadkowych wydarzeń, ale że Pan Bóg to wszystko pięknie sobie zaplanował, poukładał i jest niesamowita celowość w tym moim istnieniu. I ta celowość jest właśnie zakorzeniona w Panu Bogu, że On mi cały czas w życiu towarzyszy. I jeżeli ja zaczynam to rozumieć, zaczynam tego doświadczać, to wtedy czuję się zaopiekowany przez Pana Boga i, no i nie daję się temu życiu wytrącać z równowagi, tak? Powiedzmy w ten sposób. Ale tu jest bardzo ważne, żeby iść do to, czego Paweł nas w tym dalszym fragmencie tego listu zachęca, żebyśmy konsekwentnie w naszym życiu realizowali to, czego nas Jezus uczy. A Kościół nam to przekazuje. Paweł tutaj siebie stawia za wzór, co wyraźnie pokazuje jego skromność, ale zarazem też wielką pokorę, ponieważ on wie, kim jest i wie, jak żyje i wie, kogo wybrał. I to jego przywiązanie do Jezusa rzeczywiście jest niesamowite. I może skromności, to jakbyśmy powiedzieli, brakuje, ale w tym wielka pokora jest dlatego, że on zna swoją wartość też. Zna swoją godność, wie, jak wiele otrzyma od Pana Boga i tego nie ukrywa.
0: Wie, kto zarządza w jego winnicy.
2: Dokładnie tak. I tego samego uczy swoją wspólnotkę, tak? Tych, którym ogłosił Jezusa. I to jest coś, co my otrzymujemy także w te 2000 lat po tamtych wydarzeniach. Że życie z Jezusem to jest konkret, opisany objawieniem Bożym, opisany przykazaniami Bożymi, błogosławieństwami Bożymi. To jest konkret. I ja jestem zaproszony do tego, żeby ten konkret realizować, bo wiem, że wtedy się nie pogubię.
0: Mocne jest to, co Paweł tu pisze, bo on wskazuje siebie jako przykład, ale myślę sobie, że przecież chyba nie wskazuje za przykład swojego światłego postępowania, tylko obecność Bożą w swoim życiu. On jest przekonany, że Bóg jest w jego życiu i że Bóg w to życie wszedł i że działa. I on mówi, patrzcie,
2: tak
0: działa.
2: Jest. W moim życiu to działa, w związku z powyższym w waszym też może działać. Tak. Bo tego chce Jezus i skoro Jezus mnie, tak by Paweł powiedział, takiego, który ostatni z apostołów poroniony płód, bo prześladowałem Kościół Boży, skoro mógł ze mnie uczynić apostoła i prowadzić mnie do świętości, to was też może. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I dlatego zachęca, żeby się Boga trzymać. A trzymanie się Boga to jest, mówię jeszcze raz, trzymanie się Jego nauki. Bo my bardzo często myślimy o tej wierze jako o czymś takim mało konkretnym. Ale życie z Jezusem to jest konkret. Jezus mówi, jeżeli mnie miłujecie, to będziecie zachowywali moją naukę. I tutaj ważne jest to, żebyśmy odrzucali te wszystkie pokusy takiego rozmydlania, rozwadniania nauki Bożej, takiego redukowania Jego nauki do tego, co mi jest wygodne, co jest dla mnie łatwe, co przyjemne, co ten świat mi proponuje, żeby to wszystko jakoś tam zrobić na modłę moją własną. Ale Paweł mówi, chrześcijaństwo to nie jest religia, zrób to sam, ale to jest życie z Jezusem według Jego zasad, według Jego nauki. I do tego jesteśmy zaproszeni.
0: Za chwilę posłuchamy Jezusa w Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 21, wersy od 33 do 43.
1: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie: ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
0: Odnosząc się do tego, o czym mówiliśmy przy pierwszym czytaniu, to nie chodzi tylko o to, że ja sobie robię biznes i własne wina zaczynam produkować, lepsze czy gorsze, i nie wpuszczam Boga do winnicy, bo to już jest moje. W pierwszym czytaniu to Bóg rozwalił ogrodzenie i po prostu hulał wiatr i zarosło wszystko ostem i chwastem, ale tutaj dzieje się coś dużo bardziej dramatycznego. Właściciel winnicy przesyła syna, który zostaje zamordowany. I jak my wchodzimy w grzech, czy też odcinamy się od Boga i chcemy mieć tu własny biznes, to być może my w ogóle chcemy zatrzeć ślady Boga w tej winnicy. Pozmieniać tabliczki, inne napisy wprowadzić, a ostatecznie zabić wszystko, cokolwiek się z nim kojarzy, żeby mieć przekonanie, że to jest moje. I zabijam, na krzyż wysyłam.
2: I cóż na to Pan Bóg można byłoby powiedzieć, tak? Czy Pan Bóg jest wobec tej rzeczywistości bezradny? Bo wiemy, że od samego początku, od grzechu pierworodnego poczynając, człowiek konsekwentnie wchodząc w ten grzech, żyjąc w grzechu, za wszelką cenę starał się Pana Boga ze swojego życia wyrugować, ze swojej winnicy go wyrzucić. Aż do tego momentu, kiedy właśnie przychodzi na świat Jezus Chrystus i on także jest odrzucony, co święty Jan pięknie napisał w prologu. Przyszło do swojej własności, swoi go nie przyjęli. I teraz zobaczmy, że Pan Bóg ma taki plan, który przekracza całe wyobrażenie nasze, które my sobie budujemy o tym, kim jesteśmy i co my możemy osiągnąć, jak Pana Boga się pozbędziemy z naszego życia, jak Go wyrugujemy, jak Go zabijemy. Okazuje się, że to, co ma być naszym zwycięstwem nad Bogiem, staje się w pewnym momencie źródłem naszego ocalenia, staje się źródłem zbawienia.
0: Ale jak? To jest jakaś niesamowita konfiguracja. Że ja zabijam ślady po Bogu, żebym tylko miał święty spokój. I to nie jest pokój, tylko święty spokój,
2: tak.
0: I ten zabity staje się fundamentem, źródłem, czyli jak to się wszystko ze sobą składa?
2: Składa się tak, jak Pan Bóg to sobie wymyślił. To jest właśnie ta jego ekonomia zbawienia, która jest absolutnie różna od wszystkich naszej ekonomii tej ziemskich i naszego rozumienia tego, co jest zyskiem, co jest zwycięstwem, co jest zwycięstwem. Okazuje się, że Pan Bóg zwycięża przez całkowite wyniszczenie się z miłości do człowieka. Tak? Bierze na siebie cały ten grzech, całe to zło przyjmuje na siebie, które my na niego zwalamy, bo przecież to nie gwoździe go przebiły, lecz nasze grzechy, i bierze je na siebie po to, żeby je to wszystko zwyciężyć i przywrócić nam życie. I odbudować nas w tej godności najgłębszej dzieci Bożych, dzięki której możemy na nowo rozpoznać, jak bardzo Bóg nas kocha i jak bardzo ważne jest dla Niego to, żebyśmy my Go rozpoznali, poznali i za Nim poszli, decydując się umrzeć dla swoich grzechów po to, żeby żyć dla Niego.
0: Bo jak ja zabijam ślady Boga w moim życiu, to w jakimś sensie zabijam Boga, no bo grzeszę, i zabijam siebie samego.
2: I o ile to pierwsze jest takie działanie celowe, o tyle tego drugiego jestem bardzo często nieświadom. Że zabijając Boga, ja zabijam siebie. Że grzech zawsze wyniszcza. Że grzech nigdy nie rodzi dobra, ale grzech zawsze sprowadza śmierć. I niestety to jest tak, że ja mogę się unicestwić. Odrzucając Boga w moim życiu, ignorując Jego prawo do mojego życia, fakt, że to moje życie jest w Jego ręku, że od Niego je otrzymałem i do Niego ono ma prowadzić, mogę utracić całe to dziedzictwo, które Pan Bóg dla mnie przygotował, czyli to Królestwo Boże. Może być mi zabrane. I to nie tyle Pan Bóg mi je zabierze, ile mój grzech, czyli ja sam je sobie odbiorę, idąc po linii grzechu, czyli takiego właśnie diabelskiego myślenia o tym, że sam mogę być władcą, królem, że nie będę służył nikomu, tylko wszyscy mają inni służyć mi. No diabeł do takiej sytuacji jest w stanie człowieka doprowadzić. I to jest największy dramat w historii ludzkości, jaki może się wydarzyć, bo piekło jest właśnie taką rzeczywistością wolnego wyboru człowieka. I konsekwencją konsekwentnego życia bez Boga, odrzucania Boga, mówienia Panu Bogu nie. Pan Jezus właśnie dlatego przyszedł na świat i dlatego poddał się tej śmierci spowodowanej grzechem, żeby stać się fundamentem, tym węgielnym kamieniem, na którym może wznieść się nowa budowla. Budowla na mocy, której ja mogę powstać z martwych. Mogę powstać ze śmierci grzechu, jeżeli tylko na to się decyduję.
0: Ja go zabijam, ale przecież zabić go nie mogę, bo on zmartwychwstaje. Dlatego właśnie stoję się tym węgłem, prawda?
2: Tak.
0: Bo Bóg jest większy.
2: Jest większy.
0: Gdybym ja był większy od Boga, to bym zabił, a on jest większy i zabijając go, to ja ginę przecież, a on zmartwychwstaje, a ja ciągle mam szansę, żeby się w nim odrodzić.
2: I do tego cała ta historia zbawienia zmierza, bo to, co Jan w 3 rozdziale napisał w swojej Ewangelii, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli ja mogę zawsze, nawet tej największej otchłani swojego grzechu, do Jezusa się zwrócić. I On dlatego przychodzi do mnie, wydając się niejako w moje ręce. Ja przecież Jezusa zabijam bardzo często. Każdy grzech ciężki jest kolejnym zadawaniem śmierci Jezusowi, byśmy powiedzieli, tak? Zabijam Go, przybijam Go do krzyża, niszczę Go. A Jezus konsekwentnie śmierć zwycięża i przywraca mi życie. I dzieje się to w moim życiu tu i teraz przez posługę sakramentalną Kościoła, przez łaskę, którą Bóg mi daje w Kościele, na różne sposoby. I to Jego życie, które przekracza moją śmierć, nieustannie, można powiedzieć, mnie bombarduje, nieustannie zalewa mnie tymi falami łaski po to, żebym ja na nie się otworzył, żebym to życie do siebie dopuścił, żebym pozwolił się Panu Bogu dźwignąć z tej mojej rzeczywistości i zaczął budować moje życie na Nim.
0: Dużo się mówi o chrześcijańskiej nadziei, o tym, że nie ma sytuacji beznadziejnych, ale życie jest twarde, naprawdę można stracić. Można je stracić. To jest to napisane zresztą.
2: Można stracić życie wieczne. To jest największa strata, największa tragedia życia człowieka, gdy do takiej sytuacji dochodzi, gdy takiego wyboru człowiek dokonuje. Życie jest w Bogu. My potrzebujemy Boga, żeby żyć pełnią życia tu na ziemi i w wieczności. Diabeł nas kusi do tego, byśmy od Boga się odwracali i zawłaszczali ten wielki Boży dar, jakim jest nasze życie dla siebie, czyniąc się panami całej swojej rzeczywistości. I teraz jesteśmy w takim rozkroku, byśmy powiedzieli, takim, ale też konieczności dokonywania wyborów. I znowu powtórzę, my mamy zdolność do tego, żeby opowiedzieć po stronie dobra. Mamy zdolność do tego, żeby wybrać Jezusa, odrzucić grzech. Jesteśmy wolni, jesteśmy rozumni, a Duch Święty działa w naszym życiu cały czas. I Bóg nigdy nie przestaje nas bombardować swoją miłością, która niczego nie narzuca, ale nieustannie przekonuje o tym, że warto mu zaufać. Dlatego nadzieja płynie stąd, że Bóg nigdy nie przestanie o nas walczyć. Że Jezus jest jedynym Zbawicielem człowieka i chce, żebyśmy byli w niebie.
0: I że zamiast cierpkich jagód możemy owocować najlepszej klasy winogronami.
2: Tak jest. A wszystko to jest w ręku Pana Boga. I w moim też o tyle, że Bóg czeka na moje przyzwolenie.
0: Na tym dziś kończymy refleksje biblijne. Gdyby Państwo chcieli wesprzeć audycję Księga, ich produkcję w Radiu Warszawa, to serdecznie się polecamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Reklama.
1: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry, z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa.
2: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy.
4: Prawdziwą twarz świętego Franciszka z Asyżu odsłania ojciec Andrzej Zając w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Franciszek, jakiego nie znamy. Jak odmawiać różaniec, radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Uczyć się Chrystusa od Maryi. Rodzice, szkoła. Jak się dogadać, podpowiada Sławomir Fido w tekście Stawką jest dobro dziecka.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
4: W październikowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: samotność, ucieczka czy droga. Bóg relacją trzech osób. Duchowość pustelnika. Lekarstwa na samotność. Każdy umiera sam. A także nowy cykl Kazanie na górze. Sekret różańca według arcybiskupa Fultona Sheena. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rosaniec.eu.
0: Po reklamie.
7: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. W kościele świętego Marcina przy ulicy Piwnej jest dostępna szczególna wystawa poświęcona postaci błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej. Nazywamy tę wystawę urodzinową, mówi siostra Leona Czech, franciszkanka, służebnica krzyża.
8: Ponieważ przypada 150. rocznica urodzin matki. Radio Warszawa miało wczoraj swoje urodziny, a matka czeska ma 22 października, więc bardzo się cieszymy z tym, że możemy podzielić się z wszystkimi słuchaczami Radia Warszawa tą dobrą wiadomością, że od jutra wystawa jest dostępna w kościele świętego Marcina w nawie bocznej świętego Franciszka. Serdecznie zapraszamy.
7: Na tej wystawie można bliżej poznać sylwetkę matki Elżbiety, dodaje siostra.
8: Jak wiemy, była kobietą nieprzeciętną. W epoce, w której żyła, to co robiła, łamała wszelkie schematy. To jakoś tak też można na tej wystawie i zobaczyć, i wyczytać. Jest bardzo dużo zdjęć archiwalnych, są też zdjęcia współczesne. Więc zapraszamy do tego bliższego poznania, do takiego bliższego spotkania z matką czacką.
7: To jest także możliwość modlitwy przy relikwiach błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej.
9: To są wiadomości z życia Kościoła.
7: Zbliżają się obchody 26 Dnia Papieskiego. W tym roku będzie przeżywany w niedzielę, 11 października, pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Wyznaczenie hasła wyjaśniał w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
10: Jeżeli nie jestem misjonarzem, to znaczy, że nie jestem uczniem. Więc warto sobie, to jest takie hasło, które stawia nam pytanie, czy jestem misjonarzem. Jeżeli nie jestem, to znaczy, że nie jestem uczniem. A jeżeli jestem uczniem, to oczywiście o Jezusie świadczę.
7: W Dzień Papieski w całej Polsce odbędzie się zbiórka na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości.
10: To są środki, za które państwu bardzo, bardzo dziękujemy, które zostaną przeznaczone na program stypendialny, a więc na stypendia edukacyjne comiesięczne dla 2000 ludzi w całej Polsce, plus jeszcze oczywiście na te obozy, na formacje. My musimy tak zebrać rocznie kilkanaście milionów złotych, żeby to było możliwe. Więc za tę hojność i wiernym Kościoła i ludziom dobrej woli naprawdę jestem wdzięczny od wielu, wielu lat, bo to jest nasz wspólny pomnik, to jest wspólne budowanie, naprawdę wspólne budowanie.
7: Fundusz stypendialny Dzieła, nazywany żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II, można wesprzeć także przez platformę e-zbiórka.pl. parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie Płudach rozpoczął się cykl koncertów organowych. W najbliższą niedzielę umiejętności muzyczne zaprezentuje Damian Skowroński, 8 listopada Bartosz Grzywacz, a w grudniu wierni będą mogli posłuchać Mateusza Żywulskiego. O inicjatywie mówi Radio Warszawa proboszcz ksiądz Robert Furman.
11: Udało się nam we współpracy z firmą ze Słowacji wybudować nowe organy dla naszej parafii. To są organy 27-głosowe. O pięknym wyglądzie, pięknym brzmieniu. No i u początków tej inicjatywy fundowania tych organów mieliśmy to pragnienie, żeby w naszej parafii też odbywały się koncerty muzyki kościelnej poważnej.
7: Koncertowe brzmienia będą nawiązywać do różnych epok i kultur, a każde wydarzenie ma przybliżać wiernym muzykę eucharystyczną.
11: Muzyka sakralna, no ona przede wszystkim pomaga wspólnocie, tak, żeby śpiewać, żeby wykorzystać ten potencjał śpiewu konkretnej wspólnoty kościelnej i taką mamy intencję i pragnienie, żeby to też bardzo pomagało na co dzień naszej wspólnocie, żeby ten śpiew był żywszy, piękniejszy, żebyśmy mogli osiągnąć efekt taki właśnie, że cała wspólnota docenia śpiew liturgii.
7: Niedzielny koncert rozpocznie się o godzinie 19:00. Udział w nim jest bezpłatny.

Mario, nasza Matko i Królowo, Pani Jasnogórska, ten pierwszosobotni różańcowy wieczór, wszyscy tutaj obecni, duchowo się łączący z nami, pragniemy z ufnością na nowo wypowiedzieć słowa apelowej modlitwy: Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. W tej szczególnej godzinie tak licznie gromadzą się przy Tobie, Mario, ci, którzy dzisiaj zawierzyli się Twojemu niepokornemu sercu. Są obecni członkowie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej ze swoim dyrektorem, ojcem Marianem, którzy już trzeci dzień trwają na modlitwie z Tobą, odprawiając swoje doroczne rekolekcje przed Twoim świętem Królową Różańca Świętego. Po pięknym lecie nadeszła równie piękna jak dotąd jesień i nadszedł październik, miesiąc szczególny, miesiąc różańcowy. Za wielką łaskę poczytujmy sobie to, że możemy trwać na modlitwie różańcowej razem z Tobą i chwalić Cię, Panno Święta, tutaj, na Jasnej Górze i w naszych parafiach, rodzinach, a szczególnie w miejscach, gdzie nasi bracia i siostry zmagają się z chorobą i różnego rodzaju cierpieniem. W modlitwie różańcowej, do której nas zapraszasz, Maryjo, tak łatwo i prosto możemy do Ciebie przystępować, a Ty oczyszczasz naszą modlitwę, intencje, by nasze uwielbienie było miłe Bogu i Tobie. Rozważając różańcowe tajemnice, uświadamiamy sobie, że wszystko przy Tobie się zaczęło. Zwiastowanie i narodzenie Jezusa, pierwszy cud w Kanie i pierwsze kazanie świątyni w Nazarecie. Przy Tobie dokonała się śmierć Twojego Syna i Ty pierwsza dowiedziałaś się o Jego zmartwychwstaniu. Ty byłaś także świadkiem zesłania Ducha Świętego na apostołów i narodzin Kościoła. Nigdzie drogi Chrystusa i Twoje, Maryjo, nie jawią się tak ściśle złączone jak w różańcu. Ty żyjesz tylko i wyłącznie w Chrystusie i ze względu na Chrystus. Tak wielu z nas towarzyszy na co dzień ta piękna modlitwa, której nauczyli nas nasi rodzice i dziadkowie. Z różańcem w ręku stoimy przy Tobie także i w tej godzinie, Jasnogórska Pani, która w Fatimie nazwała siebie Matką Bożą Różańcową. Mam w kieszeni swój różaniec, jak węzełki, by pamiętać o tym, że mnie kochasz, Panie, tak na co dzień, nie od święta. Po krzyżyku to poznaję, zaraz wtulam go w swą rękę, jak pamiątkę, co zostaje po kimś, kto odszedł, a jednak jest. Różaniec rozpoczynamy znakiem krzyża, znakiem miłości Boga do człowieka. Czyńmy go ze czcią, szacunkiem, miłością. Dotykając czoła oddajesz Ojcu swoje myśli, dotykając piersi powierzasz Chrystusowi swoje serce, dotykając ramion oddajesz Duchowi Świętemu swoje czyny i wolę. Mówiąc Amen, zgadzasz się na Jego działanie w Twoim życiu. Różaniec odmawiali nasi dziadkowie, odmawiali go rodzice, a teraz my. Wciąż na nowo kolejne pokolenia proszą Cię, Najświętsza Maryjo, o pomoc, a Ty nigdy nie zawodzisz nas i nie zawiedziesz. Kiedy jest mi źle, gdy się czegoś boję lub gdy przygniata mnie życie, z całej siły ściskam różaniec. Ten uścisk jest jak uściśnięcie dłoni przyjaciela. Pomaga. Dlaczego? Bo przypomina mi o Tobie, Różańcowa Pani, która nigdy o mnie nie zapomni.
do pełnego zdania się na Ciebie, skłaniają nas słowa modlitwy wypowiadane po wielokroć razy w czasie różańca. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Proszę Cię, Maryjo, byś się modliła za nami. Uznajemy siebie za biednych grzeszników i ufamy, Matko miłosierdzia, życia, słodyczy i nadzieja nasza. W różańcu prosimy Cię, byś była obecna przy naszej śmierci, jak byłaś przy śmierci swojego Syna na krzyżu. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, nasze troski, radości i blaski. Jakże piękne i wymowne są słowa tej pieśni i jakże

0: i sprowadza Boga do naszego życia. Różaniec wychowuje świętych. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu. W tych prostych modlitwach zawiera się prawdziwa głębia. W nich człowiek oddaje Bogu to, kim jest i kim chciałby być. Oddaje to, co w nim chore i co wymaga uleczenia. Odkryć głębię tej prostej modlitwy można tylko w jeden sposób, czyniąc ją swoją modlitwą. Dziś wielu ludzi, zwłaszcza młodych, wstydzi się różańca. Mówią, że to modlitwa staruszków. Jest im niepotrzebna. Człowiekowi współczesnemu wydaje się, że sam sobie poradzi. Sam rozwiąże swoje sprawy. Tymczasem nic się nie zmienia na lepsze, choć mówimy, że dokonujemy postępu. Jeżeli chcemy coś naprawdę zmienić, to musimy rzucić się do Ciebie, Maryjo, z taką wiarą, jaką poeta napisał ten wiersz. O matki, jeśli chcecie swych dziatek szczęście i wieczność ocalić, uczcie je kochać najlepszą z matek. Uczcie różańcem ją chwalić. Rozważamy tajemnicę jasnogórską, tajemnicę objawienia Jezusa w Kanie Galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między wiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,

0: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Jasnogórska Królowo, Różańca Świętego, pragniemy powierzyć na zakończenie naszej modlitwy Tobie wszystkie intencje, z którymi dzisiaj przybyliśmy na Jasną Górę. Prosimy Cię jak zawsze o Twoją opiekę nad Ojcem Świętym Leonem i dziękujemy za jego piękną pielgrzymkę do Francji. Pochyl się nad całym Kościołem, nad pasterzami polskiego Kościoła z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, prymasem Polski arcybiskupem Wojciechem Polakiem, a także nad naszym metropolitą księdzem arcybiskupem Wacławem Depo. Błogosław wszystkim kapłanom diecezjalnym, szczególnie obecnym, zakonnym, osobom konsekrowanym, naszemu zakonowi z ojcem generałem Beniaminem, przełom Jasnej Góry, ojcem Grzegorzem, ojcem Kustoszem, nad całym naszym jasnogórskim konwentem ojców i braci. Polecamy także konfratów naszego zakonu, dobrodziejów Jasnej Góry i wszystkich pielgrzymów. Wysłuchaj prośb i podziękowań zapisanych w Wielkiej Księdze Apelowej. Zwróć swoje oczy na ludzi chorych, szczególnie Joachima, ale także wszystkich, którzy opiekują się chorymi. Pociesz strapionych, wlej nadzieję smutnym i załamanym. Dopomóż wszystkim walczącym o pokój i sprawiedliwość. Pochyl się nad Polską, Panem Prezydentem i wszystkimi rządzącymi, którzy sprawują władzę, aby szukali właśnie nie swoich pożytków, ale dobra naszej ojczyzny. Chcemy polecać szczególnie pielgrzymów dnia dzisiejszego, uczestników rekolekcji jasnogórskiej rodziny różańcowej, pierwszą pielgrzymkę z Leśniowa, Szkołę Sióstr Nazarytanek z Warszawy, pielgrzymkę ludzi obrzeża Kościoła, pielgrzymkę Amazonek, zawierzenie rodzin, tak wiele rodzin, które tutaj za chwilę wyczytam, ludzi chorych i tych, którzy będą czuwać z Tomaszowa Mazowieckiego. Są z nami i modlą się w tej godzinie pielgrzymi Śmierna i okolic, Huty Krzeszowskiej, Rzeszowa, z parafii świętego Huberta, z Bąszynia, z Jarosławia, z Korytnicy diecezji drohiczyńskiej, Siedliska koło Wołowej, z parafii świętego Rocha, Drużbicach, z Gierałtowic, Pilchowic, Norowa, Gliwic, z Lewina Brzeskiego, z parafii Podłopień i okolic, Długosiodła i okolic, z Rudnika, Ulanowa, Liska, Stalowej Woli, Staszowa, z Lędzin i okolic, z parafii świętego Józefa, z Łańcuta, Listepnej, Jaworzynki, Koniakowa, okolic, Gorlic, z Włodawy, diecezji siedleckiej, z parafii Spytkowice, z krakowskiej, parafia świętego Macieja, z Andrychowa, Skrynki, Łukowskiej, Żory, Baranowice i Piszczaca z Biała Podlaska i okolic. Polecamy także parafię, którą dzisiaj nawiedzasz Matko Najświętsza w diecezji świdnickiej i wszystkich, którzy nas prosi o modlitwę pod Twoją obronę. Ale najbłogosławiona,
4: o Pani nasza, Panoćko
3: nasz, Ośrodziczko nasz, Ośrodziczko nasz, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twoim nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Prosimy księdza arcybiskupa o pasterskie błogosławieństwo.
5: Pierwszej encykliki Ojca Świętego Leona XIV przyjmijmy dwa przesłania. Pierwsze, że nasze wspaniałe człowieczeństwo ma swoje źródło w Bogu. Bóg jest Stwórcą. A drugie, że nam się nieraz wydaje, że systemy ekonomiczne czy polityczne spełnią wszystko dla człowieka i będzie samowystarczalny. Jak wieży Babel, zapominając, że wszelkie zło i zagrożenia przynosi Chrystus swoim cierpieniem, śmiercią i zmartwychwstaniem.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie: ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
1: Dzisiejsza przypowieść Jezusa jest o rozkapryszonych pracownikach. Nie chcą dawać swojego wysiłku, bo uważają, że to, co mają, jest ich. Im się należy. Nie potrzebują pracować nad owocem winnicy. Nie potrzebują silić się nad efektem. Z czasem rośnie w nich pożądliwość przejęcia majątku, nieruchomości. Możemy na postawę tych pracowników winnicy się oburzać, że są tacy niewdzięczni, roszczeniowi. Ale przyjrzyjmy się sobie, kiedy byliśmy dziećmi. Ile oczekiwaliśmy, a nawet żądaliśmy od swoich rodziców? Ile przyjmowaliśmy po prostu za darmo i uznawaliśmy to za swoje? Moją należność. Moje. Zobaczmy, że nawet słowo dziękuję nie przechodziło nam często przez gardło, bo uważaliśmy, że to, co otrzymujemy od rodziców, jest moje i ma być moje, należy mi się. Niestety, nawet już jako dorośli, takie postawy często praktykujemy. Ale co gorsze, również wobec hojnego Stwórcy mamy takie nastawienie. Mówimy czy modlimy się: daj mi zdrowie. A właściwie mam mieć zdrowie. Daj mi to, to i tamto, daj, bo mi się należy. Jestem przecież twoim dzieckiem. Tak, Bóg nie jest skąpy, jest hojnym dawcą. Ale łaska Boża nie tylko nie może być przez nas marnowana, przejadana dla siebie, ale ma przynosić efekty. Dobro dla drugiego, dobro dla wspólnoty. Jak dziś siebie ocenię? Za jakiego współpracownika Boga? Współpraca z Bogiem dla innych wyrywa mnie z egocentryzmu i stale przypomina, że hojnego dawcę miłuje Pan.

Minęła 21:30, tu Radio Warszawa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Zapraszam do włączenia się w modlitwę telefonicznie 512-700-444, 512-700-555. A teraz przedstawię intencje do naszej wspólnej modlitwy. Prośmy o opiekę Matki Najświętszej, Boże, błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda, za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Intencja papieska, modlmy się o ustanowienie w całym Kościele duszpasterstwa zdrowia psychicznego, pomagającego przezwyciężyć stygmatyzację i dyskryminację osób z chorobami psychicznymi. Intencja o przemianę serc. Panie Jezu, czasem czuję, że moja wiara słabnie i nie dostrzegam Twojej obecności. Przemieniaj wtedy moje serce i napełniaj je głęboką wiarą oraz poczuciem Twojej bliskości. Prośmy o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne siły, łaskę zdrowia dla Henryka w dniu 80. urodzin, o łaski Boże dla jego bliskich. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała, o opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki, o dar nieba dla świętej pamięci Kasi, o uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy, o łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Kalisty, Emilii, Grażyny oraz o łaski Boże dla ich sióstr ze zgromadzeń zakonnych. Modlimy się o łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary i Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli, o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej, Krysi Szczepanowej, o Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga, o uzdrowienie z depresji Amelii, o drogę życiową i światło Ducha Świętego dla Mikołaja, o cud uzdrowienia z białeczki dla 7-letniego Frania, o cud uzdrowienia z nowotworu dla Moniki, o nawrócenie dla Marty i Mikołaja, o dar pocieszenia dla Ady, Mikołaja i Klary, o dar uzdrowienia z choroby serca dla Moniki, Kingi, Janiny, Ewy, Grzegorza, o dary Ducha Świętego dla Laury, Maksia, Agatki, Kuby, Zosi, Antosi, Aleksandry, Tymona i Franciszka. O zdrowie dla taty Marysi oraz Artura, Adama, Justyny i księdza Michała, ojca Aleksandra. O niebo dla świętej pamięci Mariana, Marcina, ojca Maurycego, Haliny, Stanisława, Krystyny, Macieja, Irminy, Michała, siostry Emanueli, Weroniki, Marii, Emilii, Teodora, Henryka, Józefa, Juliana, Kazimiera, Antoniny, Reginy, Władysławy i Kazimierza, Anny i Grażyny. Prośmy w tych naszych intencjach i za chwilę rozpoczniemy naszą modlitwę.

0: Witam Panią Irenę, szczęść Boże.
1: Witam.
0: Rozpocznijmy naszą modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Ojcze nasz, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, w Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, w Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, w ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: O mój Jezu. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Rozważajmy pierwszą tajemnicę radosną, zwiastowanie Najświętszej Maryi i Pannie. Bardzo proszę, Pani Ireno.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za piękną modlitwę. Szczęść Boże.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Pani Ireno.

0: Halo?
1: Szczęść Boże,
0: Szczęść
1: Agnieszka.
0: Boże. Pani Agnieszko, rozpocznijmy rozważanie tajemnicy radosnej, drugiej tajemnicy nawiedzenie świętej Elżbiety.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Serdecznie dziękuję. Panem Bogiem.
0: Dziękujemy Pani Agnieszko. Szczęść Boże. Halo?
2: Witam. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Kto mówi?
2: Anna.
0: Pani Anno, rozpocznijmy rozważanie trzeciej tajemnicy radosnej. Bardzo proszę, narodzenie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę, Pani Anno.
2: Dziękuję bardzo. Dobranoc, Bóg zapłać.
0: Szczęść Boże.

0: Rozważamy czwartą tajemnicę, radosną ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, a jest z nami, halo?
1: Proszę czekać, twoja rozmowa będzie kontynuowana.
0: Halo? Nie udało nam się połączenie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Bardzo. Chleba naszego.
0: Tak, śmiało. Bardzo proszę o wyciszenie radioodbiornika. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan
2: Zdrowaś
0: z Tobą.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Dobrej nocy życzę.
0: Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.

0: Została nam piąta tajemnica radosna. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Jest z nami Pani Jadwiga. Szczęść Boże. Czy się słyszymy? Pani Jadwigo, czy się słyszymy?
1: Halo?
0: Tak? Bardzo proszę, rozpocznijmy naszą modlitwę.
1: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Serdeczny Bóg zapłać.
0: Deo gratias. Bardzo dziękujemy. Dobrej, spokojnej nocy.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Do usłyszenia. Zbliża się godzina 22, już za chwilę wywiad z człowiekiem. Wyjątkowe spotkanie. Paweł Kęska zaprasza. Kilka dni temu napastnik zabił kapłana w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu, a dwóch innych ranił, w tym jednego ciężko. O tej sytuacji z księżmi i ze świeckimi z Przemyśla i z Jarosławia będzie rozmawiał Paweł Kęska.
2: Wywiad z człowiekiem.
3: Dzień dobry Państwu. Jestem przed kościołem sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Stoję przy ławce. Tutaj 24 września siedział mężczyzna. Podszedł do niego ksiądz Marek Pieńkowski, który o godzinie 10 miał odprawiać mszę świętą i ten mężczyzna, zapytany o coś przez księdza, rzucił się na niego z nożem, ugodził go w tętnicę. Wtedy z konfesjonału wybiegł ksiądz Stanisław Zbojnowicz, który został zabity. Następnie napastnik ranił jeszcze jednego z księży, księdza Adriana, a potem jeszcze kobietę i jeszcze jedną osobę. To straszny dramat. Potem się okazało, że to obywatel Ukrainy. No i jestem tutaj trochę przypadkiem, a ta historia ma też niesłychane znaczenie dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Państwo może nie wiedzą, że ksiądz Marek Pieńkowski był szefem Rady Fundacji Duszpasterskiej Troski o Rodzinę Archidiecezji Przemyskiej, która właśnie zajmowała się pomocą Ukraińcom i od samego początku wojny bardzo w tę pomoc Ukraińcom się zaangażował. To on się przyczynił do tego, że klasztor stał się miejscem pobytu osób z Ukrainy, a potem dał im pracę. Te osoby ciągle tu przebywały, pracują. I dlatego ta historia jest tak niezwykła. Ja mam szczęście znać osoby, które księdza Marka znają, więc o księdzu Marku, który przebywa w szpitalu, podobno już nie w stanie krytycznym, a w stanie ciężkim, będę Państwu opowiadał. Zaraz będzie msza święta. Kościół był zamknięty przez te dni, była policja. Otwarto go dosłownie przed chwilą po ekspiacyjnych modlitwach księdza arcybiskupa archidiecezji przemyskiej. I już można do niego wejść, do kościoła wchodzą wierni. Za chwilę będzie to pierwsza msza święta po tej tragedii, a kazanie będzie mówił ksiądz Adrian, który został ugodzony przez napastnika nożem. No więc idę do kościoła. Sytuacja jest taka, że dziennikarze nie są przyjmowani ani przez siostry benedyktynki, ani przez księży. To były życzliwe rozmowy, natomiast stanowcza odmowa. No to wchodzimy do tej świątyni.
4: Myślę, że nikomu nie trzeba tłumaczyć powagi tych dni, tej sytuacji i tego, że jesteśmy tutaj w obliczu tej tragedii, która się wydarzyła. Część wydarzeń miała miejsce tutaj w kościele, część na terenie ośrodka. I chciałbym w imieniu wszystkich nas tutaj obecnych, domowników, księży z opactwa, podziękować za ogrom wsparcia, które otrzymaliśmy i otrzymujemy. Docierają do nas świadectwa dobroci tych, którzy są poszkodowani, pokrzywdzeni, czy księdza Stanisława, który nie przeżył tych sytuacji. Więc dziękujemy za te świadectwa, za to, że macie w sobie tyle dobra i tyle pamięci o nim. I prosimy was o modlitwę. Chcemy, żebyście się czuli tutaj bezpiecznie. Chcemy, żebyście się nie bali tego miejsca. Niech jarosławskie opactwo jeszcze bardziej przez te wydarzenia stanie się miejscem wiary, miejscem Bożego pokoju i miejscem chrześcijańskiego przebaczenia. Rodzina księdza Stanisława prosi, aby podczas mszy świętych pogrzebowych w poniedziałek tutaj i we wtorek w Grzęsce w kościołach nie było mediów poza archidiecezjalnymi. Jeszcze raz powierzamy się waszej modlitwie w sposób szczególny, jeśli chodzi o poszkodowanych księdza Stanisława, księdza Marka, księdza Adriana, panią Ewę, pana Krzysztofa i dzisiaj Słowo Boże skieruje do nas ksiądz Adrian. Niech łaska Boża nas prowadzi podczas tej Eucharystii.

0: Aneta
1: i Rafał.
2: Jesteśmy teraz w Jarosławiu, przy opactwie sióstr benedyktynek, niedaleko tego pięknego kościoła dawnego, w którym doszło do tego dramatu. Często tutaj bywaliście, bywacie?
0: Bywamy. To jest bliskie miejsce dla nas, dla mieszkańców. Przede wszystkim z tego względu, że tu tak można czasem się schować. Tu jest też w tygodniu taka msza święta o godzinie 10. I ja czasami na przykład w soboty lubię sobie tutaj przyjechać na 10 na mszę świętą albo... No i to otoczenie tutaj może tak słychać troszkę ten szum wiatru, te drzewa, te liście. Ostatnio mieliśmy tutaj duże takie spotkanie w ogrodach tutaj benedyktyńskich, powiedzmy. Była pielgrzymka diecezjalna Ruchu Światło-Życie całego. Mieliśmy tutaj ponad 600 osób. Ojciec Marek właśnie Pieńkowski jako dyrektor tego ośrodka pozwolił nam tutaj przybyć, zorganizować taką agapę tu niedaleko właśnie od kościoła w tych ogrodach. I też w trakcie tego spotkania ojciec Marek przyszedł tak prawie inkognito, tak zobaczyć, czy wszystko gra, czy wszyscy są zadowoleni, czy wszyscy są najedzeni, czy nie brakło, także było czuć taką jego opiekę właśnie też podczas tego spotkania.
2: Ksiądz Marek Pieńkowski, to kto?
0: No, dla mnie przede wszystkim to przewodniczący Rady Fundacji, w której jesteśmy, i moderator rejonu domowego kościoła w Jarosławiu. To tak jakby... Teraz najbliższe określenie dla tej postaci, tak bym powiedziała.
2: No jaki jest ksiądz Marek Pieńkowski, moderator domowego kościoła, czyli spotkania z nim jakoś były w jakimś trybie dla was częstym?
1: Tak, dokładnie. Spotykaliśmy się co kilka miesięcy na spotkaniu animatorów kręgów domowego kościoła, ale jeszcze tak od siebie powiem, to dla mnie to też nawet się nie zwracaliśmy do księdza Marka jako ksiądz, tylko bardziej jako ojciec.
2: A dlaczego jak ojciec? Tak się mówi, ja myślałem, że klasztor to zakonnik, ale to nie jest zakonnik.
1: Jest księdzem diecezjalnym, ale w związku z tym, że był ojcem duchownym i też w jakiś sposób nas duchowo prowadził do Pana Boga, więc to określenie bardziej jest mi bliższe i chyba bardziej wyraża tą głębię serca.
2: I jaki on jest?
1: Na pierwszy rzut oka taki troszeczkę bym powiedział niedostępny, ale to jest tylko takie oblicze zewnętrzne, natomiast faktycznie później jest jak ojciec.
2: Co to znaczy?
0: Przede wszystkim jest odpowiedzialny. Czuć, że zależy mu na naszym dobru. Ja powiem tak, jak on, ojciec Marek, jak zgodził się być naszym moderatorem rejonu, ja zadzwoniłam do mojego brata księdza, który jest na misjach w Irlandii. Zna ojca Marka bliżej jak my pewnie. I jak się podzieliłam, że ojciec Marek się zgodził, to mój brat powiedział: Aneta, trafił wam się najlepsze, co mogło. No i mogę powiedzieć po roku naszej współpracy, że było naprawdę bardzo dobrze. No, no ja czułam, że możemy na niego liczyć, nie? Wiem, co ci mogę dać. Jesteśmy ciągle na terenie opactwa, jakby z tyłu, od strony zaplecza.
2: Droga krzyżowa jest. 12 stulecia, staliliśmy akurat śmierci. W tym zamachu, do którego doszło kilka dni temu, zginął ksiądz Stanisław. Znany tobie?
0: Mam tylko takie doświadczenie, że jak bywałam w opactwie, to mam taki obraz albo właśnie odprawiam mszę świętą, albo zawsze przed, albo w trakcie, albo jeszcze chwilę po siedział w konfesjonale i posługiwał. Zawsze czekał cierpliwie. Widać było, że tam ludzie do niego podchodzili, więc też u nas się w Jarosławiu mówi właśnie o tym też, że był dobrym spowiednikiem, dużo osób korzystało z jego posługi.
2: No i też wtedy był w konfesjonale.
0: Tak, to mówią o tym, że on był w konfesjonale, że to się stało podczas tej posługi jego.

0: Jesteśmy w Przemyślu, w siedzibie Fundacji Duszpasterskiej Troski o Rodzinę. Tutaj dziś miało miejsce ważne spotkanie. W jednym z pierwszych rzędów miał siedzieć ksiądz Marek Pieńkowski, który został wczoraj zaatakowany przez nożownika, tak można powiedzieć. A ze mną jest ksiądz Marek Machała, prezes Fundacji Duszpasterskiej Troski o Rodzinę. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam pana Pawła, witam słuchaczy.
0: Co to za wydarzenie dzisiaj miało miejsce i dlaczego ksiądz Marek miał siedzieć w pierwszym rzędzie, czyli w jednym z pierwszych?
1: Wydarzenie to promocja książki pod tytułem Blizny, których nie widać, historia z drogi. To są świadectwa 10 kobiet, które zostały zmuszone przez wojnę, aby uciekać z Ukrainy, zostawić swoje domy, szukały bezpiecznego miejsca i to bezpieczne miejsce znalazły w naszym kraju, w naszej fundacji, w ośrodku, w którym w tej chwili się znajdujemy, w Przemyślu. A ojciec Marek miał być tutaj z nami dzisiaj, dlatego że w naszej fundacji ma bardzo ważną rolę. Jest przewodniczącym Rady Fundacji. I właściwie o kilka dni wcześniej, niż ja zacząłem pomagać po wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę,

0: kapłaństwa, ojciec Marek Pienkowski będzie dla nas no, taką pomocą. I dla mnie osobiście taką pomocą był, takim mentorem, wzorem. Dużo mu zawdzięczam.
1: Jakim jest człowiekiem?
0: Konkretnym. Człowiek głęboko wierzący, zdecydowany, jak wie, że Pan Bóg czegoś chce, to robi, jest odważny, potrafi iść pod prąd, a jednocześnie taki bardzo, bardzo zatroskany o Kościół, o księży, wiadomo, o świeckich też, bo Kościół to też świecy, ale jako długoletni właśnie delegat do spraw formacji stałej kapłanów, a teraz jako jeden z ojców duchownych, diecezjalnych wobec kapłanów, bo mamy też taką, on ma taką funkcję. Zresztą samo to, że w Polsce jest znany w środowiskach związanych z zagadnieniami formacji kapłańskiej. Długie lata był przewodniczącym takiej sekcji ojców duchownych właśnie na całą Polskę. Nieraz od niego osobiście słyszałem, że jedzie tu albo tam, bo został zaproszony i będą dyskutować jakieś konkretne, ważne sprawy. Także to taki człowiek prawdziwej wiary, tak bym go nazwał.
2: Jak miniemy drogę krzywą, po prawej stronie jest taka część zaplecza. I dosłownie 2 tygodnie temu przyjechałam tutaj, ponieważ jako fundacja dostajemy też dary od amerykańskiej takiej organizacji Cross Catholic. Teraz dostaliśmy troszkę odzieży, a ponieważ u ojca Marka tutaj jest jeszcze kilka osób, mieszka na stałe tutaj i pracują, pomagają tu ojcu w tym ośrodku, to przywiozłam kilka pudeł odzieży dla tych pań, dla tych dzieci, żeby też sobie z tej pomocy mogły skorzystać. I właśnie z tej strony zajechałam, wypakowałam to, zamieniłam kilka słów z księdzem i no i to chyba było moje ostatnie spotkanie tutaj właśnie 2 tygodnie temu.
1: Fundacja Duszpasterskiej Troski o Rodzinę powstała po tym, jak ksiądz Marek Machała rozpoczął niesłychaną walkę o, tak mogę powiedzieć, o godność ludzi, którzy przekraczają granicę. Przez miasto Przemyśl przeszło 1,5 miliona ludzi mniej więcej. To pokazuje skalę dramatu, jaki tu się wydarzył. I ta fundacja powstała dlatego, żeby jeszcze lepiej pomagać i jakby wyrosła z doświadczeń tego czasu. Dlaczego ksiądz Marek został szefem rady tej fundacji?
0: My zaczęliśmy tutaj w Przemyślu pomagać tak spontanicznie, bo byliśmy no, w środku tego miasta, kilka minut pieszo od dworca kolejowego, przez który przetaczały się te rzesze ludzi będących w potrzebie. A ksiądz Marek zaczął w Jarosławiu w podobny sposób, bo ci ludzie z punktów granicznych, z przejść granicznych później gdzieś rozlewali się po Polsce. On jest dyrektorem dużego ośrodka rekolekcyjnego, więc tych miejsc noclegowych tam było dużo. No i kiedyś spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać, bo ja szukałem właśnie takich miejsc dla coraz większej grupy osób. Bardzo nam zależało na dzieciach, dla których przebywanie, szczególnie dla małych dzieci, przebywanie wśród tak wielu obcych ludzi no jest takim przedłużeniem traumy, której doświadczały. I dlatego się skontaktowałem z ojcem Pienkowskim. Mówię, może ojcze, tutaj by się udało, żeby u was te osoby zaczęły nocować. I zaczęliśmy taką współpracę. No to wszystko działo się tak szybko, spontanicznie, jako odpowiedź chwili, tak jak wielu, wielu innych ludzi w całej Polsce. Ale podjęliśmy dosyć szybko próby, żeby powołać fundację jako takie narzędzie prawne. I wtedy, pisząc statut, zaproponowałem ojcu, mówię, ojcze, no potrzebuję ludzi, którym można zaufać, którzy mają kompetencje. Ksiądz Marek Pienkowski to człowiek czynu i wiele, wiele różnych rzeczy robi, więc tego wolnego czasu to nie ma dużo, więc na początku trochę wyglądało na to, jakby się próbował wzbraniać, ale to nie było takie wzbranianie się, tylko powiedział, no, na jedną kadencję, na pierwszą kadencję. Zrobiliśmy taki status, żeby było bez kadencji.

0: był żywo włączony w te nasze wspólne działania. Tu stworzyliśmy taki zespół codziennie o godzinie 9 i ksiądz Marek Pieńkowski prawie zawsze znajdował czas na to, żeby z nami się spotkać i nawet mówił, że to jest takie jego uzależnienie o 9 rano, żeby być na tym spotkaniu. Był człowiekiem tego ducha właśnie. Czuł, rozumiał te sprawy i on powiedział do mnie kiedyś takie piękne zdanie. Bo wiesz, nie sposób spotkać się z tymi ludźmi i pozostać obojętnym. Zapadło mi to głęboko w pamięć.
1: Я Анна Бахман, мешкаю в Краматорску, Донецкий регион. И в Польше я с 2022 года. Ну, война для меня особисто, война распочаталась в 2014 году. Диверсанты, российские диверсанты, когда оккупировали Краматорск и Славянск, Донецкому региону. І втеді я вперше увіділа, що таке русський мір, так званий, русський мір. Це страшно, то жах, то окупація, то голод, це непрацюючі заклади, склепи, хаос, зникали люди, мордування, гвалтування. А в 2022 року то було ще гірше. Тому я вирішила виїхати з Краматорська. Мені невідомо, куди ми їхали, де ми будемо. І коли ми приїхали на Двужиць, у нас не було конкретно адреса, де ми мусимо бути. І ми в першу ніч споткали ксенза Марика Махаву і волонтарюшу. Всі перестрашені, всі були знервовані. І ми поїхали туди, в Устріки Горни. На початку я допомагала як волонтарюша, а потім була затруднена до фундації душпастерства трошки родин. По день десейші я працюю в фундації. Ксенза Марика Пянтковського у нас в фундації, він був як партнер. Ми завжди з ним споткались на онлайн-спотканнях. Найперв я його побачила як високого чоловіка, коли я його увіділа перший раз. Я була здивована, так сенс. По онлайн-спотканням і по його справах я можу повідати, що то великий чоловік. Чоловік слова, чоловік діла. Він дуже мало мовив, але дуже робив свої справи. І допомагав нашим уходцям, нашим українцям.
2: Nazywam się Wasyl Buczkowski. Ja tu trafiłem do fundacji w maju 2022 roku, czyli to był taki pik agresji rosyjskiej na Ukrainę. Najpierw byłem zatrudniony jako kierowca i tej jazdy było dużo, bo tych ośrodki powstawały bardzo szybko, dynamicznie i sama sytuacja była dynamiczna. Było tak, że ludzie nocowali jedną noc, dwie, tydzień, miesiąc do ogarnięcia się po prostu ze sobą, tak, żeby mogli dojść do siebie, bo niektórzy byli po prostu na tyle roztargnieni, że nie mogli zrobić kroku dalej. Z czasem zostałem koordynatorem kierowców, bo było wtedy z 6, 7, 11 ośrodków, działo się. Księdza Marka, tak mi się bardzo w pamięci utkwiło mi, że i nieważne było samo załatwienie sprawy, tylko indywidualny każda osoba. Dla mnie to było takim bardzo ważnym, bo ja jako, że pochodzę z Ukrainy, urodziłem się na Ukrainie, a z mniejszości polskiej, czyli czułem się zawsze Polakiem na Ukrainie, a przyjeżdżałem do Polski i traktowałem jako Ukraińca. Nie? I z tego, co zauważyłem u księdza Marka właśnie, że nie samo działanie, a człowiek, nie? W człowieku jest to dobrość i wyczuć to, wyłapać to, nie? W tym to dla mnie było bardzo, bardzo mega zauważalne w nim, nie? to dobro do osoby, nie? Do ludzi.
3: Ile osób przeszło przez, jak ksiądz to powiedział, to ważne, ludzie z Ukrainy, ile osób przeszło przez ośrodki, przez ręce fundacji?
0: Tak, w ogóle z takiej poważniejszej pomocy, czyli noclegu, posiłków, śniadanie, obiad, kolacja, skorzystało około 2000 osób na obecną chwilę. Przy czym my to przeliczamy na osobodoby, to jest około no ponad 200 tysięcy chyba. Na posiłki to przeliczaliśmy, to jest ponad 500 000 posiłków wydanych. Ale tych osób z taką pomocą bardziej doraźną, którzy nie zostali przez nas zarejestrowani, to było na pewno dużo więcej, tak? Zwłaszcza w tej fazie pierwszego miesiąca były takie noce, gdzie ja tych kursów wiele odbyłem tym samochodem, to trudno policzyć, ile było tych osób spotkanych. To nie jest dużo, 2000 osób na te miliony, to nie jest dużo. To jest taka kropla, żeby to przeważało.
4: Tu obok teraz mojej prawej ręki jest klasztor sióstr benedyktynek. Tu też kilka razy uczestniczyłam w takim dniu skupienia.
3: Jak to miejsce wyglądało kiedyś w pierwszych miesiącach wojny?
4: No, w pierwszych miesiącach wojny to tutaj po pierwsze było dużo ludzi, dużo samochodów. Przyjeżdżały tu też transporty humanitarne. Wiem, że współpracował ojciec z jakąś organizacją z Anglii, z Francji też. Także tutaj przywozili i później stąd przekazywane było albo uchodźcom tu na miejscu w Polsce, albo dalej jechało na Ukrainę.
3: Jak zareagowaliście na informację o tym, że doszło do zamachu w klasztorze i że jest ranny?
5: No ja akurat nie byłem na tarasie u żony. Wyszła do mnie i mówi, zostaw wszystko, chodź. Pierwsza rzecz, poszliśmy do kaplicy, uklęknęliśmy przed Najświętszym Sakramentem i właśnie ta informacja. Dużo różnych myśli. Też myśleliśmy o najgorszym, bo w mediach i takie były informacje. Więc z jednej strony popatrzyłem na krzyż i myślę, no będziemy tutaj mieć może męczennika, ale z drugiej strony się okazało, że ksiądz Marek walczy o życie i jeszcze jest szansa, jeszcze, że przeżyje, więc no te pierwsze myśli, no zaskoczenie, przerażenie. No i w kontekście właśnie tego pojednania polsko-ukraińskiego, o którym tutaj próbowaliśmy i rozmawialiśmy, ale też jakoś to tak we mnie też żyło, no to tak myślę, no to się zacznie pewnie.
4: Ja o tym wydarzeniu dowiedziałam się, będąc no, w pracy w naszym ośrodku dla uchodźców Ukrainy w Przemyślu. W ten dzień akurat przygotowywaliśmy się do uroczystości, która miała być na następny dzień, czyli promocja naszej książki Blizny, których nie widać, świadectwa z drogi, opowiadająca historię naszych kobiet, które u nas są, uciekły z wojny, u nas znalazły spokój, bezpieczeństwo. I normalnie przygotowywaliśmy się do tej uroczystości, takie porządki, różne przygotowania. Najpierw zadzwoniła moja przyjaciółka, czy ja coś wiem na ten temat. To było tak chyba zaraz po godzinie 10:00. Ja mówię, słuchaj, nic nie słyszałam, nie wiem, i tak nie wiedzieliśmy, czy to jakiś fake news, czy co to w ogóle się dzieje. A gdzieś po 2 godzinach zadzwonił mi już mój brat tu z Jarosławia, więcej coś powiedział, więc siedziałam przy stole z moją współpracownicą Natalią, która też jest uchodźcą z Ukrainy, pracuje u nas jako fundacja, zatrudniamy ją praktycznie od początku naszej działalności. I też nie mogłyśmy w to wierzyć. Ja w telefonie zaczęłam nerwowo szukać różnych informacji. Też właśnie te informacje były takie sprzeczne. Żyje, umarł, nie wiadomo co jak. I wtedy ta, ja ją nazywam moją Natalią. Natalia moja mówi, Anetka, chodźmy do kaplicy. A ja, Natalia, oczywiście idziemy do kaplicy. Mam w ośrodku kaplicę i weszliśmy do kaplicy. I ja mówię, Natalia, to każdy jak czuje po swojemu w ciszy, może się tutaj módlmy. i wciąż tak trwaliśmy przed Panem. Ja miałam różne myśli od najgorszych po też nawet taki spokój, że no, że nie wiem, o co chodzi, tak mówię, Panie Jezu, nie wiem, o co tu chodzi, ale wiem, że Ty jakby czuwasz nad tym, Ty zrobisz to, co jest dla nas, dla Ojca Marka najlepsze w tym momencie. A później przeczytaliśmy sobie fragment pierwszego czytania z dnia i ten fragment Słowa Bożego tak trochę nas uspokoił. Nawet Natalka, ta Ukrainka, do mnie prosiła mnie, mówi: Aneta, dobrze, ale czytaj powoli, żebym ja jak najwięcej zrozumiała. I to było dla mnie piękne, taka nasza modlitwa polsko-ukraińska w kaplicy o zdrowie dla księdza Marka, o to, żeby żył. To było też takie dla mnie osobiście, przy tej naszej działalności z uchodźcami, to było dla mnie bardzo ważne, że byliśmy tam razem z Natalią. Ale później na spokojnie, jeszcze też przy obiedzie, ja miałam taką refleksję, też się podzieliłam z najbliższymi osobami, które tam siedziały, właśnie między innymi mój mąż, Natalia. I mówię: słuchajcie, w takim razie to jutrzejsze nasze wydarzenie, ja czuję, że ma widocznie bardzo ważną wartość. Jeśli tu ojciec Marek, który jest przewodniczącym rady naszej fundacji, no doświadcza takiej tragedii, takiego czegoś, to mówię, nie wiem do końca, co Pan Jezus chce nam powiedzieć, ale ja to odebrałam tak, jako że to widocznie następne wydarzenie w następnym dniu widocznie ma dużą wartość, że takie rzeczy się też dzieją. Tak ja to odebrałam, no tak w pierwszych chwilach.
6: Я дізналася із, то було в четвертак, в телеграм-каналах, а пізні вже нам повідомили, і ми тут в фундації розмовляли, як то бенді. В українських, так, в українських. І весь четвертак вечір польська телевізія, я читала і бачила, і фільмики, і ролики, і українська телевізія. Українська спільнота зреагувала на той випадок, де був зранений ксенз. Люди були в жаху, розуміли, що це трагедія, так не мусить бути. Зреагував і посол в Польщі, український посол в Польщі, зреагував президент Зеленський. Прості люди були, ну, просто теж жах. І польська телевізія, і українська, і телеграм-канали, і Фейсбук. То весь четвертак це було. І до зараз була інформація про ранення ксенза. Мені дуже прикро.
2: Dla mnie ta wiadomość, co się wydarzyło w opactwie z zaatakowaniem przez obywatela Ukrainy księży, ludzi świeckich, no było takim bólem, szokiem, niedowierzeniem. Inaczej to człowiek przeżywa, znając osobę, która została zaatakowana. I to przyjąłem z bardzo wielkim smutkiem, tą wiadomość o księdzu Marku.
7: No to jak jako Polak z Ukrainy ty przeżywasz tą sytuację, że obywatel Ukrainy zaatakował człowieka, księdza Marka Pieńkowskiego z Jarosławia?
2: Jest to ból, bo została poszkodowana osoba, nie jedna, została atakował 5 osób. Tylko że jakby jako Ukrainiec, z pochodzenia ukraińskiego, chciałbym powiedzieć, że dla mego, jak ja to czuję, że to jest, to zrobiła jedna osoba, to nie zrobiła, to nie oceniałbym całej narodowości ukraińskiej. Mało tego, z tego co słyszymy, dzisiaj już jest wiadomo, jest to osoba, która miała obywatelstwo niemieckie też. Przede wszystkim dla mnie jest ważne, żeby nie było tej wrogości, tej nienawiści między narodami polskimi i Ukraińcami.
7: Ty jesteś w wyjątkowej sytuacji, bo jak powiedziałeś, masz korzenie polskie, czujesz się Polakiem urodzonym na Ukrainie. Tutaj w Polsce jesteś postrzegany jako Ukrainiec, więc masz dwie perspektywy. W ogóle ta sytuacja wojny niesłychanie wiele zmieniła i przetasowała w tych relacjach polsko-ukraińskich.
2: Tak, i właśnie to widzieliśmy na samym początku, jak wojna wybuchła. Te otwarte, szczere serca ludzi, którzy otworzyli domy, drzwi, ich do chwili obecnej, to jest, może w mniejszej skali, ale ta miłość do ludzi, do drugiego człowieka, ona jest. I nigdy nie chciałbym, żeby ta wrogość zagrożenie, które sieje i tą narrację, którą prowadzi wróg Rosja, przesączało nasze umysły, relacje.
7: Przesącza?
2: Nieraz bardzo. Także bądźmy wytrwali w tym wszystkim, wierzmy w dobro, miłujmy się, lubmy się nawzajem.

0: Czy ksiądz rozmawiał z kimś z Ukrainy o tej sytuacji wczorajszego ataku?
1: Oczywiście, zaraz przyszedłem tutaj do naszego ośrodka, do naszego centrum i wszyscy byli bardzo zasmuceni tym, co się wydarzyło, dotknięci. No, wielu z nas spotkało się osobiście z księdzem Markiem i wiem, że na innych forach Ukraińców w Polsce temat bardzo szybko się pojawił i że ludzie są wstrząśnięci i zasmuceni tym, co się stało.
0: Ta książka, której promocja dziś się odbywała, Blizny, których nie widać, czyli historię kobiet, które uciekły z Ukrainy z powodu wojny. Może to hasło Blizny, których nie widać, jest też symboliczne. W Polsce mamy duże napięcie dotyczące relacji polsko-ukraińskich. One w jakiś sposób rośnie. To jest dość dramatyczne. Wchodzi obywatel Ukrainy do klasztoru, zabija, rani kapłana, który był zaangażowany w pomoc ludziom z Ukrainy, jak ksiądz powiedział, od samego początku. Bardzo to przeżywał, był szefem Rady Fundacji. Co ksiądz o tym wszystkim myśli?
1: Ten nóż, który zranił te osoby, szczególnie księdza Marka, ale też inne, to tak duchowo to przebił nasze serca też. Ja tak się poczułem, jakby moje serce zostało tym przebite. I bardzo cierpimy. I ja sobie stawiam znaki zapytania. Dlaczego to się stało? Dlaczego tak? Dlaczego akurat w ten dzień? Też w kontekście naszego dzisiejszego spotkania, którego celem było budowanie mostów, bo Chrystus, któremu staramy się służyć w tych ludziach, to jest pontifex, właśnie budowniczy mostów, ten, który jednoczy obie części ludzkości, uczynił jedno. A tutaj coś takiego, co trudno jest zrozumieć, bo zło jest nie do pojęcia. To jest mysterium iniquitatis, tajemnica niegodziwości. Więc ja mam więcej znaków zapytania. Dlaczego? Ale ufam w zwycięstwo dobra. I wiem, że ksiądz Marek Pieńkowski dobru i temu, który jest źródłem dobra, służy. Więc ufam w zwycięstwo. Modlę się o zdrowie dla wszystkich, którzy ucierpieli. Modlę się o pokój. Staram się służyć i nasza tutaj grupa, fundacja, cała wspólnota, staramy się służyć budowaniu jedności między ludźmi. Bez względu na narodowość, bez względu na religię, po prostu szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli, bo to co nas dzieli, to jest łatwo. Łatwo jest ludzi podzielić. A ten, który dzieli, to jest diabolos, właśnie, wprowadza rozłam, podział. Modlę się o to, żeby to wydarzenie nie zaowocowało pogłębieniem jeszcze tych podziałów, które są między ludźmi, między naszymi narodami, polskim narodem i narodem ukraińskim, czy też innymi, bo mamy być jako chrześcijanie narzędziami pokoju. I mamy szansę, i jesteśmy do tego wezwani. Jezus jest nazwany Mesjasz Emanuel, księciem pokoju. Chociaż też powiedział, że do swoich uczniów: myślicie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię? Powiadam, nie miecz, ale mówi: ogień przyszedłem rzucić na ziemię, ale nie ogień zniszczenia, tak, tylko ogień miłości. Boskie serce Jezusa płonie pragnieniem zbawienia każdego człowieka. I to pragnienie przepełnia serce księdza Marka Pieńkowskiego, na tyle, na ile go znam, jestem o tym przekonany. I serca wielu, wielu chrześcijan. I chodzi o to, żeby nawet z takiej strasznej, tragicznej sytuacji, żeby Pan Bóg wyprowadził dobro, żebyśmy popatrzyli na to głęboko i indywidualnie. Odpowiedzialność jest konkretnego człowieka. Nie możemy winić wszystkich jego współrodaków za to, co on uczynił. Nie możemy ulec takiej pokusie tego, że wszyscy są tacy, bo to nie jest prawda. I dlatego my dzisiaj tutaj spotkaliśmy się, planowaliśmy to spotkanie od wielu miesięcy, przygotowywaliśmy się do niego, żeby pokazać twarze konkretnych osób, konkretnych historii, żeby zobaczyć człowieka, a nie numer, statystykę. O tym pisze ojciec święty Leon XIV w orędziu na 112 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. To jest właśnie taka okoliczność, która spowodowała, że wybraliśmy datę na dziś naszego spotkania. 112 to jest numer alarmowy, tak? Od tylu lat Kościół poświęca uwagę temu zjawisku, które jest bardzo trudne, jeżeli musisz zostawić swój dom, swoje życie, swoich bliskich, uciekać w nieznane, tak jak oni tu mówili, nikuda, donikąd jechaliśmy i modliliśmy się, żeby Bóg dał nam dobrych ludzi, postawił na naszej drodze, którzy nam pomogą i mówią, Bóg wysłuchał. Chciałbym, żebyśmy wyciągali z tego ten wniosek, który przypominał nam ksiądz Jerzy Popiełuszko, który czytamy w Nowym Testamencie. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

0: Jesteśmy cały czas na terenie klasztoru w Jarosławiu. Tutaj stoję przed pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki. To piękny, duży pomnik. Przed nim stoi morze świec, zniczy. I stoi przed nim zdjęcie księdza Stanisława. Tego, który zginął, został zamordowany. Skończyła się msza święta, ludzie wychodzą z kościoła w ciszy, niedużo rozmawiają. Podchodzą tutaj. Podszedł tu też ksiądz Bartosz, którego spowiednikiem był zamordowany ksiądz Stanisław.
1: Wydarzyła się tragedia. Ale co można powiedzieć? To był święty kapłan. Ksiądz Stanisław. Świętym kapłanem. Zawsze gotowy do swojej posługi. Był spowiednikiem rzetelnym i otwartym. Zawsze gotowym, czekającym wręcz na penitentów przed mszą świętą, czy w czasie nabożeństwa. Był dostępny po prostu.
0: A czym dla księdza jest to wydarzenie?
1: Dla mnie to wydarzenie pokazuje, jak bardzo ważne jest to, co robimy. Jednocześnie, właśnie tak jak ksiądz Adrian mówił, obyśmy właśnie nigdy nie szli w stronę nienawiści. Tylko wręcz przeciwnie, tak jak Chrystus mówi, przebaczajcie, tak jak ja przebaczę.
0: Przed chwilą ksiądz Adrian, raniony w zamachu, z bandażem na głowie, z bandażem na ręku, głosił homilię i do niego należy ostatnie słowo w tej audycji.
2: Drodzy bracia, drogie siostry, nie będę ukrywał, że dla mnie to kazanie jest trudne, ale wiem jedno, że jestem uczniem Jezusa Chrystusa, a Chrystus uczy mnie miłości. Miłości, która dała się ukrzyżować. Miłości, która oddała życie za swoich nieprzyjaciół. A ja jestem Jego sługą. I dobrze wiecie, że w wielu sytuacjach zawsze my, kapłani, tutaj w opactwie staraliśmy się służyć ze wszystkich sił, aby tylko ci, którzy do nas przychodzą, mogli odejść stąd pocieszeni, mogli otrzymać ludzką życzliwość, mogli zaczynać wsparcie. I z tego miejsca, jako uczeń Jezusa Chrystusa, pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy. I prosimy o modlitwę za nas. Ale w sposób szczególny proszę was o modlitwę za naszego oprawcę i o łaskę nawrócenia dla niego. Te słowa, które wypowiadam, mówię z głębi swojego serca. Jemu ta modlitwa jest najbardziej potrzebna. Zło, które się wydarzyło tutaj, w naszym opactwie, my musimy przezwyciężyć dobrem, miłością i przebaczeniem. Dlatego proszę was, abyście i wy przebaczyli, bo to również was wszystkich dotknęło. I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca. Bo zła dokonał konkretny człowiek. Nie dokonali tego inni ludzie. To była jedna, jedyna osoba. Dlatego proszę was, abyście nie odpowiadali złem za zło, ale miłością, wsparciem, zrozumieniem i troską. Proszę was o szacunek dla ludzi, którzy żyją w naszym opactwie, w naszym mieście, w naszym województwie i w naszym kraju. Proszę was, abyście się wzajemnie szanowali i wspierali jako dwa bratnie narody. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, to wy dobrze pamiętacie, co w naszym opactwie się działo. I dobrze wiecie, że tutaj nikt nie pozostał bez pomocy. Pracowaliśmy ze wszystkich sił, często nawet nocami, nie śpiąc po wiele godzin. Dlatego proszę was, aby ta nasza praca, nasz wysiłek i nasz trud nie poszedł na marne. Bo myślę, że tego was uczymy tutaj, aby być uczniem Jezusa Chrystusa. Więc bracia, drogie siostry i wszyscy wy, którzy to słyszycie, bądźmy uczniami Chrystusa, uczniami, którzy pomagają innym. Nieważne, kim są, z jakiego narodu pochodzą, jakiej są religii, koloru skóry, ale są ludźmi. Mają swoją godność i my nie pozbawiajmy nikogo godności. Dlatego proszę was, módlmy się za siebie nawzajem. Troszczmy się o siebie i kochajmy wszystkich tych, których spotkamy na drodze naszego życia. A kiedy będziemy widzieli nieprawość, kiedy będziemy widzieli, że ktoś kogoś prześladuje, nie pozostańmy cicho, bo każdy ma się u nas czuć jak w domu, nie tylko w naszym opactwie, ale w całym naszym narodzie.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej pielgrzymce papieża Leona XIV do Francji. Na ulicach Paryża Ojca Świętego witały setki tysięcy Francuzów, a także o tym, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania we współpracy z Bogiem, przekonują członkowie wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

będę stać spokojnie, gdy to co dobre płonie. Nie tędy droga, nie tędy droga. Ty krzyknij u

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
1: Dzisiejsza przypowieść Jezusa jest o rozkapryszonych pracownikach. Nie chcą dawać swojego wysiłku, bo uważają, że to, co mają, jest ich. Im się należy. Nie potrzebują pracować nad owocem winnicy. Nie potrzebują silić się nad efektem. Z czasem rośnie w nich pożądliwość przejęcia majątku, nieruchomości. Możemy na postawę tych pracowników winnicy się oburzać, że są tacy niewdzięczni, roszczeniowi. Ale przyjrzyjmy się sobie, kiedy byliśmy dziećmi. Ile oczekiwaliśmy, a nawet żądaliśmy od swoich rodziców? Ile przyjmowaliśmy po prostu za darmo? I uznawaliśmy to za swoje. Moją należność. Moje. Zobaczmy, że nawet słowo dziękuję nie przechodziło nam często przez gardło, bo uważaliśmy, że to, co otrzymujemy od rodziców, jest moje i ma być moje, należy mi się. Niestety, nawet już jako dorośli, takie postawy często praktykujemy. Ale co gorsze, również wobec hojnego Stwórcy mamy takie nastawienie. Mówimy czy modlimy się: daj mi zdrowie, a właściwie mam mieć zdrowie. Daj mi to, to i tamto, daj, bo mi się należy. Jestem przecież twoim dzieckiem. Tak, Bóg nie jest skąpy, jest hojnym dawcą. Ale łaska Boża nie tylko nie może być przez nas marnowana, przejadana dla siebie, ale ma przynosić efekty. Dobro dla drugiego, dobro dla wspólnoty. Jak dziś siebie ocenię? Za jakiego współpracownika Boga? Współpraca z Bogiem dla innych wyrywa mnie z egocentryzmu i stale przypomina, że hojnego dawcę miłuje Pan.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
3: Dobry wieczór Państwu, serdecznie witam. Wieczorny wtorek, znaczy nie, jak to się mówi, we wtorek. Wieczorem, tak jak dzisiaj. Ze mną dzisiaj troje młodych ludzi. Pani Weronika Krusiewicz.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Pan Mateusz Czarnacki.
5: Witam serdecznie.
3: I pani Katarzyna Stalmach.
6: Witam serdecznie.
3: Młodzi ludzie, 19, 20, 23. Bardzo młodzi ludzie, którzy są z dzieła Nowego Tysiąclecia. To jest takie miejsce, które daje szansę młodym ludziom do tego, żeby mogli spełnić swoje marzenia związane z edukacją. Czasami mamy takie przypadki, że pochodzimy z miejscowości małej, gdzie nie ma na przykład uniwersytetu, albo nasze rodziny nie mogą nam pomóc w tym, żeby gdzieś do jakiegoś nowego, dużego miasta akademickiego wyjechać, żeby się kształcić. I właśnie dzieło Nowego Tysiąclecia to jest to miejsce, dzięki któremu te swoje marzenia możecie realizować. Może opowiedzcie troszkę swoje historie. Pani Katarzyno, jak u pani sytuacja wygląda? Bo teraz już pani ma 23 lata, to już pani jest, można powiedzieć, taką osobą, która w tym dziele Nowego Tysiąclecia już od kilku lat jest. Jaka była pani droga do poznania tej wspólnoty? Bo jesteście taką wspólnotą, która liczy już wiele tysięcy młodych ludzi, prawda?
6: Tak, tak, dokładnie. To moja historia wygląda następująco. Do dzieła Nowego Tysiąclecia dołączyłam w 2019 roku, w styczniu, więc do chwili obecnej to już 7 lat. Jeszcze będąc w gimnazjum i później w szkole średniej, angażowałam się w działania wspólnoty.
3: Dużo mi co to było za wspólnotę?
6: Dzieło Nowego Tysiąclecia.
3: Dzieło Nowego Tysiąclecia. Myślałam, że pani była w jakiejś takiej wspólnocie jeszcze wcześniej, w jakiejś młodzieżowej, na przykład w

0: wspólnocie.
1: Nie. Właśnie...
0: Czyli z takim zjawiskiem wspólnoty pani się poznała przez po prostu dzieło Nowego Tysiąclecia.
1: Tak. I właśnie to była wspaniała inicjatywa pod tym względem, że też z osobami starszymi, czy właśnie z licealistami, czy studentami mieliśmy do czynienia, na przykład przy organizacji miasteczek Dnia Papieskiego, bo ja akurat z Małopolski pochodzę, więc tam przy parafii świętej Jadwigi się angażowaliśmy i to było bardzo właśnie budujące móc słuchać o ich doświadczeniach, inspirować się i podążać swoją własną ścieżką. I później poszłam na studia do większego miasta, czyli do Warszawy. Fundacja zdecydowanie dała mi takie zaplecze, że nie musiałam martwić się o koszty związane z tym. I dalej się rozwijałam i teraz już mogę powiedzieć, że ostatnia prosta przede mną, bo ostatni rok studiów mi został, więc bardzo wdzięczna jestem dziełu Nowego Tysiąclecia za ten cały okres i formacyjny przede wszystkim i właśnie ten aspekt materialny. Mm-hmm.
0: O tej formacji to też pewnie powiemy, bo tutaj już wiem, że macie takie comiesięczne spotkania o charakterze takim duchowym, formacyjnym właśnie, ale to o tym jeszcze za chwilkę. Panie Mateuszu, jaka pana droga była życiowa, która doprowadziła pana do tego, że jest pan w tej takiej właśnie wspólnocie młodych ludzi z Wydziału Nowego Tysiąclecia?
2: Moja przygoda z dziełem zaczęła się około 3 lat temu, w połowie liceum, kiedy to na jednej z lekcji religii nasza katechetka wspomniała, że istnieje coś takiego i jest to szansa dla młodych ludzi na poprawienie swojego losu, na edukację, też na wspólnotę właśnie, na budowanie tego wielkiego dzieła. Kiedy o tym usłyszałem, wydało mi się to wręcz idealne dla mnie, bo marzyłem zawsze o studiach w wielkim mieście, w Warszawie, i też o tym, żeby odnaleźć dla siebie miejsce w jakiejś wspólnocie, otoczyć się ludźmi, którzy by byli podobni do mnie. I w ten sposób złożyłem wniosek, zostałem przyjęty. No i tak na samym początku byłem trochę zdezorientowany w fundacji, tak jak każdy w nowym miejscu, ale przez to poznawanie nowych ludzi, przez to, że moja wspólnota, która była właściwie złożona głównie z licealistów ze szkół średnich, była wzbogacona studentami i tutaj znalazłem właśnie swoje miejsce, swoich też przyszłych mentorów.
0: Mm-hmm. No właśnie, bo pani Katarzyna wspomniała o tych licealistach i studentach, z którymi pierwsze są takie kontakty tych młodych ludzi, dopiero wchodzących gdzieś w to swoje takie dorosłe życie, powiedzmy sobie, uczelniane, i że to są tacy mentorzy, tak? Ci studenci już któryś tam lat, cały czas będący w dziele, wprowadzają was, takich młodych adeptów, którzy przyjechali do dużego miasta, troszkę pomagają się wam pewnie odnaleźć, tak? Czy w tym mieście, czy na uczelni. Więc myślę, że to rzeczywiście taka duża pomoc jest.
2: Tak, niezastąpiona. Niezastąpiona, szczególnie kiedy ma się na swoim uniwersytecie, w moim przypadku na Politechnice, ludzi w dziele, którzy mogą nam powiedzieć, jak się zachowywać, czego szukać, w którą stronę się rozwijać. Jest to bardzo budujące i bardzo szybko dzięki temu można się rozwijać.
0: Mhm. A pani Weronika, jaką miała historię swoją?
3: Moja historia z dziełem zaczęła się mniej więcej tak 4 lata temu i w sumie usłyszałam o dziele Nowego Tysiąclecia od mojego księdza proboszcza i stwierdziłam, że warto spróbować, warto znaleźć jakąś wspólnotę, która pomoże mi w przyszłości właśnie po szkole średniej, na studiach, jak się odnaleźć, tak jak Mateusz wcześniej wspomniał. I odnalazłam ludzi, na których mogę polegać. Dobrym czasem są na przykład obozy letnie, gdzie wszyscy się spotykamy w jednym miejscu, w jednym mieście i czuć moc i czuć siłę w nas i możemy poznawać wiele osób z całej Polski i się umacniać nawzajem i dzielić wspólne pasje ze sobą, co jest bardzo ubogacające i potrzebne w tym świecie, który często bywa taki zagubiony i ciężko się odnaleźć. Mm-hmm. I warto mieć takich ludzi podobnych poglądach i podobnych pasjach. Mhm. Tutaj właśnie w wielkim mieście w Warszawie.
0: A jakie to są poglądy i pasje? Pasje to pewnie każdy ma swoje, ale co to znaczy te wspólne poglądy, o których pani powiedziała, że warto je dzielić z innymi osobami? Wtedy człowiek się czuje taki bardziej pewny siebie może? O jakich poglądach i wartościach pani teraz myśli?
3: Myślę o takich, że właśnie Pan Bóg i modlitwa jest na pierwszym miejscu, a nie takie rzeczy dzisiejszego świata. Często młodzież idąca na studia często się gubi, bo nie ma takiego celu w życiu i nie wie, za czym podążać i może po prostu zejść na złą drogę. Mhm. A jeżeli jesteśmy tutaj w dziele, to pewne wartości są przekazywane i umacniamy się nawzajem i też wszystkie takie formacyjne rzeczy są oparte na nauczaniu świętego Jana Pawła II, który był mądrym człowiekiem i naprawdę jego nauki są ponadczasowe i można wykorzystać tutaj nawet w dzisiejszych czasach.
0: No jeszcze pamiętam pontyfikat świętego Jana Pawła II, wy już nie, ale to jest takie dla mnie piękne, że takie młode osoby jak wy, nieznające papieża, którego ja pamiętam i zawsze się wzruszałam oglądając go, szczególnie przy tej modlitwie Aniołów Pańskich, też miałam okazję uczestniczyć jako wierny w tym tłumie ludzi w pielgrzymkach w Warszawie. I to było dla mnie duże przeżycie, ale myślę sobie, że jestem pełna podziwu dla was, że chcecie tą jego naukę zgłębiać, kierować się tymi wartościami, które on gdzieś wytyczył i właśnie tacy młodzi ludzie, jak wy mówią, że to jest ponadczasowe, to jest bardzo piękne też świadectwo, za które ja wam osobiście też dziękuję. Jeszcze chciałam zapytać panią Weronikę o to, co pani powiedziała o tej mocy, bo powiedziała pani, że na tych obozach się spotykacie. A ile w ogóle tych osób na obozy przyjeżdża? Jaka to jest wasza grupa duża? Tutaj pytam się pani Kasi.
1: W przypadku uczniów szkół średnich to około 1000 osób, w przypadku maturzystów 200, a w przypadku studentów około 600. Więc
0: to wszyscy ilości. Jesteście naraz w jednym miejscu?
1: Nie, to są trzy obozy. Maturzystów we wrześniu, w lipcu dla szkół średnich i dla studentów też oddzielny w lipcu.
0: Ale to i tak strasznie dużo ludzi jest naraz w jednym miejscu.
1: Oj, tak, tak.
0: Ja myślę, że zaraz poświęcimy więcej czasu tym obozom, bo ja myślę, że to też jest bardzo fajne, ciekawe, wspólnotowe doświadczenie. I wtedy zapytam jeszcze panią Weronikę o tą moc, bo powiedziała pani, że czuje się taką moc w czasie tych wyjazdów, więc pewnie o to doświadczenie tej mocy też będę chciała państwa zapytać. Zapowiem tylko, że ksiądz Michał Stachera dołączy do tej naszej drugiej części audycji poprzez telefon. Będziemy się zaraz łączyć z księdzem Michałem, także zapraszamy państwa do tego, żeby zostać z nami, bo to piękne świadectwo młodych ludzi, dla których ważna jest wspólnota, dla których ważny jest Pan Bóg i te wszystkie wartości, które są związane z naszą wiarą. Zapraszamy państwa już za chwilę, teraz muzyka.

0: Czas wspólnot.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzieło Nowego Tysiąclecia i troje młodych ludzi ze mną w studiu. Pani Weronika, pan Mateusz i pani Katarzyna. A teraz dołącza do nas również duszpasterz Dzieła Nowego Tysiąclecia, ksiądz Michał Stachera. Serdecznie księdza witamy. Telefonicznie, co prawda, ale witamy serdecznie.
2: Szczęść Boże, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Proszę księdza, tutaj młodzież pięknie opowiadała o swojej drodze do dzieła Nowego Tysiąclecia. Będę też się zaraz dopytywała o te obozy i o tą moc i o też wszystkie rzeczy związane z tą taką też formacją. Myślę, że tutaj ksiądz jako duszpasterz chętnie też zabierze głos. Natomiast teraz jeszcze chciałabym zapytać księdza jako taką osobę już znającą ze względu chociażby na staż. Tutaj młodzi ludzie w studiu mają staże jakie? Trzyletnie? Nie, więcej.
3: Ja 7.
1: Siedmioletnie, ale tutaj są staże takie nieco mniejsze.
4: Tak, ja miałem 3.
1: No właśnie, tak, tu są te 3 lata właśnie tutaj. 7, 3.
5: I 4.
1: I 4 lata. No właśnie, ksiądz jako duszpasterz dużo wie na temat dzieła, więc tutaj parę takich pytań bardziej organizacyjno-historycznych. Skąd w ogóle, proszę księdza, pomysł na stworzenie takiego miejsca właśnie, gdzie młodzi ludzie mogą swoje talenty poznawać, rozwijać i realizować swoje pasje związane z przyszłym na przykład zawodem i jakąś taką pracą na rzecz drugiego człowieka?
2: Myślę, że początki były bardzo takie prozaiczne, bo wszystko zaczęło się od pielgrzymki papieża Jana Pawła II do ojczyzny w 1999 roku. No i wiadomo, jak to przy takich dużych wydarzeniach powstaje pewien komitet, który i zbiera pieniądze i jakby organizuje całość tego przedsięwzięcia. No i okazało się, że jak pielgrzymka się zakończyła, to z jednej strony chciano, żeby pewne dzieło Jana Pawła II, które wybrzmiało poprzez jego słowo i nauczanie, gdzieś tam pozostało w sercach ludzi, a z drugiej strony, tak bardzo i po ludzku, pozostały po prostu pieniądze z tego przedsięwzięcia, które zostały niewykorzystane. I zaczęto się zastanawiać, co z nimi zrobić, jak je dobrze spożytkować, żeby wspomóc proces rozkrzewienia nauczania Jana Pawła II i powstał właśnie wtedy pomysł, żeby zainwestować w młodzież. I dlatego powstało dzieło Nowego Tysiąclecia jako pewien pomysł na program stypendialny, ale też i na program formacyjny dla młodych ludzi z małych miejscowości, którzy chcieliby się rozwijać, mają swoje pasje, talenty, ale mają też swoje różne ograniczenia, zwłaszcza zważając na to, że lata 2000 były dość trudne w Polsce, więc chciano w jakiś sposób bardzo taki realny wspomóc też i materialnie i formacyjnie młodych ludzi, żeby z jednej strony poznawali papieża, poznawali jego nauczanie, a z drugiej strony, żeby dać im szansę na rozwój.
1: No właśnie, tutaj młodzież bardzo pięknie mówiła, szczególnie wypowiedź pani Weroniki mnie tak zaskoczyła i bardzo byłam prawie że wzruszona, że takie młode osoby, które nie znały Jana Pawła II i nie uczestniczyły jako świadkowie pontyfikatu, jakby do tego nauczenia świętego Jana Pawła II chcą się odwoływać i jakby są przekonane, że to są takie wartości ponadczasowe, które warto w świat nieść. I rozumiem, że ta formacja, o której to też młodzi państwo obecni w studiu wspominali, że ona też koncentruje się właśnie wokół nauczania świętego Jana Pawła II.
2: Oczywiście. Mamy takie, można powiedzieć, 3 wymiary formacji. Bo troszkę inaczej wygląda formacja młodzieży ze szkoły podstawowej i z liceum, a inaczej studenckiej, a że mamy studentów, to może zajmę się studentami, to studenci formują się w następujący sposób. Raz w miesiącu mają spotkania formacyjne wedle pewnego ścisłego harmonogramu i też pewnych tematów, które są wcześniej na cały rok zaplanowane. One są oczywiście w oparciu o słowo nauczanie Jana Pawła II, ale też i nauczanie szeroko pojętego Kościoła. Drugi etap, czy drugi wymiar, to są grupy dzielenia, też raz w miesiącu, podczas których rozważa się właśnie jakiś fragment konkretny, wybrany nauczania Jana Pawła II. A trzeci wymiar formacji to jest obóz, o którym pewnie jeszcze sobie powiecie. Natomiast podczas obozu także realizowany jest program formacyjny, też jest czas nie tylko na poznawanie siebie czy miasta, ale też i na poznawanie naszego patrona.
1: Mm-hmm. To ja w takim razie teraz zapytam młodzież obecną w studiu tutaj o te grupy dzielenia. Myślę, że to jest ciekawe, bo powiedział ksiądz Michał, że rozważane jest jakieś słowo związane z nauczaniem świętego Jana Pawła II. Jakie to są treści, które rozważacie, którymi się dzielicie, które jakoś krążą pomiędzy wami w tym takim duchowym dialogu? Co was porusza w tym nauczaniu?
0: Przede wszystkim są to treści, które można odnieść do aktualnych realiów świata. Są one też skorelowane tematycznie z takim głównym tematem na ten rok formacyjny. Treści głównie pochodzą z encyklik Jana Pawła II i przemówień. A to, co nas tak najbardziej urzeka, no to właśnie ta aktualność i to, że możemy potraktować je jako taką wskazówkę do naszych czy jakichś wątpliwości, czy dylematów moralnych. Mhm.
1: A co jest w takim razie takim drogowskazem, taką wskazówką dla was? Czy macie jakieś konkretne przykłady z nauczania Jana Pawła II? Co dla was jest właśnie taką wskazówką, kierunkowskazem, panie Mateuszu?
3: Tak, na przykład takie zdanie z Jana Pawła II, które mi się zapisało w pamięci już właściwie od początków mojej styczności z tym nauczaniem, to jest, kiedy mówił do młodych, że musimy od siebie wymagać, choćby inni od nas nie wymagali. I wydaje mi się, że nasze dzieło to właśnie jest miejsce dla takich ludzi, którzy od siebie wymagają, nawet jeżeli inni tego nie robią. I tu oczywiście też chodzi o te nasze nauczanie, studia, ale też o tą pracę dziełową, o tą pracę społeczną, wolontariat, inne tego typu sprawy, które nasi stypendyści poruszają, w których biorą udział.
1: Mhm. A dla pani Weroniko, są jakieś takie słowa z nauczania Jana Pawła II, które szczególnie do pani trafiają, które są dla pani szczególnie ważne?
4: Ja podzielam to, co powiedział Mateusz trochę, bo jesteśmy na podobnym etapie studenckim, można powiedzieć, i to wymaganie od siebie bardzo, bardzo ważną rolę dla mnie pełni i pokazuje, że pomimo tego trzeba wymagać od siebie, pomimo tego, że czasem się nie chce, czasem przychodzą jakieś trudności, to tak się buduje po prostu siebie
1: i tak się buduje siebie. Proszę księdza, to miło słyszeć takich młodych ludzi dojrzałych, zdecydowanych, że chcą się rozwijać w myśl tego, co święty Jan Paweł II głosił przez wiele lat swojego pontyfikatu. To takie jest podnoszące na duchu, prawda? Że są takie tacy ludzie, którzy cytują świętego Jana Pawła II, chociaż go nie znali nigdy.
2: Tak jak to my. Prawda. I myślę, że to tym bardziej pokazuje jakiś taki głód też młodego człowieka, głód wartości, bo wydaje nam się często, że młodzi ludzie dzisiaj w takim mocno zlaicyzowanym świecie gdzieś bardzo odchodzą od Pana Boga, gdzieś tam odrzucają wszelkie wartości, ideały, już nie mówiąc o nauczaniu Kościoła. Okazuje się, że młodzi ludzie mają gdzieś jakieś pragnienie uporządkowania swojego życia, a żeby był porządek, trzeba mieć pewien system wartości, też trzeba mieć pewien punkt odniesienia. Myślę, że nauczanie Jana Pawła II, co właśnie przed chwilą też zostało powiedziane, jest ponadczasowe. Albo może nawet inaczej, można powiedzieć, że im dłużej żyjemy, im dłużej je poznajemy, tym okazuje się jeszcze bardziej aktualne niż jeszcze te kilka lat temu. Co jest z jednej strony piękne i pokazuje bogactwo papieża, ale z drugiej strony też jest takim trudnym znakiem czasów, myślę, współczesnych.
1: Mhm. Pani Katarzyno, a dla pani jakieś słowa Ojca Świętego mają szczególną wartość?
0: Też właśnie zgadzam się tutaj z kolegą o tym, musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali, ale też właśnie...
1: A czego pani takiego od siebie wymaga w tym świetle? Ma pani takie obszary, w których czuje pani, że gdyby nie te słowa, to tak dużo by pani od siebie nie wymagała, ale to panią motywuje do jakiegoś takiego wzrostu duchowego.
0: Tak, tak. Myślę, że przede wszystkim właśnie realizuję się w działalności społecznej. Pomagam w paru stowarzyszeniach i fundacjach, na przykład Stowarzyszeniu Hospicyjnym czy Stowarzyszeniu Paramedycznym, więc tak staram się oddawać cząstkę siebie na rzecz innych. Więc przede wszystkim myślę, że Jan Paweł takiej wrażliwości na drugiego człowieka i jego potrzeby mnie nauczył.
1: Mhm. Państwo też angażują się w jakieś takie wolontarystyczne działania?
3: Ja na przykład jestem członkiem Stowarzyszenia Pomocy Szkole, wolontariuszem, gdzie właśnie organizujemy różne konkursy dla szkół i pomagamy w różnych sytuacjach.
4: Ja w stowarzyszeniu nie jestem, ale udzielam się też we wspólnocie oazowej.

0: Czas wspólnot.
1: Dzieło nowego tysiąclecia to jest taka wspólnota, którą dzisiaj w studiu Radia Warszawa gościmy. Jest czas z nami cały czas ksiądz Michał Stachera na linii, prawda? Księże Michale?
2: Oczywiście.
1: Bardzo dobrze, bardzo się cieszymy.
2: Cieszymy się tak.
1: Młodzież się bardzo ucieszyła, że ksiądz do nas, do studia w taki chociażby sposób dołączy. Chciałabym troszkę w tej ostatniej części naszej rozmowy porozmawiać o tym obozie, bo tutaj już młodzież wspominała, że te obozy są bardzo liczne, także są licealiści, studenci
3: i maturzyści.
1: I tutaj ekipa kilku księży to jakoś organizuje, koordynuje, więc masa pracy, pewnie ksiądz zaraz nam troszkę więcej opowie, a młodzież troszkę opowie o tym, co się na tym obozie dzieje i co dla was, dla tych młodych ludzi, uczestników tego obozu wynika, wypływa. Natomiast jeszcze przy okazji chciałam powiedzieć, że się dowiedziałam właśnie w przerwie, kiedy słuchaliśmy Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Właśnie się dowiedzieliśmy, że ksiądz też jest stypendystą dzieła nowego tysiąclecia. Księże Michale.
2: Znaczy,
1: byłem stypendystą, tak to miałam na myśli,
2: tak,
1: oczywiście.
2: Tak, zgadza się, oczywiście.
1: Także macie też wspólne takie, też myślę, wartości, jakieś takie wspólne obszary, o których możecie porozmawiać sobie też, bo połączyło was po prostu dzieło. Nie tylko w takim sensie duszpasterz, ksiądz i tutaj młodzież, która jest podopiecznymi księdza, ale też od takiego samego początku bycia w dziele. Rozumiem, że macie bardzo wspólne też takie doświadczenia.
2: Myślę, że to jest olbrzymie bogactwo, mm-hmm. że ja byłem stypendystą, a teraz jestem duszpasterzem stypendystów, więc no, myślę, że no, mogę tak powiedzieć, że doskonale rozumiem to, czym oni żyją na tych obozach, co tam się dzieje i nikt mi nie musi tłumaczyć, czym jest dzieło, bo no, to jest też i jakieś moje dzieło, w którym uczestniczyłem wiele lat.
1: No właśnie, więc ksiądz jest wymarzonym duszpasterzem dzieła nowego tysiąclecia.
2: O, to już trzeba zapytać młodzieży.
1: Proszę księdza, jak wygląda organizacja obozów, na których tyle dobrego się dzieje? Bo tutaj pani Weronika, opowiadając na początku, w pierwszej części naszej audycji, opowiedziała, że tam się czuje taką moc po prostu na tych wyjazdach. Ja myślę, że pani Weronika tą myśl pociągnie, ale teraz dwa słowa tutaj dla księdza, jeśli chodzi o organizację. Jak to w ogóle wygląda, jak to zrobić, żeby tyle młodych ludzi mogło przyjechać i dużo z tego wyjazdu zaczerpnąć?
2: O, to najlepszą osobą do mówienia na ten temat byłby ksiądz Łukasz Tyńc, który całość spina, organizuje i stoi na czele całego zespołu, sztabu ludzi potężnego, który tym się zajmuje. Natomiast z tego, co ja wiem, bo ja sam osobiście tego nie organizuję, ale wiem mniej więcej, jak to wygląda, to wiem, że pierwsze przygotowania do obozu rozpoczynają się nawet półtora roku wcześniej, czasami dwa lata, kiedy prezydenci miast czy biskupi konkretnej diecezji zapraszają do siebie fundacje. No i wtedy rozpoczynają się pierwsze rozmowy z włodarzami miasta, z różnymi instytucjami podległymi tym włodarzom, to także często z marszałkami województw, bo to jest przeolbrzymie
1: wydarzenie. Czyli to jest cała ogromna organizacja, która trwa bardzo wiele
2: długo,
1: czasu.
2: Mhm. Długo,
1: a na samym miejscu, proszę księdza, co tam się dzieje z punktu widzenia duszpasterskiego?
2: Jeśli chodzi o studentów, no to mamy swój program duchowy. Mamy pewnie swoje ramy modlitwy. Modlimy się zwykle jak jucznią kompletą, także mam codzień mszę świętą. Jest dzień skupienia podczas tego obozu, ale też są i aspekty tylko duchowe. Mamy dzień sportu, mamy wspólną integrację w ramach konkretnych wspólnot, mamy wycieczki, żeby lepiej poznać dane miasto, ale też i okolice danego miasta. W tym roku byliśmy w Płocku, poznawaliśmy chociażby Rostkowo czy Włocławek, czy inne miejsca, więc no, jest coś dla ciała.
1: I coś dla ducha. To teraz młodzieży oddamy głos. Co wy wynosicie z tych obozów? Czym one są dla was? Panie Mateuszu.
4: No, obozy są niesamowitym doświadczeniem. Właściwie nie wiem, czy gdziekolwiek indziej można czegoś takiego doświadczyć, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać, jeżeli nie jakimś cudem, kiedy na przykład uczestniczy się w mszach świętych, w których uczestniczy 1000 młodych ludzi. Czuję się wtedy częścią wielkiej wspólnoty, wielkiego dzieła właśnie. To jest piękne i to jest właściwie, nawet absolwenci naszej fundacji, to wspominają jako najwspanialsze wspomnienia i tęsknią bardzo za tymi mszami świętymi, czy też innymi wydarzeniami, jak na przykład koncerty, bo mamy własny chór naszej wspólnoty i to też uczestnictwo w takim świętym koncercie to jest też coś niesamowitego i nie do zapomnienia.
1: Mhm. A panie? Może pani Weroniko o tej mocy wreszcie, bo tak już to, o tej mocy myślę i tak mówię, ale to jest ten moment mocy, pani Weroniko.
0: Jak mówiłam o tej mocy, to właśnie chodziło mi trochę o to, co powiedział Mateusz, że gromadzimy się w jednym miejscu, w tak dużo osób i chwalimy Pana Boga po prostu śpiewem, czy po prostu tym, że jesteśmy dla siebie i czerpiemy z tego czasu. Czy to z czasu konferencji, czy z czasu po prostu integracji ze sobą, czy z czasu najważniejszego, czy czasu modlitwy. Mhm.
1: Pani Katarzyno, chciałaby pani coś dodać do tego?
3: Tak. Dla mnie obozy to przede wszystkim bardzo wartościowi ludzie z całej Polski. Niesamowite doświadczenie i też pozwolę sobie dodać, bo w tym roku Dzieło Nowego Tysiąclecia pierwszy raz zorganizowało także pielgrzymkę do Częstochowy. Była delegacja stypendystów w krakowskiej pielgrzymce w grupie akademickiej i ja właśnie miałam przyjemność wziąć w niej udział jako alternatywę właśnie dla obozu. No i to było niesamowite przeżycie i fajna taka motywacja właśnie ze współstypendystami, bo to jednak na pielgrzymce trud, ale tym bardziej cieszę się, że mogliśmy dać takie świadectwo wiary.
1: Mhm. Czy myślisz, że bycie stypendystą Dzieła Nowego Tysiąclecia spowoduje, że będziecie się w życiu jakoś inaczej zachowywać, inaczej żyć, będziecie czerpać z tych wartości, czy gdybyście nie, może inaczej, ja wiem, że to jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, co by było, gdyby było, ale czy uważacie, że gdyby wasze drogi inaczej się potoczyły i nie trafilibyście do Dzieła Nowego Tysiąclecia, to inaczej wasze życie mogłoby się potoczyć, bylibyście innymi ludźmi?
3: Myślę, że bardzo możliwe, bo jednak ten aspekt formacyjny i taki kontakt z żywą wiarą i żywym kościołem dużo daje człowiekowi w fazie rozwoju, który jeszcze nie ma ukształtowanego kręgosłupa moralnego i pewne zachowania się dopiero kształtują, więc myślę, że to jest bardzo ważne właśnie, żeby odnaleźć się w środowisku, które podziela podobne wartości i to dużo daje i łatwiej się dzięki temu odnaleźć w rzeczywistości.
1: Proszę Państwa, ja myślę, że może warto o tym powiedzieć, bo to jest jednak taka wielka akcja społeczna i charytatywna i wy też jako wolontariusze działacie w różnych aspektach. Tutaj pani powiedziała, że w hospicjum, tak, pani działa, więc ja myślę, że wy jako stypendyści robicie dużo dobrego w świecie społecznym i myślę, że też warto powiedzieć, że w którąś niedzielę papieską niedzielę, tak?
3: Tak, w przyszłą właśnie, i za dwa tygodnie.
1: Właśnie, może też warto zachęcić naszych słuchaczy, którzy słuchają naszej audycji, jeżeli zobaczycie, kogo zobaczycie przy kościołach?
3: Młodych ludzi, uśmiechniętych, w żółtych koszulkach bądź chustach.
1: I to będą młodzi ludzie, którzy będą zbierać środki po to, żeby ufundować stypendia właśnie dla takich przyszłych, bardzo wartościowych młodych ludzi, stypendystów, którzy z różnych małych miejscowości chcą przyjechać do miasta, żeby zdobyć wykształcenie i żeby później nieść w świat to dobro i te wartości właśnie oparte na nauczeniu Jana Pawła II, na nauczeniu Kościoła. Właśnie młodzi ludzie świetnie uformowani, którzy mają tą wielką taką więź ze sobą poprzez wspólnotę. Wielu tysięcy ludzi już w tej chwili stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia i warto takich ludzi wspomóc, bo to jest bardzo dobre dzieło. Bardzo dziękuję też również księdzu za udział w naszej audycji. Ja wiem, że przez telefon to nie jest tak jak w studiu i młodzież na pewno byłaby jeszcze bardziej szczęśliwa, gdyby ksiądz był z nami w studiu. Tym niemniej dziękuję za chociażby taki udział w naszym programie. Dziękuję bardzo księdzu.
2: Dziękuję, miło było was słyszeć.
1: Także ksiądz Michał Stachera, pani Weronika Krusiewicz, Mateusz Czarnocki i Katarzyna Stalmach to byli państwa i moi goście. Jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję.
0: My dziękujemy za zaproszenie i za ten czas.
1: A jeszcze powiedzcie, gdzie wy znaleźliście jakieś informacje o was?
4: Facebook, przede strona. Wszystkim w internecie, Facebook, Instagram, czy strona internetowa naszej fundacji fdnt.pl chyba.
1: Otóż to. Dziękuję jeszcze raz za udział w audycji. Dziękuję słuchaczom naszym wspaniałym za wysłuchanie naszej rozmowy i Wojtkowi Dąbrowskiemu za zrealizowanie jej. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia. Randa Ombach.
5: Czas wspólnot.
6: To była powtórka programu.

łez, których już nigdy nie suszę, a jego wody rozstępują się. Ja przed Jezusem, dziś niebo szykuje się na deszcz, deszcz, który znów zapowiada burzę, a woda w wino sama zmienia się. Ja przed Jezusem. Jest ból, który

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Pelplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
3: Zważywszy na nowe wyzwania, jakie stają wobec współczesnego człowieka i całych społeczeństw, trzeba, abyśmy wciąż odnawiali w sobie świadomość, czym jest Słowo Boże, jakie jest jego znaczenie w życiu chrześcijanina, w życiu Kościoła i całej ludzkości, jaka jest jego moc, co o tym mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Oto kończąc kazanie na górze, powiedział tak: każdego, kto tych słów moich słucha i wypełnia, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę.

spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 214 i 215. Rozbroić słowa, budować pokój w sprawiedliwości. Pierwszym wkładem, jaki możemy wnieść w budowanie bardziej ludzkiej cywilizacji, jest troska o nasze słowa. Rozbrójmy słowa, a przyczynimy się do rozbrojenia świata. Potęga słów jest ogromna i doświadczamy jej w codziennej komunikacji, gdy ktoś powie nam coś, co zmienia nasze usposobienie na lepsze albo na gorsze. Pokój zaczyna się od każdego z nas, od sposobu, w jaki patrzymy na innych, jak ich słuchamy i jak o nich mówimy. W tym sensie sposób komunikowania się ma znaczenie fundamentalne. Musimy powiedzieć nie wojnie słów i obrazów. Musimy odrzucić paradygmat wojny. Wszyscy musimy więc uczynić rachunek sumienia w odniesieniu do słów, których używamy, do uprzedzeń, jakimi są one przeniknięte, oraz do agresji, jawnej bądź ukrytej, która w nich tkwi. Mamy realną możliwość przyczyniania się do dobra za każdym razem, gdy mówimy prawdę, dajemy mądrą radę, wspieramy tego, kto potrzebuje pocieszenia, piętnujemy niesprawiedliwość albo dajemy głos temu, kto go nie ma. Wszyscy na każdym poziomie możemy przyczyniać się do budowania tego, co stanowi fundament pokoju, a mianowicie sprawiedliwości. Nie szukamy bowiem jakiegokolwiek pokoju, jakiegoś braku konfliktu za wszelką cenę, lecz tego prawdziwego pokoju, który rodzi się ze sprawiedliwości. Istnieje ścisła zależność między sprawiedliwością każdego człowieka a pokojem wszystkich. Komentując werset psalmu, ucałują się sprawiedliwość i pokój, święty Augustyn pisze: nie ma wszak takiego, kto nie chciałby pokoju, ale nie wszyscy chcą czynić sprawiedliwość. Ale czyń sprawiedliwość, ponieważ sprawiedliwość i pokój udzielają sobie pocałunku, nie kłócą się. Czemu ty kłócisz się ze sprawiedliwością? Oto sprawiedliwość powiada ci: nie kradnij, a nie słuchasz, nie cudzołóż, nie chcesz słyszeć? Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, nie mów drugiemu, czego nie chcesz sam posłyszeć. Chcesz więc wejść do pokoju? Czyń sprawiedliwość. Nie zniechęcajmy się zatem w dążeniu do sprawiedliwości.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 23 maja 2026 roku. Zjazd rodzinnych kół różańcowych w parafii świętej Faustyny na Brudnie.
3: Kiedy już się to wszystko miało jakoś zakończyć, kiedy Matka Najświętsza już swoje spełniła, to powiedziała: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Skądinąd wiadomo, że to, co jest zapisane w Ewangeliach i co odnosi się do Matki Bożej, to definitywnie skończyła jakby swoją narrację. Nie ma już przez ewangelistów zapisanego innego słowa. To jest dla nas signum, powiedziała krótko, zwięźle, i byśmy powiedzieli jeszcze żartobliwie na temat: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. A co mówi? Brońmy się przed tym, żeby ktoś tego nie powiedział, bo to by było danie świadectwa, że nic nie rozumiemy. Pan Jezus wszystko, co zostało zapisane w Ewangeliach, to jest Jego podstawowe, fundamentalne pragnienie. Więc czytajmy Słowo Boże i nim oświeceni, nim poruszeni, nim kierowani, wdrażajmy wszystko, co jest dobrą nowiną i co będzie służyć naszemu i innych zbawieniu.
1: Dobre słowo pasterzy.